0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest trzecia.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła czwarta.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła piąta.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard.
3: Największe hity.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Największe hity non-stop
6: w Radiu Jax.

0: reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
6: Największe hity non-stop
7: w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest 6:00.
2: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
3: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
4: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
3: Najgorzej Dziady. Oj. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
4: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
2: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
5: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
2: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
6: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
7: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
6: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
8: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
6: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
2: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenia ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zwerewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.

0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
1: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
2: Nie śpimy, budzimy
3: w Radiu Yard.

0: 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie.
6: Nie śpimy. Budzimy.
7: W Radiu Yard.

0: Nie śpimy.
1: Budzimy.
2: W Radiu Yard.
3: Reklama.
4: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
5: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie. Mamy 7.
16: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
17: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
16: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły wyleciały samoloty Lasów Państwowych, ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
0: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
16: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
1: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
16: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Oto agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
19: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii, z takim poświęceniem i do całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
18: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Zanim finiszowali kierowcy McLarena, drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie 4. kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
20: Oczywiście siebie na swoim torze świetnie czuję. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
18: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na 2., a ekipa z Torunia na 3. miejsce.
21: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
22: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
16: Najsłoneczniej dziś na południu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 nawet na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
21: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
22: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
2: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
3: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes!

0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlaski. Zaprasza wróżka Walentyna.
2: Dzień dobry, moi mili, tutaj wróżka Walentyna. No to jedziemy w tym tygodniu jeszcze głębiej w las, tam, gdzie zasięg znika, a zaczyna się prawdziwa magia. Oto podlaski horoskop metafizyczno-bimbrowniczy. Dzisiaj baran. W tym tygodniu twoim największym wrogiem będzie pośpiech. Chciałbyś wszystko na już, a na Podlasiu na już to znaczy tak po niedzieli. Wyzwanie. Próba przejścia przez wieś tak, żeby nikt cię nie zatrzymał na jedno krótkie pytanie. Moje proroctwo? Jeśli poczujesz swędzenie w lewej stopie, znaczy to, że wdepnąłeś coś na pastwisku. Byk. Będziesz miał apetyt większy niż wycieczka szkolna w barze w Supraślu. Gwiazdy wróżą ci bliskie spotkanie z węglowodanami. Sukces? Uda ci się skupić od sąsiada swojskie, bez przepłacania jak dla turysty. Rada. Nie próbuj biec za sarną. Sarna trenuje codziennie, a ty tylko od święta. To wszystko na dziś. Już jutro bliźnięta i rak. Pozdrawiam, wróżko Walentyna.
1: To był horoskop Podlaski, wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Reklama.
1: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
2: Hanbut.
3: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
4: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
0: I po reklamie.
6: Nie śpimy. Budzimy.
7: W Radiu Yard.

25 minut po siódmej. Jagiellonia Białystok wraca do futsalowej elity i zrobiła to naprawdę w mocnym stylu. Po dwóch sezonach przerwy żółto-czerwoni znów zagrają Fogo Futsal Ekstraklasie. Awans przypieczętował rewanż z drużyną z brzegu rozegrany w hali UWB przy Świerkowej. No i trudno tutaj mówić o nerwowej walce do końca, bo Jaga po prostu rozjechała rywala. Najpierw było 8-0 na wyjeździe, a później jeszcze mocniejsze 11-1 u siebie. W sumie w barażach zrobiło się aż z 19-1 dla białostoczan. Kibice oglądali festiwal bramek i wielkie świętowanie po ostatnim gwizdku. Na trybunach pojawili się też działacze klubu i kapitan piłkarski Jagi, teraz Romanczuk. No i chyba dawno żadna droga do Ekstraklasy nie wyglądała tak, jakby ktoś włączył tryb łatwy. Mam nadzieję, że na naszych drogach będzie łatwo. Już za chwilę to sprawdzimy w informacjach dla kierowców, ale jeszcze przez chwilę największe hity w Radio Yard.

0: Największe hity. Na trasie z Radiem Yard.
1: No to zobaczmy, co dzieje się na naszych miejskich drogach. W Ełku spory ruchy na ulicy Grajewskiej, również na Jana Pawła II. Jeżeli pojedziemy dalej w centrum, to tutaj nieco więcej aut zastaniemy również na ulicy Kilińskiego, na Wojska Polskiego, również na ulicy Dąbrowskiego i tutaj delikatny korek przy Armii Krajowej. Spory ruch także na skrzyżowaniu Łukasiewicza z Suwalską. Ale przenieśmy się w tej chwili do Bielska Podlaskiego. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja na drogach. Nieco więcej aut na Alei Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z 11 listopada, również przed Rondem Obojga Narodów, ale nie ma tutaj większych postojów. Na Mickiewicza całkowicie spokojnie, jakby to nie był Bielsk Podlaski. Przejedźmy się w takim razie do Białegostoku, a tu już widzimy nieco więcej aut na skrzyżowaniu Mickiewicza ze Świętego Ojca Pio, również Branickiego z ulicą Piastowską, mocno oblegane. Nieco więcej aut na całej długości ulicy Piastowskiej, tutaj przede wszystkim przy Mieszka I, gdzie tutaj również dzieje się sporo. Na ulicy Towarowej nieco większy ruch z delikatnym korkiem, ale myślę, że spokojnie, jeżeli będziecie mieli odrobinę cierpliwości, to z pewnością uda Wam się przejechać bez większych problemów. Waszyngtona i Skłodowskiej Curie, no tutaj ruch jest, ale bez większych utrudnień. Nieco więcej aut także na Bohaterów Monte Cassino przy skrzyżowaniu z Wyszyńskiego, na Lipowej skrzyżowanie z Częstochowską, na Poleskiej, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Sitarską, to tutaj no troszkę wolniej, ale myślę, że bez większych utrudnień. Na Poleskiej przy Rondzie tutaj nieco luźno jest w tej chwili, nie ma większych utrudnień, także myślę, że większość z Was chyba wzięła sobie wolne w ten poniedziałkowy, poweekendowy dzień. Nieco większy ruch w tej chwili na ulicy Kolejowej, na każdym skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II, również Antoniukowska ze Świętokrzyską, mocno oblegana, ale bez dłuższych postojów. Na Alei Niepodległości przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II tutaj z pewnością poczekamy. Na światłach będzie też trzeba stanąć, jeżeli jedziemy Aleją Niepodległości w stronę obwodnicy miasta i tutaj przy skrzyżowaniu z Kena z pewnością będziemy musieli się zatrzymać na Popiełuszki bez większych utrudnień. Nieco większy ruch na Hetmańskiej przy skrzyżowaniu z Popiełuszki, ale myślę, że to nie będzie kłopot po tylu wolnych dniach.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
5: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
4: Nie. To ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
5: A ile to kosztuje?
4: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
5: Jesteś pewny?
4: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
5: To prawie jak za pół ceny.
4: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570 500 351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
6: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci. Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
7: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
8: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
11: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
12: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
0: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
13: Sąsiad, co to za dach robisz?
14: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
13: I co, długo czekałeś?
14: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
13: A rynny?
14: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
13: Serio?
14: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
13: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
15: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
16: I po reklamie.
17: Nie śpimy, budzimy.
18: W Radiu Yard.

0: 10 minut do 8. Białostockie spotki znów są na językach mieszkańców, no ale tym razem z bardzo dobrego powodu. Podlaski Instytut Kultury trafił do finału ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Chodzi o kategorię obiektów kultury i projekt modernizacji dobrze znanego budynku przy Świętojańskiej. To miejsce od lat kojarzy się z koncertami, spotkaniami i wydarzeniami, na których bywało pół miasta. Po remoncie spotki dostały nowe życie, ale bez utraty swojego charakterystycznego wyglądu. Pojawiły się nowe przestrzenie wystawowe, lepsze wyposażenie i nowoczesna sala koncertowa. Całość została też dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i teraz o końcowym wyniku zdecydują internauci, a głosowanie potrwa do 15 maja. No i kto wie, może te najbardziej kosmiczne budynki w Białymstoku właśnie szykują się na kolejne lądowanie, tym razem na podium. My lecimy z kolejnymi największymi hitami.
1: Największy hit. Radio Yard.

0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
4: Świat okularów, świat okularów,
5: świat okularów.
6: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
7: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
6: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
7: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
6: i minus 35% na szkła.
7: Świat okularów.
5: Świat okularów.
6: Świat okularów.
8: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto, Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
10: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
11: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
12: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
11: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
12: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
11: A papierologia?
12: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
11: Serio? To dawaj kontakt.
12: Promień Energii. 530 944 444.
13: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie. Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka. Badanie wzroku gratis. Spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. I po reklamie. Minęła 8.
17: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
18: Eskortowanie statków z całej
5: całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
17: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
18: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
17: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
19: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
17: Radzi dr Klara Królewiak-Deci z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
20: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
17: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
21: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
22: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż polecamy. Pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
23: No, bo dwa razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
24: Powinien być częściej?
23: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
22: nie byłoby kolejek.
23: Nie byłoby kolejek, no.
17: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już rok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z AS Koresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
26: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważny, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
25: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie 4 mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej lidze mistrzyń w finale z udziałem 2 drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Ezza Chiwasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
27: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. I chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
25: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogačar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była 4. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz.
0: skipbiałystok.pl.
1: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
2: Tak, wiosna to już prawie lato. 16 stopni na termometrach w Białymstoku, 17 w Bielsku Podlaskim i 16 stopni w Ełku. Na barometrze 1013 hektopaskali. No i biometr jest korzystny. W dzień czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane i jedynie miejscami na północy regionu duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie od 24 do nawet 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku południowo-zachodniego i południowego.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skipbiałystok.pl.
1: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
4: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
2: 7 minut po 8, witam gorąco przy mikrofonie, Maja Barwicka. Trochę mnie nie było, ale przewiozłam wam słoneczną pogodę, no i mam nadzieję, że wniosę również trochę ciepła do waszych serc. Gorąco będzie również na antenie Radia Arty, ale o to zadbają już największe hity.

0: Autorady, czyli praktyczny poradnik dla podlaskich i mazurskich kierowców w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.
1: Radosław Mikołajczyk, diagnosta samochodowy, Automobil Klub Podlaski. Dzisiaj porozmawiamy o oszczędzaniu baterii w samochodach elektrycznych. Te auta stały się dość popularne i popularyzują się nadal na naszych drogach. No i wielu klientów narzeka, że jest duży spadek baterii zasięgu tego samochodu zimą. I to wszystko jest prawda, ponieważ sama pojemność baterii spada. No a dodatkowo mamy włączone, uruchomione dodatkowe urządzenia w postaci chociażby ogrzewania czy oświetlenia. Także, ale jest kilka sposobów, które nam pozwolą przejechać więcej kilometrów. Jednym z takich sposobów jest rozgrzanie pojazdu przed jazdą. To jest też taki dodatkowy plus, ponieważ aut na przykład spalinowych nie możemy w tej chwili nowych uruchamiać przed ruszeniem i nie możemy sobie ogrzać wnętrza, a samochody elektryczne w większości, nie wszystkie może, ale w większości możemy sobie nagrzać przed ruszeniem, zasilanych jeszcze z gniazdka w tym momencie. Więc to już mamy taki jeden plusik, co nam przedłuża baterię. Później, jak już jedziemy tym samochodem, to starajmy się nie używać wentylacji do podgrzewania powietrza w aucie, tylko wykorzystujmy to, co mamy w standardzie, czyli ogrzewanie kierownicy, podgrzewanie siedzeń. W niektórych autach też są ogrzewane pasy bezwładnościowe. To po prostu nam oszczędza bardzo baterię. No i używajmy oczywiście w ruchu miejskim przycisku B, brake. To jest taka rekuperacja, odzyskiwanie energii. To bardzo, bardzo wydłuża nam zasięg takiego samochodu, a poza miastem wyłączamy ten przycisk, żeby nam to auto nie wyhamowywało, tylko sobie żeglujemy i używamy tempomatu. To też nam potrafi, to te wszystkie czynniki razem wzięte potrafią nam wydłużyć przebieg o jakieś 30% w porównaniu do tego, gdybyśmy nie korzystali z tych podpowiedzi. Baterie ładujemy wtedy, kiedy się nam rozładuje samochód, co do żywotności. My tego dokładnie nie możemy opisać w kilkudziesięcioleciach, bo w większości auta dają gwarancję, producenci dają gwarancję na 8 lat i tyle te baterie na pewno wytrzymają, z tym, że sprowadzane z zagranicy samochody są 10, 12, 14-letnie i te baterie jeszcze są sprawne, więc to za jakiś czas określimy, to 8 lat to jest to minimum, kiedy ta bateria wytrzyma. Oczywiście tam będzie spadał tylko zasięg, to nie będzie tak, że ona ulegnie uszkodzeniu i koniec jazdy. Bywa tak oczywiście, ale to przeważnie przy kolizjach, tak? Sama z siebie raczej nie pada ta bateria, jeżeli jest rozsądnie auto eksploatowane. Pożary tych samochodów, to one nie występują częściej niż w autach spalinowych. Jest problem z ugaszeniem takiego auta i to jest prawda. No tutaj się to auto znacznie szybciej rozpala i dłużej się pali. Trzeba specjalnych użyć środków, najczęściej zanurzyć go w wodzie, żeby go szybko ugasić, więc to jest prawda. Ale nie zapala się częściej, jest zabezpieczone przed samozapłonem, więc jeżeli tam nie ingerujemy w instalację, to nie powinno się z tym samochodem nic za złego, a tym samym jest ono bezpieczne.
0: To były Autorady. Audycja powstała we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.

0: Słońce praży w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro.
4: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: I po reklamie.
13: Nie śpimy, budzimy
14: w Radiu Yard.

27 minut po 8. W Białymstoku dwie duże miejskie inwestycje właśnie wylądowały na ostrym zakręcie. Miasto zerwało umowy z firmami odpowiedzialnymi za budowę żłobka przy Kawaleryjskiej i nowej fontanny w Parku Planty. Według urzędników były opóźnienia, była bezczynność i cierpliwość po prostu się w pewnym momencie skończyła. Najbardziej boli sprawa żłobka, bo przez niedotrzymanie terminów przepadnie prawie 17 milionów złotych z KPO. Rodzice, którzy zapisali tam dzieci, dostaną informację o przeniesieniach do innych placówek. Miasto zapewnia, że każde dziecko ma dostać miejsce i nikt nie zostanie z tym problemem sam. Nieciekawie wygląda też sytuacja na Plantach, gdzie po kilku miesiącach prac wykonano podobno zaledwie 2% inwestycji. Teraz sprawy mają trafić do sądu, a magistrat chce walczyć o odszkodowania i kary umowne. No i wygląda na to, że szybciej doczekamy się kolejnych remontów ulic niż nowej fontanny w centrum miasta. O tym, co na naszych ulicach, już za chwilę w Radiu Jarty, ale jeszcze póki co największe hity.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam.
3: Nie Teatr w Białymstoku zaprasza 9 maja na koncert Złote Przeboje Polskiej Piosenki. Wieczór pełen melodii, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. To muzyczna podróż do świata utworów, które nie tracą swojej siły i aktualności. W programie znajdą się piosenki takich twórców jak Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, Anna Jantar czy Czesław Niemen, a także wielu innych artystów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie spotkaniem z emocjami, od radości i nostalgii po wzruszenie. Znane i lubiane utwory zabrzmią w nowych aranżacjach, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania i powrotu do muzycznych wspomnień. Na scenie wystąpi Natalia Lubrano, artystka o charakterystycznym głosie i bogatym doświadczeniu scenicznym. Towarzyszyć jej będą muzycy Bartosz Krzywda, Tomasz Imienowski oraz Michał Lasota. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników polskiej piosenki, zarówno tych, którzy chcą powrócić do ulubionych utworów, jak i tych, którzy odkrywają je na nowo.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
3: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 10 maja o godzinie 18 na koncert kameralny w Dolnym Foyer. Wydarzenie będzie prezentacją laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. Konkurs należy do ważnych wydarzeń promujących młodych śpiewaków, dając im możliwość rozwoju artystycznego oraz zdobywania doświadczenia scenicznego. Koncert laureatów stanowi okazję do zaprezentowania talentów wyróżnionych w ostatnich edycjach wydarzenia. Koncert skierowany jest do miłośników muzyki klasycznej oraz wszystkich, którzy chcą poznać młode talenty sceny wokalnej.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
3: Podlaski Instytut Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich 6. Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej i Sztuk Wizualnych – Piktogramy. Przesłuchania odbędą się 12 maja o godzinie 9 w Spodkach w Białymstoku. Do udziału zaproszeni są przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z Białegostoku. Uczestnicy zaprezentują się w dwóch kategoriach artystycznych – recytacji i śpiewie. W czterech grupach wiekowych – przedszkolaki, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Hasłem tegorocznej edycji jest pytanie: jawa to czy sen? A motto przeglądu zaczerpnięto z książki Dom dzienny, dom nocny autorstwa Olgi Tokarczuk. Podczas eliminacji jury wytypuje uczestników, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu na szczeblu wojewódzkim.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
3: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim oraz Pracownia Modelarska Kartonowy Tour zapraszają na międzynarodowy konkurs i wystawę modeli kartonowych Bielska Majówka Modelarska. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 15 do 17 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. Bielska Majówka Modelarska organizowana jest od 2018 roku i pozostaje jedyną tego typu imprezą w województwie podlaskim. Konkurs ma charakter międzynarodowy i co roku gromadzi modelarzy indywidualnych, pracownie oraz kluby modelarskie z Polski i z zagranicy. Celem wydarzenia jest popularyzacja modelarstwa kartonowego jako formy rozwijania zainteresowań technicznych i historycznych, a także integracja środowiska modelarskiego oraz promocja Bielska Podlaskiego. Konkursowi towarzyszyć będą wystawa modeli oraz giełda modelarska. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy zaprezentują modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, projektów autorskich oraz modeli tworzonych od podstaw. Rywalizacja odbędzie się w wielu klasach i kategoriach wiekowych, od młodzików po seniorów. Oceniane będą m.in. samoloty, pojazdy wojskowe i cywilne, statki i okręty, budowle, figurki, dioramy oraz modele science fiction. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, podlaski wojewódzki konserwator zabytków Adam Musiuk, burmistrz Bielska Podlaskiego Piotr Bawulski oraz wójt gminy Bielsk Podlaski Katarzyna Korycka. Partnerem strategicznym wydarzenia jest województwo podlaskie. Radio Yard objęło wydarzenie patronatem medialnym.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Yard.
3: Galeria imienia Ślędzińskich zaprasza

0: wystawę Chlorofil i krew, którą będzie można oglądać do 16 maja. Chlorofil i krew to cykl obrazów inspirowanych podlaską tkaniną dwusosnową. Jak zapowiada artystka, w pracach pojawią się uproszczone znaki, które multiplikowane tworzą ornament i wchodzą ze sobą w różnorodne relacje. Motywy roślinne i zwierzęce stają się tu słownikiem symboli, opowiadającym o podobieństwie, powtarzalności, zależności i integralności świata natury, a także o kruchości życia, przemocy i dominacji. Autorką prac jest Irmina Staś, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiowała w pracowni profesora Leona Tarasewicza. Artystka podkreśla, że w projekcie, odwołując się do techniki tkaniny dwusosnowej, ogranicza paletę barwną do kontrastowych zestawień na jednolitym tle, a dekoracyjne kompozycje malarskie odnoszą się do relacji i współzależności świata roślin i zwierząt. Projekt jest także próbą zwrócenia uwagi na wartość lokalnej tradycji oraz dziedzictwa sztuki użytkowej i ludowej. Projekt został zrealizowany w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
4: Sąsiad, co to za dach robisz?
5: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
4: I co, długo czekałeś?
5: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
4: A rynny?
5: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
4: Serio?
5: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
4: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha 13/15. Zapraszamy.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
0: I po reklamie.
13: I wszystko gra z Radiem Yard.

9:47 na zegarach w Radiu Yard. Największe hity. Zarząd Województwa Podlaskiego podsumował 2 lata swojej pracy. Jak mówią członkowie zarządu, dobrej współpracy, rozmów, pomysłów konstruktywnych i twórczych sporów były to 2 lata. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego, przedstawił informacje dotyczące realizacji funduszy europejskich w regionie. W ciągu ostatnich 2 lat samorząd województwa ogłosił blisko 1200 wniosków przyszło, ale 200 naborów ogłosił. Zainteresowanie więc było bardzo duże. Łączna kwota dofinansowania przekroczyła 3 miliardy złotych. Bardzo duże pieniądze na nasz region. Zmiany, które sprawiają, że między innymi nabory dotyczące nowych priorytetów związanych z bezpieczeństwem, tutaj także naprawdę ogromne pieniądze, wiele, wiele milionów euro. Do tego była mowa o inicjatywach rozwojowych i inwestycjach strategicznych. W tym inicjatywie takie jak Sojusz dla Regionu, również Podlaski Przemysł 4.0 czy Dolina Rolnicza 4.0. Szczegóły na www.podlaskie.eu, stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Tam więcej informacji i pełen harmonogram, nazwijmy do tego, co się działo przez ostatnie 2 lata i podsumowań. Czas nadszedł.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
5: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
6: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
5: Nie. To ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
6: A ile to kosztuje?
5: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
6: Jesteś pewny?
5: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
6: To prawie jak za pół ceny.
5: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
7: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę pani Hilary.
11: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
12: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
1: I po reklamie. Mamy 10.
13: 77-latek stracił 100 tysięcy złotych. Oszustwo na kryptowaluty. Ranny łabędź nad zbiornikiem w Białymstoku. Mieszkańcy alarmują. Pierwszy pociąg do Walii wyruszył. Wystartował sezon na kolejowe wycieczki. Wiadomości Piotr Jakubiak. Zapraszam. Miał być szybki i łatwy zysk, skończyło się dużą stratą. 77-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego padł ofiarą oszustwa na kryptowaluty i stracił 100 tysięcy złotych. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, mężczyzna zgłosił sprawę. Z jego relacji wynikało, że został zmanipulowany przez przestępców, którzy przekonali go do zainwestowania pieniędzy w rzekomo dochodowy projekt związany z kryptowalutami. Schemat działania oszustów polega najczęściej na nawiązaniu kontaktu telefonicznego lub internetowego i obietnicy wysokich zysków w krótkim czasie. Następnie ofiara nakłaniana jest do wpłacania kolejnych środków lub instalowania specjalnego oprogramowania, które umożliwia przestępcom dostęp do konta bankowego. Policja podkreśla, że tego typu oszustwa są coraz częstsze i coraz bardziej wyrafinowane. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, by nie ufać nieznanym osobom oferującym szybkie zyski oraz nie przekazywać danych do logowania ani pieniędzy bez dokładnej weryfikacji inwestycji. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy ustalają szczegóły oszustwa i próbują namierzyć sprawców. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces trzech młodych mężczyzn oskarżonych o udział w nielegalnym procederze przemytu papierosów z Białorusi do Polski. Według aktu oskarżenia, wykorzystując balony meteorologiczne, mieli przemycić łącznie około 11 tysięcy paczek papierosów. Oskarżeni mają od 22 do 26 lat i mieszkają w strefie przygranicznej. Prokuratura twierdzi, że co najmniej kilkukrotnie uczestniczyli w przerzutach, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ich zadaniem było odbieranie towaru po polskiej stronie po wcześniejszym otrzymaniu lokalizacji miejsca, w którym opadną balony wysłane z terytorium Białorusi. Do zatrzymań doszło w październiku 2025 roku w gminie Kuźnica, gdzie wspólną akcję przeprowadziły Straż Graniczna i Policja. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. telefony, karty SIM oraz urządzenia służące do lokalizacji przesyłek. Śledczy zarzucają mężczyznom udział w przestępstwach popełnianych od września 2024 do kwietnia 2025 roku. Dwóch z nich odpowiada także za naruszenie przepisów tzw. ustawy sankcyjnej, która w związku z agresją Rosji na Ukrainę zakazuje m.in. importu papierosów z Białorusi. W takich przypadkach przestępstwo może być kwalifikowane jako zbrodnia zagrożona karą nawet do 30 lat pozbawienia wolności. Głównemu oskarżonemu postawiono również zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed funkcjonariuszami. Policja apeluje, aby w przypadku znalezienia balonów nie zbliżać się do nich i natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Niepokój mieszkańców budzi stan jednego z łabędzi przebywających na zbiorniku retencyjnym przy Alei Niepodległości w Białymstoku. Jak relacjonuje jeden z białostoczan, ptak od około 3 tygodni ma uszkodzone skrzydło i nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Sprawa była kilkukrotnie zgłaszana do Straży Miejskiej, jednak nie przyniosło to oczekiwanej pomocy. Straż Miejska w Białymstoku potwierdza, że zgłoszenia dotyczące łabędzi z tego miejsca pojawiają się regularnie. Od początku roku wpłynęło ich łącznie 15, z czego 7 dotyczyło właśnie zbiornika przy Alei Niepodległości. Jak wyjaśnia rzecznik straży, każda interwencja była sprawdzana. 17 kwietnia strażnicy zauważyli 3 łabędzie, z których jeden zachowywał się nienaturalnie. Na miejsce wezwano specjalistę zajmującego się odłowem dzikich zwierząt. Mimo interwencji służb, sytuacja łabędzia wciąż budzi emocje i kontrowersje. Mieszkańcy wskazują, że brak możliwości odłowu w praktyce oznacza pozostawienie radnego zwierzęcia bez realnej pomocy. Łabędzie w Białymstoku można spotkać nie tylko przy zbiorniku na Alei Niepodległości, ale także m.in. przy stawach marczuchowskich. Tradycyjnie 1 maja z białostockiego dworca wyruszył pierwszy w tym sezonie pociąg do Waliu. Popularna trasa prowadzona przez Puszczę Knyszyńską od lat przyciąga mieszkańców regionu i turystów spragnionych wypoczynku na łonie natury. Jak podkreślają pasażerowie, to jedna z ulubionych majówkowych atrakcji. Trasę do Waliu szczególnie upodobali sobie rowerzyści. To jedno z najchętniej wybieranych połączeń turystycznych w regionie. Majówkowe kursy były realizowane przez 3 dni. Pociągi z Białegostoku odjeżdżały o 9 i 16, zatrzymując się po drodze m.in. na przystankach Białystok Fabryczny, Kurjany, Zajezierce, Żednia i Sokole Białostockie. To dopiero początek sezonu. Od czerwca do września pociągi na tej trasie będą kursować regularnie w każdy weekend, zachęcając do odkrywania uroków Podlasia bez konieczności korzystania z samochodu. Za nami długi majowy weekend, podczas którego mieszkańcy województwa podlaskiego licznie uczestniczyli w wydarzeniach związanych z 3 świętami państwowymi. Obchody miały zarówno oficjalny, jak i rekreacyjny oraz kulturalny charakter. 1 maja w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i Święto Pracy w wielu miastach odbyły się wydarzenia plenerowe i społeczne. W Białymstoku przy rynku Kościuszki podniesiono flagę Unii Europejskiej, a centrum miasta ozdobiły flagi europejskie i narodowe. Z kolei w Suwałkach mieszkańcy spotkali się na majówce społecznej, Warszawy, gdzie swoje działania prezentowały lokalne organizacje. 2 maja w Dniu Flagi RP oraz Dniu Polonii Polaków za granicą w całym regionie dominowały biało-czerwone barwy. W Białymstoku odbyły się uroczystości z udziałem wojska i orkiestry zakończone rozdawaniem flag mieszkańcom. W Augustowie mieszkańcy przeszli ulicami miasta ze 100-metrową flagą, a w wydarzeniu towarzyszył piknik i koncert. Kulminacją majówki było Święto Konstytucji 3 maja. W Białymstoku uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i nabożeństw, a główne obchody odbyły się na rynku Kościuszki z udziałem władz, służb mundurowych i mieszkańców. Podobne uroczystości miały miejsce m.in. w Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim, gdzie nie zabrakło apeli pamięci przemarszów i koncertów patriotycznych. Majówka w regionie to jednak nie tylko oficjalne obchody, w wielu miejscowościach przygotowano bogaty program wydarzeń towarzyszących. W Nowogrodzie w Skansenie odbywały się pokazy rzemiosł i zajęcia dla rodzin, w Sejnach zorganizowano moto majówkę i festyny, a w Wiżajnach można było zobaczyć rekonstrukcje historyczne. Aktywnie czas spędzali także miłośnicy sportu, odbyły się biegi w Dolinie Rozpudy, przejazdy rolkarskie w Białymstoku oraz liczne wydarzenia rekreacyjne nad wodą, m.in. na Wigrach i w Augustowie. Tegoroczna majówka pokazała, że mieszkańcy regionu chętnie łączą patriotyczne świętowanie z aktywnym wypoczynkiem i poznawaniem lokalnej kultury. Jagiellonia Futsal wraca do Ekstraklasy. Białostoczanie rozbili Brzeg w barażach 19-1. Turbasket Bielsk Podlaski zakończył sezon wysoki bilans, ale szybkie odpadnięcie z play-offu. Wiadomości sportowe, Piotr Jakubiak, zapraszam. Komplet publiczności w hali Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej oglądał efektowny powrót Jagiellonii Futsal Białystok do Ekstraklasy. W rewanżowym meczu barażowym białostoczanie ponownie rozbili ASG Stanley Futsal Team Brzeg, tym razem 11-1, pieczętując awans w 2 meczu wynikiem 19-1. Po wysokim zwycięstwie 8-0 na wyjeździe rewanż był już formalnością, choć gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa. Zespół trenera Wasko Bujowicza od początku przejął pełną kontrolę nad spotkaniem i już po pierwszej połowie prowadził 8-0. Pierwsze minuty przyniosły efektowne trafienia. Gole Kamila Surmiaka, Aleksandra Kołesnykowa i Kamila Kucharskiego szybko ustawiły mecz. W kolejnych fragmentach Jagiellonia konsekwentnie wykorzystywała błędy rywali, którzy nie byli w stanie odpowiedzieć na wysokie tempo gry gospodarzy. Po przerwie białostoczanie dołożyli jeszcze 3 bramki, kontrolując przebieg spotkania. Goście z Brzegu zdobyli jedynie honorowego gola w końcówce meczu, który był ich jedynym trafieniem w całym 2 meczu. Jagiellonia Futsal Białystok pewnie wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, potwierdzając swoją dominację w barażach w bardzo efektownym stylu. Za koszykarzami Turbasket Bielsk Podlaski sezon 2025-2026, który przyniósł zarówno dobre momenty, jak i duży niedosyt. Drużyna prowadzona przez Rafała Króla długo utrzymywała wysoką pozycję w tabeli, jednak końcówka rozgrywek i faza play-offy zakończyła się rozczarowaniem. Jesienią Tur był jednym z czołowych zespołów grupy B drugiej ligi. Przez długi czas zajmował 2. miejsce, przegrywając w rundzie zasadniczej tylko jedno spotkanie z Legionem Legionowo. Ostatecznie Bielszczanie zakończyli sezon zasadniczy na 3. pozycji z bilansem 23 zwycięstw w 30 meczach. Dużą siłą zespołu była gra na własnym parkiecie. W Bielsku Podlaskim Tur wygrał 13 z 15 spotkań, budując dodatni bilans punktowy. Wzmocnienia kadrowe, w tym Szymon Gralewski, Hubert Miłak oraz zimowy transfery Bartosza Wróbla, dawały nadzieję na walkę o najwyższe cele. Sezon nie obył się jednak bez problemów. Seria kontuzji wykluczyła z gry kapitana Łukasza Kuczyńskiego na 1 miesiąc, a w końcówce rozgrywek urazu doznał także Mateusz Fac. Indywidualnie zawodnicy Tura notowali solidne występy. Bartosz Wróbel trafił do najlepszej piątki grupy B, zdobywając średnio 17 punktów na mecz. Mateusz Fac notował 13 punktów na spotkanie, a Patryk Milewski zakończył sezon jako najlepszy strzelec drużyny z dorobkiem 476 punktów. Niestety faza play-off zakończyła się dla Bielszczan szybko i boleśnie. Lublinianka Kul Basketball po raz 3 z rzędu okazała się przeszkodą nie do przejścia. Tur przegrał na wyjeździe 53-83, a u siebie 78-89, żegnając się z rozgrywkami już w pierwszej rundzie. Od wysokiej porażki rozpoczęły turniej półfinałowy awans do pierwszej ligi siatkarki TPS Bielsk Podlaski. W Pajęczynie Bielszczanki przegrały z Marbą Sędziszów Małopolski 0-3, a całe spotkanie trwało około godziny i 15 minut. TPS do turnieju przystąpił po udanej rywalizacji w play-offach, w których niespodziewanie wyeliminował libero Aleksandrów Łódzki. Już pierwszy mecz w Pajęczynie pokazał jednak, że poziom w półfinale jest znacznie wyższy. Marba, zwyciężczyni grupy 4 drugiej ligi, od początku narzuciła swoje warunki gry i potwierdziła dobrą dyspozycję. Najwięcej emocji przyniósł pierwszy set. TPS rozpoczął dobrze i prowadził m.in. 9-6, jednak szybko rywalki odrobiły straty i przejęły inicjatywę, wychodząc na 17-12. W końcówce Bielszczanki jeszcze próbowały odrobić straty, ale Marba utrzymała przewagę i wygrała partię 25-21. W kolejnych setach dominacja zespołu z Sędziszowa Małopolskiego była już wyraźniejsza. Druga partia zakończyła się wynikiem 25-12, a trzecia 25-16. TPS miał momenty lepszej gry, jednak nie był w stanie utrzymać równej walki przez dłuższe fragmenty meczu.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
15: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BEMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
16: Duża ilość chmur, miejscowe opady deszczu. No nie, nie, to dopiero za jakieś 2-3 dni, a dzisiaj mało chmur i możemy spodziewać się dobrej temperatury od 24 do 27 stopni Celsjusza. Korzystny biometr 1013 hektopaskali pokazują barometry. No i korzystajmy z tej pogody w sercu Podlasia, bo o Podlasiu tutaj mówimy. W Ełku zresztą też bardzo przyjemnie. Już w tej chwili na termometrach około 17 stopni i to w zasadzie i na Podlasiu, i na Mazurach. Możemy też mówić o tym, że dzisiaj naprawdę wysokie temperatury będziemy mieli, otrzymywali. Bardzo się z tego cieszymy, no bo już taki powiew lata w pełni. W nocy od 9 do 11 stopni małe, umiarkowane, a na zachodzie okresami duże zachmurzenie. No i spodziewane są przelotne opady deszczu, jeżeli chodzi o noc. Także dzień jutrzejszy, ale będzie bardzo, bardzo ciepło, więc może faktycznie to tylko wszystko przelotem.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
15: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BEMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: I wszystko gra z Radiem Yard.
16: Mamy 10.12, mamy też największe hity w Radiu Yard. Patryk Śleć, dzień dobry, witam bardzo gorąco i zapraszam do słuchania. Będzie z pewnością sporo dobrej muzyki.

0: Reklama.
1: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sąsiad, co to za dach robisz?
8: A wziąłem trend od Blachotrapy w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
7: I co, długo czekałeś?
8: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
7: A rynny?
8: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
7: Serio?
8: Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
7: CDD Polska, Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska, Białystok, ulica Elewatorska 29.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Świat okularów, świat okularów,
12: świat okularów.
13: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
14: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
13: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
14: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
13: i minus 35% na szkła.
14: Świat okularów.
12: Świat okularów.
13: Świat okularów.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
1: I wszystko gra
21: z Radiem Yard.

0: Rozmowa w Radiu Yard.
1: Gościem Radia Yard jest dziś Dariusz Bossowski, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Anny Sapiechów-Jabłońskiej.

0: naturalne, więc na pewno wszyscy trzymamy za nich kciuki i przeżywamy, żeby jak najlepiej poszedł. Myślę, że po pierwszych tych egzaminach młodzież już będzie ze wszystkimi procedurami obyta i bez problemu do kolejnych egzaminów będzie przystępowała.
1: A te procedury, to jakieś trudności mogą w ogóle sprawić?
0: Myślę, że tak. No, na pewno egzamin maturalny zdawany jest w takiej formie, że bada to, co oni się nauczyli przez 4 lata, więc na pewno każdy z nich chce jak najlepiej wypaść, jest dobrze przygotowany, ale no, sprawdza znajomość lektur. Przypomnijmy, że egzamin maturalny to bada przede wszystkim analizę i syntezę tekstów, znajomość lektur, no i tutaj tworzenie argumentacji, znajomość pojęć literackich, wiedzy historyczno-literackiej, poprawności językowej, więc myślę, że tutaj dużo pracy przed nimi dzisiaj, no i sprawdzenie tak naprawdę nie tylko 4 lat nauki w liceum, ale też pewnie część materiału jest ze szkoły podstawowej.
1: Ile osób przystępuje w Państwa szkole
0: w tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 186 uczniów. Równolegle u nas w szkole oprócz polskiej matury przeprowadzona jest matura międzynarodowa, która właśnie trwa już od tamtego tygodnia, od 27 kwietnia i pisze ją 32 abiturientów. Także dzisiaj akurat nasi AB-ki zdają maturę z informatyki.
1: No proszę. Pan, panie dyrektorze, pamięta swoją maturę?
0: Tak, pamiętam. Było to bardzo, bardzo dawno temu i też nie ukrywam, że polski był tym przedmiotem, który mnie najbardziej stresował.
1: A w związku z czym? To pan tak z polskiego średnio się czuje?
0: No, na pewno to była inna matura, tak? Jakie tematy będą, czy sobie poradzę, tak? Wtedy też było tak, że jak się odpowiednio dobrze napisało maturę, to wtedy można było być zwolnionym z ustnej matury, więc bardzo, bardzo zależało mi.
1: I był pan zwolniony? Dobrze.
0: No niestety nie udało
1: niestety się. Niestety się nie udało.
0: Przystępowałem do ustnej matury.
1: No ale to nic, to chyba mimo wszystko pan ze swojej perspektywy, no bo pan raz, że sam zdawał maturę, dwa, że ma pod swoim okiem osoby, które do tej matury przystępują, z pana perspektywy ta matura jest nam potrzebna, czy niespecjalnie?
0: Oczywiście, bardzo jest potrzebna matura. Jest to ich pierwszy egzamin, który jest niewątpliwie bardzo ważny. Sami wiemy, że język polski to przedmiot, który uczy wrażliwości na słowo, rozumienia tekstu, kultury dyskusji, patrzenia na świat z różnych perspektyw. I myślę, że ten egzamin daje możliwość pokazania, jak kto potrafi rozumieć, interpretować utwory literackie, odwoływać się do lektur. Także niewątpliwie bardzo ważny jest ten egzamin i myślę, że to właśnie ważne kompetencje nie tylko na maturze, które są przećwiczone, ale również w dalszej edukacji w życiu dorosłym na pewno będą im potrzebne. Także ja uważam, że egzamin jak najbardziej jest celowy.
1: No bo przyzna pan, od lat mamy taką ogólnospołeczną dyskusję, że kowalami własnego losu to jesteśmy my sami i nam żadna matura nie jest potrzebna. To pan się z tym zdaniem nie zgadza?
0: Nie, nie zgadzam się. Ja uważam, że maturę, jeśli ktoś ma predyspozycję i chciałby dalej coś w życiu robić, osiągnąć, to powinien podchodzić do matury. Matura nie jest jakimś bardzo trudnym egzaminem. No nie oszukujmy się, wystarczy 30% zdać maturę podstawową, czy z polskiego, czy z angielskiego, czy z matematyki. To nie jest duży wysiłek, żeby coś takiego dostać. Natomiast no, my wiemy doskonale o tym, że przynajmniej uczniowie w mojej szkole to nie przejmują się tymi przedmiotami podstawowymi, bo zawsze wszyscy zdają, więc mam nadzieję, że w tym roku też wszyscy, i trzymam za swoich uczniów kciuki, zdadzą. Natomiast bardzo im zależy na przedmiotach rozszerzonych, które decydują o dostaniu się na wymarzone uczelnia, czy w kraju, czy za granicą. I tutaj już jest ogromna konkurencja. No i wysokie wyniki gwarantują dla nich możliwość studiowania właśnie na takich najlepszych uczelniach w kraju.
1: Jak pan rozmawiał z młodzieżą, to mówili, jakie już studia planują, coś tam o swoich planach na przyszłość?
0: Tak, młodzież to jest coś niesamowitego, bo jak ja przypominam sobie swoje lata i swoich kolegów, koleżanki, to my tak dokładnie nie byliśmy przekonani, co my chcemy robić. Większość z nich już jest zdecydowana, wie, czy chce, nie wiem, studiować na Politechnice, czy na Uniwersytecie Medycznym, chce być lekarzami, czy inżynierami, część z nich prawnikami. To jest coś niesamowitego, że wiedzą, co chcą robić, potrafią myśleć krytycznie i mają przeróżne plany. Wielu też z nich wyjeżdża za granicę, będzie studiowało za granicą. Część z nich nawet dostała się na studia za granicą, tylko jest wymóg zdania matury są już po rozmowach i tak dalej, bo troszeczkę inaczej ta rekrutacja wygląda. Także młodzież jest

0: Niesamowita, wie czego chce i myślę, że cały świat jest dla nich otworem. Biegle znają języki obce, umieją krytycznie myśleć, więc cóż, trzymamy za nich kciuki i mam nadzieję, że spełnią swoje marzenia.
1: Ja słyszał pan o takim gronie osób w swojej szkole, która jednak na studia się nie wybierze, tylko na przykład od razu do pracy?
0: Nie słyszałem. Raczej wszyscy mówią przynajmniej dla nas, że każdy chce studiować i naprawdę mają takie pomysły i takie różne miejsca. Nie chcę tutaj zdradzać, ale coś niesamowitego.
1: Mhm. Matura z języka polskiego zakończy się o godzinie 13:00. To tak dla przypomnienia, choć pewnie część młodzieży wróci do swoich domów wcześniej. Rozumiem, że to nie jest problem wyjść sobie z matury, kiedy skończymy swoją pracę. A powiedzmy może, czy czymś tegoroczne matury wyróżniają się na tle poprzednich? Czy zmieniały się jakkolwiek zasady w ostatnich latach?
0: Nie, matura już jakby jest od paru lat identycznie wygląda. Dzisiaj na przykład uczniowie piszą język polski, który się składa z dwóch części. Pierwszy to taki test, za który mogą dostać 25 punktów. Drugi to właśnie wypracowanie 35, czyli w sumie 60 punktów mogą dostać. Jutro matematyka w poziom podstawowy, potem angielski. Także to są takie typowe egzaminy obowiązkowe. I od wielu lat ta sama struktura jest. Potem też są ustne egzaminy, także no, to kolejny polski język obcy. Uczniowie mogą wybrać przedmioty rozszerzone. Mniej więcej 20 maja kończył się chyba polski, z 20 maja ostatni egzamin rozszerzony, tak?
1: A potem najdłuższe wakacje w życiu.
0: Dokładnie, więc ja zawsze mówię swoim uczniom, żeby coś planowali, jakąś pracę, tak, trochę odpoczęli, ale też, żeby do tego października nie nudzili się, coś pomyśleli nad jakąś pracą, jakimś zarobkiem. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby w takim wieku też coś zapracować, posmakować tej pracy, jak to jest mieć swoje pieniądze.
1: Będzie pan trochę tęsknił za tegorocznymi maturzystami?
0: Bardzo, bardzo będę tęsknił. Ja osobiście jedną z klas uczyłem fizyki przez 4 lata. Nie ukrywam, że niesamowita młodzież, bardzo mądra, kreatywna, bardzo zdolna. Wielu z tych uczniów osiągnęło sukcesy w olimpiadach, także jestem przekonany, że oni na pewno świetnie zdadzą maturę. No i trzymam za nich kciuki i za to przede wszystkim, żeby byli szczęśliwymi ludźmi, bo wiedzę mają, cały świat należy do nich, są kreatywni, mądrzy, więc myślę, że sobie poradzą. Trzymam też ze wszystkich innych uczniów, wiadomo, bardziej zżyty byłem z tą klasą, którą uczyłem ich przez 4 lata.
1: Bardziej pan był zżyty.
0: Dokładnie. Natomiast wiem, też inni uczniowie też mają ogromne plany i też trzymamy za nich wszystkich kciuki, życzymy im powodzenia. I to jest miło, bo oni potem, jak się dostają na te wyższe uczelnie, przychodzą, nas odwiedzają, próbują podzielić się swoimi wrażeniami co odnośnie studiowania, więc też możemy potem w przyszłości troszeczkę umieć doradzić innym uczniom, maturzystom, jakie studia wybierać, pokierować ich troszeczkę. No bo wiadomo, troszeczkę od kuchni łatwiej jest, niż jak się pojedzie na dni otwarte, bo na dniach otwartych to zawsze każda uczelnia super zachęca i mówi, jakie są perspektywy, a nasi absolwenci wracają do nas i dzielą się swoimi doświadczeniami.
1: A pan zna już grono, które do fizyki przystąpi?
0: Tak, w naszej szkole do egzaminu z fizyki przystąpi około 60 uczniów, także to jest duże grono uczniów, w tym moich 30 uczniów, więc trzymam też za nich kciuki, ale fizyka jest dopiero 19 maja, więc to jeszcze kawał czasu.
1: Będzie pan podszkalał jakieś wyrównawcze zajęcia? Nie, nie potrzebne.
0: Nie, panie redaktorze, mamy tak mądrą młodzież, że tutaj ja już w zasadzie od jakiegoś czasu im mówiłem, żeby już nic nie robili z fizyką, żeby po prostu odpoczywali, nic nie powtarzali, bo już wszystko, co umieją, już więcej się nie można nauczyć niż to, co robili. Pracowali sumiennie przez 4 lata, uczciwie, pracę domową odrabiali, super przygotowani byli do każdej lekcji, więc myślę, że matura przynajmniej z fizyki będzie dla nich takim podsumowaniem 4 lat nauki.
1: To życzenia dla maturzystów na sam koniec.
0: Życzę przede wszystkim, żeby wspaniale zdali maturę, dostali się na wymarzone uczelnie, no ale przede wszystkim życzę, żeby byli szczęśliwymi ludźmi, wrażliwymi na potrzeby innych ludzi, no i żeby spełniali swoje marzenia. Całe życie jest przed nimi, także mają 18-19 lat, więc wszystko przed nimi.
1: I tym pięknym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę z Dariuszem Bosowskim, dyrektorem drugiego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Anny z Sapiechów-Jabłonowskiej w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To była rozmowa w Radiu Yard.
3: Radio Yard.
4: Radio Yard. To jest jedyne radio, którego słuchamy w domu.
5: Codziennie w pracy.
6: Fajna muzyka.
3: Radio Yard.
2: Największe hity.
4: Reklama.
5: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły kolonia 1K Choroszcz.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: I po reklamie.
3: I wszystko gra.
2: Z Radiem Yard.

Piękni i Młodzi, ona jest taka cudowna w Radiu Jart. Oczywiście największe hity, a także wiadomości dotyczące naszego regionu. Tych także mamy dla Was całą masę, ale najpierw przyjrzymy się temu, jak wygląda dzień dzisiejszy. No, po majówce odpoczywamy sobie także w pracy, mam nadzieję. Poniedziałek, 4 dzień maja, Monika, Florian i Michał obchodzą swoje imieniny. Cała masa świąt nietypowych. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Garncarza, Piekarza. Oczywiście wykonującym tym zawody życzymy wszystkiego, co najlepsze. Także dziś Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Ja zamierzam świętować, nie wiem jak wy, może obejrzę sobie któryś z filmów, bo bardzo lubię wszystkie i widziałem je z 50 razy. Przysłowie na dziś: deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana, od świętego Florka daj chleba do worka. Słońce pojawiło się na horyzoncie o 4:57, a o 27 zajdzie. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień, trochę wietrzny, ale naprawdę ładny i wiosenno-letni, więc go dobrze wykorzystajmy. We'll be right back.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zipe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zipe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zipe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
1: I po reklamie. Minęła 11.
8: Ruszają matury 2026. Rekordowa liczba zdających w województwie podlaskim. Miliony na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci w Suwałkach. Coraz mniej płazów nad Biebrzą. Przyrodnicy alarmują o lokalnych wymieraniach. Wiadomości Piotr Jakubiak. Zapraszam. Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tegoroczna sesja jest wyjątkowa. Wszystko przez tak zwaną kumulację roczników, która sprawiła, że do egzaminu dojrzałości przystępuje rekordowa liczba uczniów. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, w samym województwie podlaskim do matury zgłosiło się około 13 tysięcy osób. To zarówno tegoroczni absolwenci liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia, jak i osoby poprawiające wyniki z poprzednich lat. W skali całego kraju liczba zdających wzrosła do około 320 tysięcy, podczas gdy w poprzednich latach było to około 250 tysięcy. To efekt reformy obniżającej wiek szkolny sprzed lat, który dziś przekłada się na większą liczbę absolwentów kończących edukację w tym samym czasie. Dla szkół oznacza to spore wyzwanie organizacyjne. Trzeba było przygotować więcej sal egzaminacyjnych, a także powołać dodatkowe komisje nadzorujące przebieg egzaminów. Eksperci zwracają uwagę, że większa liczba maturzystów może przełożyć się na wyższe progi punktowe podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, zwłaszcza te najpopularniejsze w regionie, jak Uniwersytet w Białymstoku czy Politechnika Białostocka. Matury potrwają do końca maja. Tradycyjnie na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym, a w kolejnych dniach z matematyką i językami obcymi. Dla tysięcy młodych ludzi to jeden z najważniejszych momentów w edukacji. Od wyników egzaminów zależy ich dalsza ścieżka kształcenia i wybór studiów. Ponad 16 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do miasta Suwałki oraz gminy Suwałki. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rozwój edukacji włączającej. Umowę w tej sprawie podpisano w suwalskim ratuszu. Projekt ma objąć ponad 3 tysiące dzieci i uczniów z Suwałki okolic. Jego głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do edukacji ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Planowane działania mają pomóc młodym ludziom w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także lepszym przygotowaniu do dorosłego życia. Wsparcie nie ograniczy się wyłącznie do uczniów. Program obejmuje również przedszkola, szkoły oraz nauczycieli. Kluczowym elementem będzie wdrażanie edukacji włączającej, czyli takiej, która uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka. W praktyce oznacza to m.in. dostosowanie metod nauczania, dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie kadry pedagogicznej. Projekt będzie realizowany przez kilka lat i ma przynieść trwałe efekty w całym miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja w zdrowie psychiczne i edukację najmłodszych to jeden z kluczowych elementów rozwoju regionu.
9: W
8: nowej wersji rządowego planu budowy kolei Polska Północno-Wschodnia przewidziano istotną korektę przebiegu linii kolejowej w regionie. Zgodnie z założeniami opublikowanymi na stronie projektu Port Polska dawniej CPK, połączenie kolejowe Łomża ma prowadzić nie do Pisza, jak zakładano wcześniej, ale do Grajewa. Zmiany dotyczą fragmentu trasy w rejonie Kolna, gdzie nowy wariant zakłada odejście od pierwotnego przebiegu w kierunku Pisza i skierowanie linii do Grajewa, a następnie dalej do Ełku. Jak wskazują autorzy projektu, korekta ma znacząco zwiększyć liczbę mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z nowej linii kolejowej. Według analiz zmiana przebiegu może objąć nawet kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych osób, w tym mieszkańców Ełku i Grajewa, którzy wcześniej nie mieli uwzględnionego dostępu do tej trasy. W dokumentach podkreślono również, że na wybór wariantów wpływ miały konsultacje oraz wytyczne wojska i resortu obrony, które wskazywały na korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i logistyki. Nowy przebieg linii ma w części wykorzystywać korytarz drogowy trasy ekspresowej S61. Jak zaznaczono w raporcie, ma to pozwolić na skrócenie czasu przejazdu oraz lepsze dopasowanie infrastruktury do istniejących już inwestycji transportowych w regionie. Planowana linia jest elementem większego projektu kolejowego łączącego Warszawę z północno-wschodnią Polską, obejmującego m.in. trasy przez Ostrołękę i Łomżę. W opublikowanym materiale nie podano jednak harmonogramu realizacji inwestycji ani daty rozpoczęcia budowy nowej linii. Dokument ma charakter planistyczny i stanowi aktualizację wcześniejszych założeń projektu. W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest kolejna odsłona cyklu Eksponat Miesiąca. Tym razem zwiedzający mogą zobaczyć pamiątki po Kazimierzu Pogorzelskim, żołnierzu Armii Krajowej, który został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat łagrów. Ekspozycja dostępna będzie do połowy maja. Na otwarciu pojawili się członkowie rodziny bohatera, syn, wnuk, prawnuczka oraz ich bliscy, którzy przyjechali do Białegostoku z Opolszczyzny. Kazimierz Pogorzelski urodził się w 1920 roku na Grodzieńszczyźnie. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej pod pseudonimem Komin, był łącznikiem i pomagał ukrywać osoby poszukiwane przez gestapo. Po wojnie pracował na kolei. W kwietniu 1946 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat łagrów oraz utratę praw obywatelskich. Trafił do więzień i obozów pracy m.in. w Mińsku, na Uralu i w zachodniej Syberii, gdzie spędził lata w niezwykle trudnych warunkach. Po odbyciu kary w 1956 roku wrócił do Polski, a zmarł w 2002 roku. Jak podkreśla muzeum, cykl Eksponat Miesiąca prezentuje przedmioty na co dzień niewystawiane, a pochodzące z prywatnych zbiorów darczyńców. To nie tylko eksponaty, ale przede wszystkim historie ludzi, które chcą przybliżać zwiedzającym. Na wielu obszarach Biebrzańskiego Parku Narodowego obserwowany jest dramatyczny spadek liczby płazów. Dane z wieloletniego monitoringu prowadzonego przez przyrodników wskazują, że w niektórych miejscach gatunki te niemal zanikły. Jeszcze kilka lat temu w wybranych lokalizacjach liczebność płazów liczono w tysiącach. Dziś, jak podkreślają badacze, pozostają tam jedynie pojedyncze osobniki. Rok temu w tym samym miejscu było blisko 900 płazów, kilka lat wcześniej nawet 2700. Zdaniem przyrodników główną przyczyną tak dużego spadku jest długotrwała susza, która w regionie utrzymuje się od kilku lat. Specjaliści podkreślają, że kluczowy dla przetrwania płazów jest okres wiosenny, kiedy odbywa się ich rozród i rozwój kijanek. Brak stabilnych warunków wodnych sprawia, że kolejne pokolenia nie mają szans na rozwój. Pełny raport z tegorocznego monitoringu ma zostać opublikowany w najbliższym czasie. Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami i studentami z Uniwersytetu w Białymstoku. Jagiellonia 3 Białystok demoluje rywali w A-klasie. 165 goli w 18 meczach. Rezerwy Puszczy Hajnówka nie dokończą sezonu w piłkarskiej klasie A. Klub zdecydował o wycofaniu drugiej drużyny z rozgrywek. Wiadomości sportowe, Piotr Jakubiak, zapraszam. Warto przychodzić na mecze trzeciej Jagiellonii Białystok, która rywalizuje w grupie drugiej podlaskiej klasy A. Żółto-czerwoni są zdecydowanym liderem rozgrywek i wciąż pozostają niepokonani. W 18 spotkaniach zanotowali 17 zwycięstw i 1 remis, 2-2 z Hetmanem Białystok. Drużyna imponuje przede wszystkim skutecznością. Jedno z ich najbardziej spektakularnych zwycięstw, 22-0 z Pasją Kleosin, już teraz można zapisać w historii lokalnych rozgrywek. Równie wysokie wyniki notowali także w ostatnich kolejkach, 9-3 z hat-trickiem Białystok, 7-0 z GKS Grabówka oraz 5-0 z Korą Korycin. Statystyki Jagiellonii 3 robią ogromne wrażenie. W 18 meczach zespół zdobył aż 165 bramek, co daje średnio ponad 9 goli na spotkanie. Jednocześnie ofensywny styl gry idzie w parze ze skutecznością w defensywie, co przekłada się na pozycję lidera tabeli. Drużyna konsekwentnie potwierdza swoją dominację w rozgrywkach, a kolejne mecze nie tylko wzmacniają jej status jednego z najbardziej bramkostrzelnych zespołów w regionie. Rezerwy Puszczy Hajnówka nie dokończą sezonu w piłkarskiej klasie A. Klub zdecydował o wycofaniu drugiej drużyny z rozgrywek, co oznacza zmiany w terminarzu i walkover dla kolejnych rywali. W praktyce oznacza to m.in., że bielszczanie otrzymają 3 punkty bez gry, podobnie jak wszystkie pozostałe zespoły, które miały jeszcze mierzyć się z drużyną z Hajnówki. Po wycofaniu Puszczy 2 wszystkie nierozegrane spotkania będą weryfikowane jako walkover 3-0 dla rywali. Hajnowski zespół kończy sezon na ostatnim miejscu w tabeli. W dotychczasowych meczach zdobył 3 zwycięstwa i 2 remisy, a resztę spotkań przegrał. Co istotne, wyniki już rozegranych meczów zostają utrzymane. Oznacza to, że punkty zachowują m.in. KS Narewka, Iskra Narew oraz Iskra Wyszki. Jak poinformował klub w oficjalnym komunikacie, główną przyczyną wycofania drużyny była trudna sytuacja kadrowa. Niska frekwencja na treningach i meczach, a także awanse zawodników do pierwszej drużyny sprawiły, że utrzymanie rezerw w rozgrywkach stało się problematyczne. Dodatkowym czynnikiem było ograniczenie miejskiego wsparcia finansowego. Zarząd Puszczy Hajnówka zapowiedział jednocześnie, że po zakończeniu sezonu planuje powrót do naboru zawodników i ewentualne ponowne zgłoszenie zespołu do rozgrywek. W podobnym położeniu znajdują się rezerwy Tura Bielsk Podlaski, które również borykają się z brakami kadrowymi. W przeciwieństwie do Puszczy, Bielski klub zdecydował się jednak kontynuować sezon i dokończyć rywalizację w klasie A, stawiając na młodych zawodników z Akademii. Do 13 PKO Białystok półmaratonu pozostały jeszcze 2 tygodnie, ale już teraz organizatorzy zapowiadają rekordową frekwencję. Listy startowe na wszystkie dystanse półmaraton, bieg na 5 km oraz biegi dziecięce są już niemal całkowicie wypełnione. W sumie na trasach imprezy może pojawić się około 10 tysięcy biegaczy. 9 maja sprzed Pałacu Branickich wystartuje nocna piątka, a dzień później 10 maja główny bieg na dystansie półmaratońskim. Białostocki półmaraton to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też jedno z największych wydarzeń promujących aktywność fizyczną w regionie. Podkreślają to również przedstawiciele władz miasta i województwa, wskazując na jego znaczenie promocyjne dla Białegostoku i Podlasia. Organizacja imprezy będzie wiązać się z poważnymi zmianami w ruchu drogowym. Ścisłe centrum miasta zostanie zamknięte w dniach 9-10 maja, a utrudnienia obejmą m.in. okolice Pałacu Branickich, Mickiewicza, Legionową, Piłsudskiego. Ruch będzie przywracany stopniowo w niedzielne popołudnie. Biegowy weekend rozpocznie się w sobotę o godzinie 9 biegiem śniadaniowym. Następnie odbędą się starty dzieci, a wieczorem bieg na 5 km. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny start półmaratonu o godzinie 10.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
10: Dziś za dnia zachmurzenie małe bądź umiarkowane, miejscami na północy duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni Celsjusza, słaby i umiarkowany południowo-zachodni i południowy wiatr. Jeżeli chodzi o Ełk, Białystok, Bielsk, Podlaski, tutaj w tych rejonach będzie po prostu pięknie. Raczej tak wiosenno-letnia pogoda, no chcielibyśmy tylko, żeby wiatr był rzeczywiście niezbyt nam doskwierający, no to wtedy będzie można w pełni z tego dnia skorzystać. Noc to mało chmur na zachodzie i północy okresowo, tylko zwiększy się ich ilość. Tam możliwe są przelotne opady. Możliwe one są także jutro, gdzieniegdzie i na Podlasiu, i na Mazurach. Jutro od 20 do 26 stopni, dziś w nocy od 9 do 11.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: I wszystko gra
11: z Radiem Yard.
10: Mamy 11.12, mamy też największe hity w Radiu Yard. Patryk Szleć, witajcie.

Mamy 11.18 na zegarach w Radiu Yard. Mamy też największe hity. Za nami rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Ełku oficjalne uroczystości z mszą świętą w katedrze ełckiej, a później sytuacją, która rozgrywała się w Parku Solidarności przy pięknej oprawie muzycznej. Następnie delegacja na czele z prezydentem Ełku, ełczanie i goście przemarszowali z kościoła katedry pod wezwaniem świętego Wojciecha do Parku Solidarności. Właśnie tutaj obchody przy pomniku poległym za wolną i niezawisłą Polskę z udziałem kompanii honorowej 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku. Później nad jeziorem na skwerze przy ulicy Pułaskiego było piknikowanie, stoiska z rękodziełem, strefa dla dzieci, animacje, zabawy, kącik artystyczny, a do tego tradycyjna gruchówka, no i pełno występów. Była też potańcówka z DJ-em pod tytułem Polskie Przeboje, to na bulwarach nad rzeką Ełk. Było pięknie, było na pewno bardzo patriotycznie i uroczyście, ze zdjęciami z Konstytucji 3 maja, świętowania, uchwalenia 235. rocznicy. Możecie zapoznać się na www.ełk.pl.

0: mama.
1: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż niejeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbox. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurjanach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
2: Hanbut.
1: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: I wszystko gra.
10: Z Radiem Yard.

0: Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Podlaskim.
1: Polscy mieszkańcy Tekocina niosący pomoc ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Paweł Ruszkowski.
2: W 2026 roku Muzeum w Tekocinie, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji na wystawie stałej zostaną zaprezentowane niezwykle ciekawe wątki z historii wielokulturowego Tekocina. Jednym z nich będzie historia polskich mieszkańców udzielających pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. W zasobie muzeum w Tekocinie znajdują się liczne zabytki związane z Lucyną i Wacławem Białowarczukami, małżeństwem nauczycieli z Tekocina, którzy w 1991 roku zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Państwo Białowarczukowie w okresie okupacji niemieckiej przyjęli pod swój dach 3-letnią dziewczynkę, Marię Pakulską, Żydówkę, której mama została wywieziona do obozu koncentracyjnego. Działo się to w 1944 roku, dokładnie w maju. Wtedy około 400 mieszkańców Tekocina zostało wywiezionych w głąb III Rzeszy do obozów koncentracyjnych. W samym mieście pozostali wtedy starcy, dzieci, natomiast rodzice powędrowali w głąb III Rzeszy, pracując w obozach. Jedną z sierot pozostała właśnie mała Maria, która trafiła pod dach państwa Białowarczuków. Małżonkowie opiekowali się Marią przez prawie 2 lata.

0: się dużym autorytetem wraz z małżonką wśród lokalnej społeczności, byli nauczycielami, czyli elitą, można rzec, społeczności tykockiej. Na naszej wystawie chcemy zaprezentować dyplom honorowy poświadczający uhonorowanie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Lucyny i Wacława Białowarczuków. I niestety, samo odznaczenie nie jest na inwentarzu muzealnym, może zmieni się to w przyszłości. Zdradzę, że takowe, które zostało przyznane państwu Białowarczukom, znajduje się obecnie na obszarze Stanów Zjednoczonych, lecz kto wie, co przyniesie przyszłość. Byłoby pięknie, aby tego rodzaju odznaczenie było w zasobie tykockiego muzeum. Eksponowane będą również liczne fotografie związane z państwem Białowarczukami. Najstarsze pochodzą sprzed wybuchu II wojny światowej. Nie zabraknie również drogocennych przedmiotów. Jednym z nich jest piękna papierośnica z połowy XIX wieku, która została wykonana na obszarze państwa austro-węgierskiego. Wacław Białowarczuk otrzymał ten przedmiot od rodziny Rubinfeldów z Tykocina, tamtejszych Żydów. Było to w 1941 roku przed zagładą społeczności żydowskiej, którą dokonali niemieccy zbrodniarze. Państwo Rubinfeldowie podarowali tenże przedmiot Białowarczukowi, który miał następnie przekazać go rodzinie państwa Rubinfeldów mieszkających w Lwowie. Miał być to symbol tego, że mówi prawdę, co stało się z nimi. Przecież państwo Rubinfeldowe nie byli wtedy pewni swojego losu i rzeczywiście w ostatecznym rozrachunku rzeczywiście państwo Rubinfeldowie przewidzieli, można powiedzieć, swój los. Zostali zamordowani przez Niemców w lesie łopuchowskim około 7 kilometrów od Tykocina. Ziemia tykocka słynie jeszcze z dwóch rodzin, które otrzymały medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Są to Władysława i Jan Smułkowie, mieszkający w czasie II wojny światowej w Tykocinie, oraz Eleonora i Józef Wondołowscy ze Stelmachowa, miejscowości leżącej około 5 kilometrów od Tykocina. Na wstępie chciałbym teraz kilka słów poświęcić państwu Smułkom, którzy przez około 20 lat mieszkali w mieście. Jan Smułko był organistą w tamtejszej parafii rzymskokatolickiej. W czasie II wojny światowej Jan Smułko wraz z małżonką należeli do Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej, w której aktywnie działali. W ramach tejże pracy konspiracyjnej zajmowali się również pomaganiem Żydom. Jan Smułko zajmował się legalizowaniem dowodów tożsamości, tak zwanych Ausweis, które w części trafiały do ukrywających się Żydów. Śmiało można stwierdzić, że dzięki tym działaniom uratował wiele istnień ludzkich. Poświadczonym dowodem odwagi Smułków jest rodzina Turków, Żydów z Tykocina, którzy zostali uratowani przez nich w okresie Holokaustu. Dzięki ich świadectwom Smułkowie otrzymali Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Należy również wspomnieć o wielu rodzinach, które również niosły pomoc Turkom w czasie okupacji niemieckiej, ale oni nie otrzymali tego typu odznaczenia. Na naszej wystawie stałej planujemy również zawrzeć opowieść, historię o tych bohaterskich mieszkańcach ziemi tykocińskiej. Można wspomnieć tutaj o rodzinie Łupińskich z miejscowości Stelmachowo, którzy przez wiele miesięcy przechowywali w swoich zabudowaniach braci Michaela i Menachama Turków. Natomiast niestety nie otrzymali tego typu odznaczenia. Mając świadomość, iż muzeum w Tykocinie jest najczęściej odwiedzanym miejscem turystycznym na mapie województwa podlaskiego, będziemy chcieli dołożyć wszelkich starań, aby nasza nowa wystawa była zaprezentowana jak najbardziej szczegółowo. Zatem zachęcamy państwa, aby odwiedzić Tykocin, mury Wielkiej Synagogi, Babińcach, miejscu, gdzie w czasie nabożeństw przybywały kobiety i dzieci, będzie ekspozycja związana z Polakami ratującymi Żydów. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówił Paweł Roszkowski.
2: To była Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstała we współpracy z Muzeum Podlaskim.

0: mama.
1: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
3: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
2: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
3: A ile to kosztuje?
2: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
3: Jesteś pewny?
2: Tak, LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
3: To prawie jak za pół ceny.
2: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. lwdkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
7: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
8: I po reklamie.
9: I wszystko gra
10: z Radiem Yard.

Safe and Sound, Capital Cities, 11:48 na zegarach w Radiu Yard. Największe hity i podsumowanie majówki na drogach, moi drodzy. Od 1 do 3 maja rannych 8 osób, 12 nietrzeźwych kierowców zatrzymanych. Zginęła jedna osoba podczas długiego weekendu w Radulach na trasie S8. Samochód osobowy uderzył w łosia, kierowca auta nie przeżył. Łącznie mieliśmy tutaj do czynienia z 9 wypadkami i 71 kolizji do tego. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, dzisiaj także kontrole policyjne, o poranku 22 osoby między godziną 5 a 8 zdecydowały się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu i takie osoby złapali podlascy policjanci. 1,5 promila alkoholu w organizmie to rekord, do którego doszło w Małym Płocku w Podlaskiem. Policjanci w powiecie kolnejskim zatrzymali tegoż gagatka.

0: i wszystko gra. Z Radiem Yard.
1: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
7: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
1: I po reklamie. Jest 12.
8: Podsumowanie majówki na drogach Podlasia. Wypadki, nietrzeźwi kierowcy i ranni. Protest w Augustowie. Mieszkańcy i samorząd sprzeciwiają się opóźnieniom w sprawie kładki nad Nettą. Dobre wieści dla rowerzystów. Powstaje nowa trasa między Supraślem a Krynkami. Inwestycja ma być gotowa do końca roku. Wiadomości, Piotr Jakubiak. Zapraszam. Majówka na drogach województwa podlaskiego upłynęła pod znakiem wypadków i licznych interwencji policji. Jedno z najpoważniejszych zdarzeń miało miejsce w rejonie miejscowości Solistówka, niedaleko Bargłowa Kościelnego. Samochód osobowy dachował po tym, jak kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Dwie osoby podróżujące autem trafiły do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak ustalono, kierowca był nietrzeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Droga w miejscu zdarzenia była czasowo zablokowana, obecnie jest już przejezdna. Do groźnego wypadku doszło również na Krajowej 8 z soboty na niedzielę. Droga w kierunku Zambrowa była zablokowana po tym, jak Audi na wysokości Radul uderzyło w łosia. Niestety, kierowca nie przeżył. To nie jedyne poważne wypadki podczas długiego weekendu. Jak wynika z danych policji, tylko w pierwszym dniu majówki w całym kraju zatrzymano prawie 400 nietrzeźwych kierowców. Na polskich drogach doszło w tym czasie do ponad 60 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Policjanci podsumowują, że mimo licznych apeli o ostrożność i trzeźwość za kierownicą wciąż wielu kierowców decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także już pierwszego dnia majówki w miejscowości Brończany w gminie Juchnowiec Kościelny. Samochód osobowy stoczył się do prywatnego stawu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Służby ratunkowe zostały zadysponowane na miejsce około godziny 10.50. Po przyjeździe potwierdzono, że pojazd znajduje się w zbiorniku wodnym. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu oraz przygotowaniu akcji wydobycia samochodu z wody. Okoliczności, w jakich auto znalazło się w stawie, będą wyjaśniane. Mieszkańcy Augustowa oraz przedstawiciele samorządu protestowali przeciwko działaniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Spór dotyczył opóźniającej się procedury związanej z budową kładki nad rzeką Nettą. Jak podkreślają władze miasta, decyzja konserwatorska w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji jest opóźniona już o blisko 200 dni. Sytuacja budzi coraz większe zaniepokojenie, ponieważ dalsze przeciąganie procedur może zagrozić całemu projektowi. W przypadku braku realizacji inwestycji Augustów może stracić około 14 milionów unijnego dofinansowania. Gdynia. W wydarzeniu połączonym z konferencją prasową udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządu, którzy apelowali o przyspieszenie decyzji i umożliwienie rozpoczęcia budowy. Podkreślano, że kładka nad Nettą ma być ważnym elementem infrastruktury miejskiej, ułatwiającym komunikację i rozwój turystyki w regionie. Mieszkańcy gminy Orla w powiecie bielskim doczekają się modernizacji drogi powiatowej. Powiat bielski przedstawił szczegóły inwestycji, która obejmuje odcinek od miejscowości Orla w kierunku Mikłaszy aż do torów kolejowych. Modernizacja dotyczy trasy o długości niemal 1,5 km, kluczowej dla lokalnej komunikacji. W ramach prac zaplanowano wymianę nawierzchni, dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących norm, a także przebudowę jednego ze skrzyżowań. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 2,5 miliona złotych. Blisko połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu powiatu bielskiego przy współudziale finansowym gminy Orla. Zgodnie z harmonogramem wykonawca ma wejść na plac budowy w lipcu 2026 roku. Zakończenie i oddanie drogi do użytku planowane jest na listopad przyszłego roku. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróży na jednym z ważniejszych lokalnych odcinków komunikacyjnych w regionie. Pozostając w tematach drogowych, inwestycje mieszkańcy i turyści korzystający z trasy Supra Silkrynki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 676 wkrótce zyskają nowe bezpieczne połączenie rowerowe. Trwa budowa odcinka Suprasil pod Sokołda, gdzie powstaje około 7 km nowej infrastruktury dla rowerzystów. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu ubiegłego roku. Zgodnie z harmonogramem całość inwestycji ma być gotowa do końca tego roku. Obecnie na drodze nie ma ani chodników, ani wydzielonych ciągów pieszo-rowerowych, mimo że ruch w tym rejonie jest duży, szczególnie w sezonie turystycznym. Trasa prowadzi m.in. do popularnych atrakcji regionu, takich jak Arboretum w Kopnej Górze, Zagroda Pokazowa Żubrów czy Silwarium w Poczopku. Jak informuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, na placu budowy prowadzone są już intensywne prace ziemne, w tym wykopy i nasypy, a teren pod przyszłą ścieżkę jest wyraźnie przygotowany. W ramach inwestycji powstaną m.in. droga dla rowerów, chodniki, przebudowane skrzyżowania i zjazdy, a także odwodnienie, przepusty i umocnienie skarp. Projekt obejmuje również modernizację infrastruktury technicznej. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 8 milionów złotych, z czego prawie 5 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa trasa ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz uporządkować ruch w jednym z najczęściej uczęszczanych turystycznie odcinków regionu.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
10: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
11: Dziś w ciągu dnia małe, umiarkowane zachmurzenie tylko na północy województwa podlaskiego, duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 do 27 stopni, słaby i umiarkowany południowo-zachodni i południowy wiatr. Noc to mało chmur, tylko na zachodzie i północy. Okresowo będzie ich większa ilość, przelotne opady deszczu są także zapowiadane i na jutro również, ale od 20 do 26 stopni, a jako że padać ma tylko przelotnie, no to spodziewałbym się raczej podobnego dnia do tego dzisiejszego.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
10: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: I wszystko gra z Radiem Yard.
11: Mamy 12.07. Mamy też największe hity w Radiu Yard. Patryk Śledź, cześć, witam gorąco.

12.13 w Radiu Yard największe hity. Miasto Białystok zostało zmuszone do odstąpienia od umowy z wykonawcą żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem są opóźnienia w przeprowadzeniu zadania i brak możliwości zakończenia inwestycji w wynikającym z umowy terminie, a więc wszystkie zgłoszone do placówki dzieci znajdą miejsce w żłobkach prowadzonych przez miasto Białystok. 128 dzieci, tylu dotyczy ta sytuacja, tak zwanej pierwszej preferencji wybrały ulicę Kawaleryjską. Wszyscy otrzymali już informację, że dzieci znajdą miejsce w innych placówkach. Urzędnicy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pomogą rodzicom, opiekunom prawnym przejść formalności związane ze zmianą żłobka. Następujące działania podjęte, jeżeli chodzi o możliwość edycji wniosku, no to jak najbardziej można to zrobić, wybrać inną placówkę, aby ograniczyć formalności do minimum. Nie trzeba dostarczać wydrukowanego dokumentu do nowego żłobka od razu po dokonaniu edycji wniosku. Do tego dyrektorzy mają się kontaktować z rodzicami, gdy dziecko dostanie się do wybranej placówki. Dopiero wtedy ma być dostarczany nowy wniosek. Jest tego jeszcze więcej. www.białystok.pl. Tam wszelkie linki i informacje.

0: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezę rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
1: Hanbud.
2: Sąsiad, co to za dach robisz?
3: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
2: I co, długo czekałeś?
3: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt powłoka premium Matteka.
2: A rynny?
3: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
2: Serio?
3: Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
2: CDD Polska, Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska, Białystok, ulica Elewatorska 29.
4: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
7: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
8: I wszystko ok? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: I po reklamie.
12: I wszystko gra.
13: Z Radiem Yard.

12:27 na zegarach w Radiu Yard. Największe hity. Miasto Białystok zakończyło współpracę z firmą odpowiedzialną zawartą niemal 18 milionów złotych przebudowę multimedialnej fontanny w Parku Planty. Powodem zerwania umowy była rażąca bezczynność. Przez pół roku od podpisania kontraktu wykonawca zrealizował zaledwie 2% prac. Mimo gotowości podwykonawców, główny wykonawca nie udostępniał im frontu robót, nie zapewnił stałego nadzoru technicznego, a budowa przez pewien czas pozostawała bez kierownika. Czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wykonawca próbował tłumaczyć opóźnienia warunkami pogodowymi, błędami w dokumentacji i także miasto uznało to za celowe działanie mające ukryć zwłokę, no i zamierza się sądzić. Odszkodowania deklaruje także pełne wsparcie, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą żłobka na ulicy Kawaleryjskiej, bo tam także zerwanie umowy z wykonawcą. No to jeżeli chcecie zapoznać się szerzej z komunikatem Urzędu Miasta, www.białystok.pl, zajrzyjcie tam w wolnej chwili. Tymczasem Lorde i Royals, a za chwilę fajnie kulturalnie.

0: Maja Barwicka, zapraszam. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na spektakl Halka Stanisława Moniuszki. Jedno z najważniejszych dzieł polskiej opery przedstawione w nowej inscenizacji w reżyserii Michała Znanieckiego. Twórcy proponują odczytanie Halki jako uniwersalnej opowieści o miłości, wykluczeniu i społecznych mechanizmach obojętności. Historia tytułowej bohaterki, kobiety zranionej i odrzuconej, zostaje tu pokazana nie tylko jako dramat jednostki, ale także jako ponadczasowa historia obecna w różnych kulturach i epokach. Szczególnym elementem realizacji jest wprowadzenie włoskiej wersji językowej, która, jak podkreślają twórcy, nie zmienia tożsamości dzieła, lecz pozwala spojrzeć na nie z nowej perspektywy. Oderwanie od narodowych przyzwyczajeń otwiera przestrzeń dla uniwersalnych emocji i relacji wpisanych w muzykę Moniuszki. Inscenizacja odchodzi od realistycznego przedstawiania świata na rzecz symbolicznej opowieści o wspólnocie i jej obojętności wobec tragedii jednostki. Ważną rolę odgrywa tu postać Halki, której historia ukazana zostaje poprzez perspektywę pamięci i doświadczenia jako głos, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Twórcy stawiają pytania o granice empatii, odpowiedzialności i o to, czy dobroć pozbawiona odwagi nie staje się formą współudziału. Spektakl zostanie zaprezentowany 15 maja, premiera włoskiej wersji językowej oraz 16 maja, premiera polskiej wersji językowej. Wydarzenie skierowane jest do miłośników opery oraz wszystkich, którzy chcą odkryć klasyczne dzieło w nowej, współczesnej interpretacji.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Jard.
0: Nie Teatr zaprasza 10 maja o godzinie 18 na recital Lecha Dyblika, aktora filmowego, teatralnego i pieśniarza. To spotkanie słowno-muzyczne będzie miało charakter osobistego rachunku sumienia. Artysta znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego oraz popularnych seriali, tym razem wystąpi w roli barda, dzieląc się z publicznością refleksjami opartymi na własnych doświadczeniach. W jego opowieściach nie zabraknie zarówno humoru, jak i momentów skłaniających do głębszej zadumy. Jak zapowiadają organizatorzy, recital będzie poruszającą opowieścią o życiu, trudnych wyborach, nadziei i sile drugiego człowieka. To spotkanie z artystą, który z dużą szczerością i odwagą mówi o swoich przeżyciach, tworząc przestrzeń do wspólnego przeżywania emocji. W programie znajdą się również utwory inspirowane muzyką kresową i wschodnią oraz autorskie interpretacje pieśni, wykonywane charakterystycznym, głębokim głosem artysty. Całość przybierze formę żywego dialogu z publicznością, pełnego bliskości i autentyczności. Lech Dyblik jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występował m.in. na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, a na ekranie pojawił się w wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły mu role w serialach Świat według Kiepskich i Pierwsza Miłość, a także udział w filmach takich jak Róża, Wołyń czy Pod mocnym aniołem. Artysta od lat rozwija również swoją działalność muzyczną. W 2010 roku wydał album Bandycka Dusza.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Jard.
0: Uniwersytet w Białymstoku zaprasza na 12. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w północno-wschodniej Polsce. W ramach festiwalu przygotowano ponad 100 wydarzeń skierowanych do odbiorców w każdym wieku. W programie znalazły się warsztaty, wykłady, pokazy, eksperymenty, zajęcia laboratoryjne, spektakle, wystawy, spotkania autorskie oraz seanse w planetarium. Szczególnym dniem będzie 12 maja. Festiwalowy Dzień Uniwersytetu w Białymstoku, podczas którego zaplanowano najwięcej atrakcji. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w pokazach chemicznych, podczas których zobaczą efektowne eksperymenty, takie jak chemiczny wulkan czy duch w butelce, a także odwiedzić ziołowy kącik i poznać rośliny o właściwościach leczniczych. W programie znalazły się również spotkania poświęcone tworzeniu startupów, funkcjonowaniu ludzkiego mózgu oraz zajęcia przybliżające świat owadów żyjących w miastach, lasach i na łąkach. Festiwal porusza także ważne tematy społeczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących solidarności międzypokoleniowej, bezpieczeństwa czy systemu ubezpieczeń społecznych. Nie zabraknie również wydarzeń kulturalnych, w tym spektakli teatralnych oraz warsztatów kreatywnych. Wśród propozycji znalazły się także m.in. symulacja rozprawy sądowej, warsztaty fonetyczne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy czy spotkania poświęcone komunikacji w mediach społecznościowych. Finałowym akcentem wydarzenia będzie udział uczelni w rodzinnym pikniku naukowym, który odbędzie się 17 maja na stadionie Horten Arena w Białymstoku. Festiwal skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nauką, kulturą i nowymi technologiami, od dzieci i młodzieży po dorosłych.
1: Fajnie!

0: kulturalnie w Radiu Yard.
1: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Świat okularów, świat okularów, świat okularów.
9: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
10: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
9: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
10: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
9: i minus 35% na szkła.
10: Świat okularów.
9: Świat okularów.
10: Świat okularów.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
23: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń. 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
24: I po reklamie.
25: I wszystko gra
26: z Radiem Yard.

Za 12 minut koniec matur, jeżeli chodzi o język polski. Dzisiaj od niego o godzinie 9 rozpoczęli zdawanie tegoroczni maturzyści, a w województwie podlaskim mamy ich nieco ponad 10 tysięcy. Jeżeli chodzi o to, z czym będą musieli się mierzyć, no to język polski, poziom podstawowy, także matematyka i język obcy. Do tego trzeba będzie zdać egzaminy ustne, tak z języka polskiego, jak i z języka obcego. Warto pamiętać także, że trzeba zaliczyć do tego wszystkiego jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. No i właśnie, oby było tak, że wszystkie te egzaminy dobrze były zdane przez naszych tutaj maturzystów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Także jeżeli chodzi o egzaminy maturalne, te wszystkie zakończą się do końca maja. My życzymy tylko połamania piór. Dzisiaj już pierwsze się połamały, oby kolejne w najbliższych dniach.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
5: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
4: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
5: A ile to kosztuje?
4: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
5: Jesteś pewny?
4: Tak. LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
5: To prawie jak za pół ceny.
4: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570 500 351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
6: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
7: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
8: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
10: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
1: I po reklamie. Jest 13.
11: Strzelał do policjantów z wiatrówki. 49-latek odpowie przed sądem za napaść i pornografię dziecięcą. Opóźnienia inwestycji w Białymstoku. Miasto zrywa umowy z wykonawcami. Międzynarodowe ćwiczenia nad Narwią. Żołnierze budowali przeprawy koło Nowogrodu. Wiadomości Piotr Jakubiak. Zapraszam. Przed sądem rejonowym w Białymstoku niebawem ruszy proces mężczyzny, który podczas policyjnego przeszukania otworzył ogień do funkcjonariuszy. 49-latek usłyszał szereg zarzutów od czynnej napaści po posiadanie treści pedofilskich. Do dramatycznych wydarzeń doszło w listopadzie 2025 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do mieszkania oskarżonego, realizując zlecenie prokuratury w sprawie dotyczącej pornografii z udziałem małoletnich. Rutynowe działania operacyjne niespodziewanie zmieniły się w niebezpieczną strzelaninę. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna działał nagle i z pełną premedytacją. Bez ostrzeżenia chwycił za karabinek pneumatyczny i oddał kilka strzałów w kierunku policjantów. Dwóch policjantów odniosło obrażenia wymagające długiego leczenia. Jeden z nich doznał rany postrzałowej ramienia, drugi trafił pod opiekę lekarzy z otwartą raną uda. Po obezwładnieniu napastnika w jego lokalu znaleziono nie tylko wiatrówki, ale również kusze oraz łuk. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku Białymstoku zamknęła śledztwo aktem oskarżenia, który obejmuje trzy główne obszary: pornografię dziecięcą, czynną napaść oraz nielegalne posiadanie broni. Mężczyźnie, który od czasu zatrzymania przebywa w areszcie, grozi łączna kara do 15 lat pozbawienia wolności. Najwyższy wymiar kary przewidziany jest za przestępstwa związane z pornografią dziecięcą. Sąd rejonowy w Białymstoku wyznaczy wkrótce termin pierwszej rozprawy. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku uratowali życie 35-letniego mężczyzny w stanie skrajnej niewydolności serca. Po raz pierwszy w tej placówce zastosowano jednocześnie zestaw urządzeń, które przez blisko 2 tygodnie przejęły funkcję jego serca i krążenia. Mężczyzna na początku kwietnia leczył domowymi sposobami objawy przeziębienia. Po około 2 tygodniach jego stan gwałtownie się pogorszył. Jak relacjonuje pacjent, miał poważne problemy z oddychaniem i poruszaniem się, a codzienne czynności stały się niemożliwe. Po przyjęciu do szpitala lekarze zdiagnozowali u niego ciężką niewydolność serca oraz groźne zaburzenia rytmu z bezpośrednim zagrożeniem życia. Został natychmiast przekazany do kliniki kardiologii. Początkowo leczenie przyniosło poprawę, jednak w drugiej dobie stan chorego ponownie się pogorszył. Wówczas zapadła decyzja o wdrożeniu leczenia interwencyjnego. Zastosowano system ECMO, który nadtlenowuje krew i podtrzymuje funkcję narządów. Jak wyjaśniają lekarze, urządzenie to daje czas na dalsze decyzje terapeutyczne, ale w dłuższym okresie wymaga odciążenia pracy serca. Dlatego u pacjenta wdrożono także dodatkową pompę wspomagającą lewą komorę serca, która przejęła część funkcji pompowania krwi do aorty. Jak podkreśla personel medyczny, szybka reakcja zespołu kardiologów i kardiochirurgów była kluczowa dla uratowania życia 35-latka. Pacjent przeżył i jego stan uległ stabilizacji. Dwie ważne dla mieszkańców inwestycje w Białymstoku nie powstaną w zaplanowanych terminach. Chodzi o budowę miejskiego żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej oraz fontanny multimedialnej w Parku Planty. Urząd Miasta zdecydował o rozwiązaniu umów z wykonawcami z powodu znacznych opóźnień w realizacji prac. Żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej miał być gotowy do 26 marca, tak aby od 1 września mógł przyjąć dzieci. Tymczasem zaawansowanie prac wynosi obecnie około 40%. Inwestycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W pierwszym wyborze wskazało ją 128 dzieci, a łącznie we wszystkich preferencjach 189. Władze miasta zapewniają, że wszystkie dzieci znajdą miejsca w innych placówkach. Rodzice proszeni są o aktualizację wniosków w systemie rekrutacyjnym. Miasto podkreśla, że nie będzie administracyjnie przydzielać dzieci do żłobków. Decyzja pozostaje po stronie opiekunów. Problem ma także wymiar finansowy. Na budowę żłobka Białystok pozyskał ponad 17 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak z powodu opóźnień środki te przepadły. Miasto zapowiada ogłoszenie nowego przetargu, ale termin zakończenia inwestycji pozostaje nieznany. W tym roku nie powstanie również fontanna multimedialna w Parku Planty. Dotychczas wykonawca zrealizował jedynie część rozbiórki budynku technicznego i niecki fontanny. Miasto liczy, że nowy wykonawca pozwoli zrealizować inwestycje zgodnie z planem, tak aby mieszkańcy mogli korzystać z fontanny w 2027 roku. Modernizacja fontanny to część większego projektu przebudowy Parku Planty. W jego ramach mieszkańcy mogą już korzystać m.in. z odnowionych alejek, różanki, tężni oraz placu zabaw. Polscy, włoscy i amerykańscy żołnierze wspólnie ćwiczyli na poligonie wojskowym w okolicach Nowogrodu. Manewry polegały na budowie przepraw przez rzekę i były częścią międzynarodowych ćwiczeń Saber Strike 2026. Na rzece Narew wojskowi rozstawiali 2 mosty, jeden przygotowany przez jednostkę inżynieryjną z Włoch, drugi przez żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. W działaniach uczestniczyli także polscy wojskowi, wspierając operacje logistycznie i organizacyjnie. Żołnierze wykorzystywali specjalistyczne systemy mostowe, które pozwalają szybko tworzyć przeprawy z gotowych elementów dostarczanych na miejsce ciężarówkami. Dzięki modułowej konstrukcji możliwe jest dostosowanie długości mostu do warunków terenowych. Wspólne ćwiczenia mają kluczowe znaczenie dla współpracy międzynarodowej. Saber Strike to jedno z najważniejszych ćwiczeń realizowanych na wschodniej flance NATO. Ich celem jest nie tylko doskonalenie umiejętności technicznych, ale także budowanie współpracy między armiami sojuszniczymi.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
13: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BEMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
14: Po południu oraz wieczorem na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy regionu miejscami zachmurzenie duże. Tam możliwe przelotne opady deszczu, a nawet i lokalne burze. Jeżeli chodzi o Białystok, Bielsk Podlaski oraz Ełk, raczej nie powinniśmy się o takie fakty martwić. Ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012-1013 hektopaskali, słaby i umiarkowany chwilami porywisty wiatr południowo-zachodni oraz południowy ma być. Noc to mało chmur, przelotne opady deszczu i lokalne burze w centrum oraz na północy. Temperatura minimalna od 9 do 12, jutro natomiast od 20 do 26, także może przelotnie popadać.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
16: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
17: I wszystko gra
18: z Radiem Yard.
14: 13.07 w Radiu Yard. Największe hity. Patryk Szleć, cześć, witam gorąco.

Jorgus i miłość to nie jest żart. W Radiu Jart największe hity, moi drodzy. 9 maja już zapisujemy sobie datę w kalendarzu, 17:30. Jagiellonia Białystok grać będzie na Horten Arenie z Pogonią Szczecin. Zapowiada się naprawdę trudny mecz. Mecz, który może decydować między innymi o pozycji Jagiellonii Białystok w pucharach, no bo już nie mowa tu o mistrzostwie, o to będzie naprawdę trudno, zwłaszcza że Lech Poznań wypracował sobie dużą przewagę. Musiałby się potykać do końca sezonu cały czas, a my oczywiście non-stop wygrywać, podobnie jak i Górnik Zabrze i GKS Katowice. Raków Częstochowa i Zagłębie Lubin oraz Wisła Płock także mają chrapkę na europejskie puchary, no będzie z pewnością trudno. Pogoń Szczecin jest 8, ma 41 punktów, Jagiellonia Białystok ma punktów 46, a ma miejsce 4. I żeby grać w Europie, no to musi co najmniej 5. miejsce w tym sezonie zająć. I gorąco liczymy na to, żeby faktycznie ta sztuka się udała. Oczywiście celujemy w medal, ale jak to się nie uda, no to chociaż niech będą te puchary. Powiew Europy w Białymstoku zawsze miło poczuć.

0: Reklama.
1: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... to... i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
4: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
10: I wszystko gra
11: z Radiem Yard.

13.28 w Radiu Yard. Największe hity za nami, coroczne majowe święta, święto pracy i rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za granicą oraz Święto Konstytucji 3 maja. Miasto Białystok udekorowano świątecznie. Z tej okazji wielu białostoczan wywiesiło flagi narodowe w oknach domów lub na balkonach, a do tego oczywiście na rynku Kościuszki mieliśmy cały szereg uroczystości. Składano kwiaty, były oficjalne obchody, pokaz musztry paradnej, do tego także również kombatanci, żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele służb mundurowych i wiele, wiele więcej oraz mieszkańcy pod Towarzystwem Miejskiej Orkiestry Dętej imienia Franciszka Mocarskiego także mieli okazję wziąć udział w tym corocznym pięknym świętowaniu. Do tego były drobne upominki dla mieszkańców Białegostoku, w tym narodowe kokardy czy lizaki, namioty promocyjne wystawione przez służby mundurowe na placu przed Teatrem Dramatycznym, wojskowa grochówka i wiele, wiele więcej.

0: Wędrówki po regionie.
1: Dziś zapraszam Państwa do wsi Puchły w powiecie hajnowskim. Bardzo często moje podróże po Podlasiu prowadzą ścieżkami tej ulubionej przeze mnie krainy otwartych okiennic. I gdy ostatnio po raz kolejny przejeżdżam przez wieś Puchły, jedną z prawdziwych perelek tej krainy, to poza mnóstwem moich i och, i ach, jak zwykle na myśl przyszedł mi ten legendarny sprzed wieków mieszkający tam starzec, cierpiący na opuchliznę nóg, który na wierzchołku dorodnej lipy zobaczył ikonę Matki Boskiej Opiekuńczej i doznał wówczas daru cudownego uzdrowienia swojej choroby. Jak głosi ta pełna uroku legenda, dzięki opuchłym nogom uzdrowionego starca, wokół tego miejsca uzdrowienia, no i wciąż rosnącej tam jeszcze legendy tej przepięknej podobno lipy, a może już jej nawet kolejnego odrostu, powstała wieś, której nadano nazwę Puchły. A wraz z tą wsią budowano w niej kolejne, różnej wielkości drewniane cerkwie. Jedna z nich, wzniesiona w 1756 roku, splonęła w 1771 roku i podobno wraz z nią pożar strawił tę słynną ozdrowieńczą ikonę Bogorodzicy. Istniejąca obecnie w Puchlach niebieska drewniana cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Bożej powstała już w latach 1913-1918 i pomimo bardzo poważnych uszkodzeń podczas II wojny światowej, a te uszkodzenia dotyczyły jej ścian, dachu i kopu, a także wyposażenia wnętrza, to po mozolnym wysiłku przede wszystkim jej parafian została ona w pełni zrewitalizowana i obecnie uważana jest naprawdę za jedną z najpiękniejszych nie tylko na Podlasiu, ale i w naszym kraju. Jej niezwykle wyważona architektura, podkreślona kontrastem błękitu i bieli, wielu zewnętrznych ozdób elewacji, upodabnia ją do jakiejś wizji którejś z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Wiernych wyznania prawosławnego, a także i mnóstwa turystów z całego świata przyciąga do cerkwi w Puchłach 18-wieczna ikona zwana Pokrów, tak jak i zaginiona poprzedniczka, słynąca tymi darami uzdrowień i wielu łask bożych. Centralną postacią tej słynnej ikony, umieszczonej po lewej stronie przed ikonostasem, jest unosząca się jakby na niebiańskim odbloku ukoronowana Bogurodzica w takiej drapowanej sukni. U jej podstawy widać przedstawicieli wielu stanów społeczeństwa, szlachtę, duchownych, władców, którzy wszyscy oddają hołd Maryi albo proszą ją o doczesne łaski. Opuszczając tę naprawdę nieprzeciętnie piękną cerkiew, warto jeszcze zrobić krótki spacer, by zobaczyć grupę chyba 16 starych lip i dębów, które rosną tam i podobno nawet niektóre już ponad 200 lat. I są powykrzywiane swoimi pniami i konarami, ale to one właśnie dopełniają uroku tej niezwykle pięknej cerkwi w Puchłach.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

0: reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbox. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurjanach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
3: Hanbut. Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
0: I po reklamie.
7: I wszystko gra.
8: Z Radiem Yard.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard.
3: Największe hity.

13.53 w Radiu Jart, oczywiście największe hity, a także wiadomości z naszego regionu, a tych u nas oczywiście cała masa. Jest taki program, który się nazywa Aktywny Orlik i o nim właśnie Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało. W związku z decyzją tegoż ministerstwa w województwie podlaskim 11 samorządów otrzymało dofinansowania na organizację sportowo-rekreacyjnych wydarzeń na boiskach w regionie. Między innymi kasa powędrowała do Łomży oraz gmin takich jak Turośń Kościelna, Suchowola, Orla, Mały Płock, Nowinka czy Wysokie Mazowieckie. Gmina Poświętne także tutaj jest wśród tych nagrodzonych. Jeżeli chodzi o ten rok, na zajęcia w ramach programu Aktywny Orlik mamy 431 samorządów w Polsce, które otrzymały dofinansowania na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. 30 tysięcy złotych to była maksymalna kwota dofinansowania, ale podlaskie samorządy deklarowały nieco niższe te kwoty. O 14 kolejne wiadomości, po 14 Maja Barwicka, Patryk Śledź, kłaniam się nisko.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: I wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
3: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie. Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka. Badanie wzroku gratis. Spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
7: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
1: I po reklamie. Minęła 14.
8: 77-latek stracił 100 tysięcy złotych. Oszustwo na kryptowaluty. Ranny łabędź nad zbiornikiem w Białymstoku. Mieszkańcy alarmują. Pierwszy pociąg do Walii wyruszył. Wystartował sezon na kolejowe wycieczki. Wiadomości Piotr Jakubiak. Zapraszam. Miał być szybki i łatwy zysk, skończyło się dużą stratą. 77-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego padł ofiarą oszustwa na kryptowaluty i stracił 100 tysięcy złotych. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, mężczyzna zgłosił sprawę. Z jego relacji wynikało, że został zmanipulowany przez przestępców, którzy przekonali go do zainwestowania pieniędzy w rzekomo dochodowy projekt związany z kryptowalutami. Schemat działania oszustów polega najczęściej na nawiązaniu kontaktu telefonicznego lub internetowego i obietnicy wysokich zysków w krótkim czasie. Następnie ofiara nakłaniana jest do wpłacania kolejnych środków lub instalowania specjalnego oprogramowania, które umożliwia przestępcom dostęp do konta bankowego. Policja podkreśla, że tego typu oszustwa są coraz częstsze i coraz bardziej wyrafinowane. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, by nie ufać nieznanym osobom oferującym szybkie zyski oraz nie przekazywać danych do logowania ani pieniędzy bez dokładnej weryfikacji inwestycji. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy ustalają szczegóły oszustwa i próbują namierzyć sprawców. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces trzech młodych mężczyzn oskarżonych o udział w nielegalnym procederze przemytu papierosów z Białorusi do Polski. Według aktu oskarżenia, wykorzystując balony meteorologiczne, mieli przemycić łącznie około 11 tysięcy paczek papierosów. Oskarżeni mają od 22 do 26 lat i mieszkają w strefie przygranicznej. Prokuratura twierdzi, że co najmniej kilkukrotnie uczestniczyli w przerzutach, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ich zadaniem było odbieranie towaru po polskiej stronie po wcześniejszym otrzymaniu lokalizacji miejsca, w którym opadną balony wysłane z terytorium Białorusi. Do zatrzymań doszło w październiku 2025 roku w gminie Kuźnica, gdzie wspólną akcję przeprowadziły Straż Graniczna i Policja. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. telefony, karty SIM oraz urządzenia służące do lokalizacji przesyłek. Śledczy zarzucają mężczyznom udział w przestępstwach popełnianych od września 2024 do kwietnia 2025 roku. Dwóch z nich odpowiada także za naruszenie przepisów tzw. ustawy sankcyjnej, która w związku z agresją Rosji na Ukrainę zakazuje m.in. importu papierosów z Białorusi. W takich przypadkach przestępstwo może być kwalifikowane jako zbrodnia zagrożona karą nawet do 30 lat pozbawienia wolności. Głównemu oskarżonemu postawiono również zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed funkcjonariuszami. Policja apeluje, aby w przypadku znalezienia balonów nie zbliżać się do nich i natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Niepokój mieszkańców budzi stan jednego z łabędzi przebywających na zbiorniku retencyjnym przy Alei Niepodległości w Białymstoku. Jak relacjonuje jeden z białostoczan, ptak od około 3 tygodni ma uszkodzone skrzydło i nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Sprawa była kilkukrotnie zgłaszana do Straży Miejskiej, jednak nie przyniosło to oczekiwanej pomocy. Straż Miejska w Białymstoku potwierdza, że zgłoszenia dotyczące łabędzi z tego miejsca pojawiają się regularnie. Od początku roku wpłynęło ich łącznie 15, z czego 7 dotyczyło właśnie zbiornika przy Alei Niepodległości. Jak wyjaśnia rzecznik straży, każda interwencja była sprawdzana. 17 kwietnia strażnicy zauważyli 3 łabędzie, z których jeden zachowywał się nienaturalnie. Na miejsce wezwano specjalistę zajmującego się odłowem dzikich zwierząt. Mimo interwencji służb, sytuacja łabędzia wciąż budzi emocje i kontrowersje. Mieszkańcy wskazują, że brak możliwości odłowu w praktyce oznacza pozostawienie rannego zwierzęcia bez realnej pomocy. Łabędzie w Białymstoku można spotkać nie tylko przy zbiorniku na Alei Niepodległości, ale także m.in. przy stawach marczuchowskich. Tradycyjnie 1 maja z białostockiego dworca wyruszył pierwszy w tym sezonie pociąg do Waliu. Popularna trasa prowadzona przez Puszczę Knyszyńską od lat przyciąga mieszkańców regionu i turystów spragnionych wypoczynku na łonie natury. Jak podkreślają pasażerowie, to jedna z ulubionych majówkowych atrakcji. Trasę do Waliu szczególnie upodobali sobie rowerzyści. To jedno z najchętniej wybieranych połączeń turystycznych w regionie. Majówkowe kursy były realizowane przez 3 dni. Pociągi z Białegostoku odjeżdżały o 9 i 16, zatrzymując się po drodze m.in. na przystankach Białystok Fabryczny, Kurjany, Zajezierce, Żednia i Sokole Białostockie. To dopiero początek sezonu. Od czerwca do września pociągi na tej trasie będą kursować regularnie w każdy weekend, zachęcając do odkrywania uroków Podlasia bez konieczności korzystania z samochodu. Za nami długi majowy weekend, podczas którego mieszkańcy województwa podlaskiego licznie uczestniczyli w wydarzeniach związanych z 3 świętami państwowymi. Obchody miały zarówno oficjalny, jak i rekreacyjny oraz kulturalny charakter. 1 maja w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i Święto Pracy w wielu miastach odbyły się wydarzenia plenerowe i społeczne. W Białymstoku przy rynku Kościuszki podniesiono flagę Unii Europejskiej, a centrum miasta ozdobiły flagi europejskie i narodowe. Z kolei w Suwałkach mieszkańcy spotkali się na majówce społecznej, gdzie swoje działania prezentowały lokalne organizacje. 2 maja w Dniu Flagi RP oraz Dniu Polonii Polaków za granicą w całym regionie dominowały biało-czerwone barwy. W Białymstoku odbyły się uroczystości z udziałem wojska i orkiestry, zakończone rozdawaniem flag mieszkańcom. W Augustowie mieszkańcy przeszli ulicami miasta ze 100-metrową flagą, a w wydarzeniu towarzyszył piknik i koncert. Kulminacją majówki było Święto Konstytucji 3 maja. W Białymstoku uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i nabożeństw, a główne obchody odbyły się na rynku Kościuszki z udziałem władz, służb mundurowych i mieszkańców. Podobne uroczystości miały miejsce m.in. w Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim, gdzie nie zabrakło apeli pamięci przemarszów i koncertów patriotycznych. Majówka w regionie to jednak nie tylko oficjalne obchody. W wielu miejscowościach przygotowano bogaty program wydarzeń towarzyszących. W Nowogrodzie w Skansenie odbywały się pokazy rzemiosł i zajęcia dla rodzin. W Sejnach zorganizowano motomajówkę i festyny, a w Wiżajnach można było zobaczyć rekonstrukcje historyczne. Aktywnie czas spędzali także miłośnicy sportu. Odbyły się biegi w Dolinie Rozpudy, przejazdy rolkarskie w Białymstoku oraz liczne wydarzenia rekreacyjne nad wodą, m.in. na Wigrach i w Augustowie. Tegoroczna majówka pokazała, że mieszkańcy regionu chętnie łączą patriotyczne świętowanie z aktywnym wypoczynkiem i poznawaniem lokalnej kultury.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
10: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
11: Ciepło, coraz cieplej. W tym momencie termometry wskazują 25 stopni w Białymstoku, 26 w Bielsku Podlaskim i 25 stopni w Ełku. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Dziś po południu i wieczorem na ogół będzie bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym i jedynie na północy regionu miejscami spodziewać się można zachmurzenia dużego. Tam możliwe są też przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. W najcieplejszym punkcie dnia termometry wskażą od 24 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i południowego. W nocy temperatura spadnie do minimalnie od 9 do 12 stopni.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
12: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
13: Dzieje się z Radiem Yard.
11: 8 minut po 14. Cześć, przy mikrofonie Maja Barwicka. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Strażaka. Po naszych termometrach już widać, że świętują, no bo żar się leje z nieba, a przed wami równie gorące, największe hity w Radiu Yard. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Nie. 13 minut po 14 w Jałówce szykuje się strażackie święto z muzyką, atrakcjami i rodzinną atmosferą. 9 maja na placu miejscowej OSP odbędzie się festyn z okazji Dnia Strażaka. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 15, no i w programie pojawią się pokazy wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych. Nie zabraknie też jedzenia, konkursów i atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Wieczorem scena przejmie muzyczna część imprezy. Wystąpią m.in. Zorka i Kalaski oraz Czerwone Szpilki. Na zakończenie organizatorzy zapowiadają wspólną zabawę taneczną z DJ-em. No i wygląda na to, że w Jałówce tego dnia syreny alarmowe spokojnie mogą ustąpić miejsca muzyce i tańcom. Teraz my ruszamy z największymi hitami w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezo rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
3: Hanbud.
4: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
7: Dzieje się

25 minut po 14. Ponad 1 000 000 złotych wróciło do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po kontrolach przeprowadzonych przez białostocki ZUS. Urząd podsumował właśnie pierwszy kwartał tego roku, no i w tym czasie skontrolowano blisko 3,5 tysiąca zwolnień lekarskich. W efekcie wstrzymane zostały zasiłki, obniżone świadczenia dla setek osób. ZUS przypomina, że L4 ma służyć leczeniu, a nie dodatkowej pracy czy remontom wokół domu. Kontrolerzy trafiali m.in. na osoby naprawiające samochody, odśnieżające posesje czy pracujące w ogrodzie. I coraz częściej kontrole zaczynają się właśnie po anonimowych zgłoszeniach. Urząd podkreśla, że jeśli ktoś łamie zasady podczas zwolnienia, może stracić świadczenie i będzie musiał oddać już wypłacone pieniądze. W niektórych przypadkach ZUS szybciej znajduje chorego przy altance niż w domu pod kołdrą. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard, a już za kilka minut wrócimy do tematu zdrowia w audycji Zdrowie na Fali.

0: i pełniąca funkcję także starszego asystenta oddziału higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami WSSE, pani Marta Dobrzyń. Dzień dobry, witam gorąco.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat higieny rąk. Na początek o święcie. Światowy Dzień Higieny Rąk. Faktycznie mamy takie święto?
1: Tak, jak najbardziej. Światowy Dzień Higieny Rąk obchodzony jest 5 maja. Został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia w 2025 roku, aby promować mycie i dezynfekcję dłoni jako kluczowy element zapobiegania infekcjom, szczególnie w placówkach opieki zdrowotnej. Kampania przypomina, że prawidłowa higiena rąk ratuje życie i chroni przed chorobami. I tegoroczne hasło kampanii brzmi: działanie ratuje życie. Bezpieczniejsza opieka zaczyna się od czystych rąk. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat roli czystych rąk w zapobieganiu zakażeniom, a szczególnie wśród personelu medycznego i pacjentów. Właściwa higiena rąk to podstawowy element prewencyjny w zakresie profilaktyki zakażeń. Chroni pacjentów, a także personel placówek medycznych.
0: To powiedzmy, dlaczego higiena rąk w życiu codziennym jest tak ważna?
1: Ludzkie ręce to nasze narzędzia. Wykonujemy nimi codziennie milion czynności. A jeśli spojrzymy na nie od strony epidemiologicznej, zobaczymy, że ręce odgrywają istotną rolę w przenoszeniu mikroorganizmów między rejonami naszego ciała, a także różnymi powierzchniami oraz osobami znajdującymi się w naszym otoczeniu. Ręce stanowią więc doskonały nośnik dla wielu patogenów, w tym chorobotwórczych, wirusa grypy, bakterii i wirusów powodujących zatrucia pokarmowe. Zabrudzone powierzchnie, klamki, poręcze, guziki, windy, telefony i urządzenia, ludzie i przedmioty wspólnego użytku, na przykład skażone naczynia, ręczniki i kosmetyki, zwierzęta, żywność, woda oraz nieczyste przedmioty czy substancje na stanowiskach pracy. Właściwa higiena rąk, mycie wodą z mydłem, to najprostsza i najskuteczniejsza metoda zapobiegania przenoszeniu zakażeń, ale głównie ochrona własnego zdrowia. Badania wykazały, że mycie rąk może zapobiec jednej na trzy choroby związane z biegunką i jednej na pięć zakażeń dróg oddechowych, takim jak przeziębienie lub grypa.
0: To jak często powinniśmy myć ręce?
1: Im częściej myjemy ręce, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Nie należy lekceważyć podstawowych zasad higieny rąk na co dzień. Dzięki odpowiedniemu i regularnemu myciu rąk zmniejszamy liczbę zakażeń, a także zapobiegamy rozprzestrzenianiu się chorób w biurach i budynkach. Kluczowe jest mycie rąk po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie do domu, po kontakcie ze zwierzętami, wizycie w placówce medycznej, kaszlu, czy gdy są po prostu brudne.
0: No to czy jest w takim razie procedura mycia rąk? Pamiętamy, że w COVID-zie takie procedury do nas docierały.
1: Tak, oczywiście. Prawidłowe mycie rąk przez co najmniej 40-60 sekund opiera się na 5 krokach. Najpierw musimy zamoczyć ręce, nałożyć mydło i dokładnie pocierać, w tym przestrzenie między palcami i kciukami. Następnie musimy spłukać oraz osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Niestety większość osób myje ręce zbyt krótko, średnio około 6 sekund. Pamiętajmy również o tym, gdy myjemy ręce w miejscu publicznym, aby nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, na których mogą znajdować się liczne bakterie. Wychodząc, możemy posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.
0: A co z dezynfekcją?
2: Sama dezynfekcja jest bardzo ważnym elementem higieny, ale rzeczywiście może ona negatywnie wpływać na kondycję i wygląd naszych dłoni. Szczególnie wtedy, gdy bardzo często dezynfekujemy ręce, a jednocześnie zupełnie zapominamy o regeneracji, bo skóra naszych dłoni staje się wysuszona, zaczerwieniona, przez co osłabiamy tak naprawdę i naturalną barierę ochronną. Dlatego tak ważne jest, żeby łączyć dezynfekcję z odpowiednią pielęgnacją. Stosujmy środki dezynfekcyjne, takie, które już w swoim składzie zawierają substancje nawilżające czy pielęgnacyjne typu gliceryna, aloes, pentanol. Ale unikajmy też zbędnej dezynfekcji. Jeżeli mamy dostęp do wody, do mydła, to lepiej umyć te ręce zamiast stosować płyny na bazie alkoholu, bo to będzie mniejszym obciążeniem dla skóry. Nie należy dezynfekować brudnych rąk. Ten środek dezynfekcyjny nałożony na zabrudzone dłonie, on nie zadziała skutecznie, a wręcz może nawet doprowadzić do podrażnień skóry.

0: skóry.
1: No to jak chronić nasze ręce przed szkodliwym działaniem tych środków gospodarstwa domowego?
0: Przede wszystkim pamiętajmy, że etykieta środka czystości to jest nasza instrukcja bezpieczeństwa. Zwracajmy za tym uwagę na piktogramy. Co to jest? To są znaki graficzne, które umieszczone są na opakowaniu. Najczęściej jest to symbol wykrzyknika. On oznacza działanie drażniące lub uczulające na skórę. Natomiast mamy symbol też dwóch probówek, gdzie ciecz wylewana jest na metalową płytkę z jednej strony, a z drugiej na dłoń. I to wskazuje na substancje żrące. Niesie to ze sobą ryzyko podrażnień oczu czy oparzeń skóry. Dlatego pamiętajmy, żeby uniknąć tych alergii kontaktowych podczas prac domowych, a szczególnie przy dłuższym tym kontakcie ze środkiem, należy używać rękawiczek ochronnych. Natomiast po ich użyciu umyjmy ręce, osuszmy, następnie zastosujmy krem nawilżający, bo bardzo ważna jest codzienna regeneracja dłoni, szczególnie wieczorem, zimą, kiedy jeszcze bardziej ta nasza skóra straci nawilżenie. Zatem oczywiście kluczowe są trzy zasady: czytanie etykiet, stosowanie rękawic ochronnych i regularna pielęgnacja dłoni. Pamiętajmy, zdrowie mamy w swoich rękach. Budujmy nawyk czystych rąk już od lat najmłodszych, bo ta edukacja powinna zaczynać się w przedszkolach, w szkołach. Potrzebne są zatem te kampanie, audycje, bo im częściej mówimy o higienie, pokazujemy te praktyczne zasady, to tym szybciej staną się one naszym codziennym nawykiem. Jakie mamy przesłanie do Państwa? Przesłanie jest proste. Czyste ręce chronią życie. Nie potrzeba żadnych skomplikowanych działań, kosztownych urządzeń czy ograniczenia, bo tylko to wystarczy, żeby ograniczyć ryzyko chorób zakaźnych. Czyli nasza świadomość, systematyczność i odpowiedzialność.
1: Rozumiem, że przykład idzie z góry i Panie oczywiście o swoje dłonie dbają i je regularnie myją.
0: Tak, oczywiście.
1: No i widzicie Państwo, no to trzeba się posłuchać zdecydowanie osób, które ekspertami w tym temacie są. Pani Anna Surowiec, pani Marta Dobrzyń, starsza asystentki oddziału higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, były naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy.
2: Zdrowie na fali w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Największe hity.
3: Są po prostu niesamowici.
4: Poprawiają mi humor.
5: Uwielbiam ich.
2: Radio Yard.
6: Największe hity.
7: Reklama.
8: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
11: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
12: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
11: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
12: A ile to kosztuje?
11: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
12: Jesteś pewny?
11: Tak, LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
12: To prawie jak za pół ceny.
11: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570 500 351. lwdkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
13: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
14: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
13: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
14: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
13: A papierologia?
14: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
13: Serio? To dawaj kontakt.
14: Promień Energii. 530 944 444.
15: Gorąco? Wpada!

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
6: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
7: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
8: Wiosna w twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
9: I po reklamie.
10: Dzieje się
11: z radiem ja.

11 minut do 15. Zarząd Województwa Podlaskiego podsumował 2 lata swojej działalności, no i nie brakowało liczb. Mówiono o miliardach złotych z funduszy europejskich, nowych inwestycjach i dużych projektach realizowanych w regionie. Wśród najważniejszych tematów pojawiły się drogi, ochrona zdrowia i rozwój transportu publicznego. Samorząd podkreślał, że tylko na same inwestycje drogowe przeznaczono około 1 200 000 000 zł. Spore wsparcie dostały też szpitale i placówki medyczne. Władze zwracały uwagę również na działania społeczne, pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Nie zabrakło inwestycji w kulturę, sport i turystykę, które mają przyciągać mieszkańców i odwiedzających region. Podczas konferencji dużo mówiono też o współpracy samorządu z biznesem i uczelniami. Wygląda na to, że w Podlaskim ostatnie 2 lata upłynęły bardziej pod znakiem budowania niż przecinania samych wstęg. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Sąsiad, co to za dach robisz?
4: A wziąłem trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
3: I co, długo czekałeś?
4: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt powłoka premium Matteka.
3: A rynny?
4: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
3: Serio?
4: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
3: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
5: Świat okularów, świat okularów, świat okularów.
6: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
7: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
6: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
7: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
6: i minus 35% na szkła.
7: Świat okularów.
5: Świat okularów.
6: Świat okularów.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
9: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
10: 697 150 150.
1: I po reklamie. Minęła 15.
11: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
12: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
11: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
11: Przez przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
14: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
11: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
15: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
16: Mamy naprawdę gorący pomajówkowy poniedziałek. Na termometrach w tej chwili 25 stopni w Białymstoku, 26 w Bielsku Podlaskim i 25 stopni w Ełku. Na barometrze 1010 hektopaskali, no i nawet biomet jest korzystny. Popołudnie i wieczór w przewadze z bezchmurnego nieba, gdzieniegdzie tylko niewielkie zachmurzenie, ale mieszkańcy północy regionu mogą spodziewać się zachmurzenia dużego. Tam możliwe będą przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Dzisiaj termometry wskażą od 24 do 27 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, czasami porywisty. Będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i południowego. W nocy temperatura spadnie do minimalnie 9-12 stopni, a jutro już nieco więcej chmur, ale wciąż ciepło, od 20 do nawet 26 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip.białystok.pl.
15: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
17: Dzieje się
0: z Radiem Yard.
16: 5 minut po 15. Cześć, tu Maja Barwicka i największe hity w Radiu Yard.

11 minut po 15. Matury dopiero się zaczęły, a na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku już rusza rekrutacja na studia. Od dziś kandydaci mogą zakładać konta w systemie i wybierać swoje kierunki. Uniwersytet Medyczny przygotował w tym roku kilka nowości, które mają przyciągnąć przyszłych studentów. W ofercie pojawiły się m.in. bioinformatyka medyczna i psychologia. To są kierunki związane z nowoczesną medycyną, analizą danych i coraz ważniejszym tematem zdrowia psychicznego. Cały proces rekrutacji odbywa się online, a kandydaci mogą na bieżąco sprawdzać swoje wyniki i status zgłoszenia. Uczelnia przypomina też, że część osób musi wcześniej zapisać się na egzaminy wstępne. Dodatkowo 14 maja odbędzie się Dzień Otwarty UMB na dziedzińcu Pałacu Brańskich, no i możliwe, że właśnie tam nie jeden maturzysta po raz pierwszy poczuje, że biały fartuch jednak do niego pasuje. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: stop. Nie przepłacaj. Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga. Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
0: Dzieje się
4: z Radiem Jax.

23 minuty po 15. Maj w Książnicy Podlaskiej zapowiada się naprawdę intensywnie, bo w programie znalazły się spotkania autorskie, debaty o książkach i wydarzenia dla mieszkańców w różnym wieku. Będą m.in. kolejne środy literackie. Zaplanowano też rozmowy o rynku wydawniczym i konferencję poświęconą historii Żydów wschodniej Polski. Ale Książnica stawia nie tylko na literaturę i poważne dyskusje, bo wracają również spotkania z planszówkami i nowy cykl Gra bo piątek. W programie są także kluby książki, spotkania dla seniorów, no i inicjatywy integrujące mieszkańców. Nie zabraknie też wydarzeń organizowanych przez filię biblioteki w różnych częściach miasta. Chyba w maju w Książnicy będzie trudniej znaleźć wolne krzesło niż dobrą książkę. O tym, czy za chwileczkę znajdziemy miejsce na drodze, żeby stanąć w korku, dowiemy się o 15.30, a słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 15.30 na zegarach, powoli zaczynają się popołudniowe godziny szczytu, no to zobaczmy, co dzieje się na ulicach naszych miast. W Ełku spory ruch na ulicy Grajewskiej, na Kilińskiego, również na ulicy Przemysłowej. Delikatny korek na Wojska Polskiego, tutaj przede wszystkim pomiędzy ulicą Mickiewicza a Armii Krajowej. Na Armii Krajowej w miarę spokojnie, nieco większy ruch na ulicy Mickiewicza na Dąbrowskiego. Delikatny korek jest przy Suwalskiej Przemysłowej, tutaj przy rondzie, nieco dłużej. I z pewnością poczekamy. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Kajki z Tuwima, tutaj też dość mocno oblegane, ale wyjazd na Konieczki, choć nieco spowolniony, myślę, że spokojnie przejezdny. Zobaczmy, co dzieje się w Bielsku Podlaskim. Tu spory ruch na Wojska Polskiego i przy przejeździe kolejowym, i przy wjeździe na Rondo Obojga Narodów. Od Alei Piłsudskiego będzie podobnie przed tym rondem. Na 11 listopada spory ruch, na 3 maja przed skrzyżowaniem z Aleją Piłsudskiego. Tutaj delikatny korek, także trzeba uzbroić się w cierpliwość. Południowe godziny szczytu mają swoje prawa, no po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. W Białymstoku spory ruchy na ulicy Mickiewicza, również na Miłosza. Nieco więcej aut zobaczymy także na ulicy Piastowskiej. Na Branickiego, no tutaj w miarę spokojnie, przede wszystkim skrzyżowania tutaj należy uważać. Jeżeli chodzi o Rondolus, jest dość mocno oblegane z każdej strony. Nieco większy ruch na Warszawskiej, tutaj na odcinku przede wszystkim pomiędzy ulicą Pałacową a ulicą Sienkiewicza. Tutaj z pewnością będziemy musieli zwolnić. Sporo aut także na Waszyngtona i na Skłodowskiej Curie, na Kaczorowskiego, tutaj także z delikatnymi postojami. Nieco więcej aut na ulicy Kopernika, na Lipowej i na skrzyżowaniu Bohaterów Monte Cassino z Wyszyńskiego z delikatnym korkiem. No niestety, tutaj z pewnością będzie trzeba poczekać. Zwiększył się ruch także na ulicy Sienkiewicza. Na Poleskiej tutaj wjazd na rondo nieco spowolniony, jeżeli jedziemy od strony dworca.

0: mama.
1: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki.
0: Gdzie?
1: W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
15: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
16: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
0: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
17: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj. Dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz. 697 150 150. Powtarzam. 697 150 150.
18: Świat okularów.
17: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
18: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
17: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
18: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
17: i minus 35% na szkła.
18: Świat okularów.
17: Świat okularów. Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
19: I po reklamie.
20: Dzieje się
21: z Radiem Yard.

10 minut do 16. Białystok uczcił święto Konstytucji 3 maja tradycyjnie, ale z mocnym akcentem na współczesność. Główne uroczystości odbyły się na rynku Kościuszki przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Były przemówienia, biało-czerwone flagi i obecność mieszkańców, którzy licznie pojawili się w centrum miasta. Samorządowcy podkreślali, że patriotyzm dziś wygląda trochę inaczej niż kiedyś. To nie tylko historia i symbole, ale też codzienne decyzje, pomoc innym i zwykła ludzka solidarność. Wspominano nawet o internetowych akcjach charytatywnych, które potrafią połączyć tysiące ludzi. Po części oficjalnej mieszkańcy mogli odwiedzić stoiska służb mundurowych i skorzystać z wojskowego poczęstunku. Świętowano nie tylko w Białymstoku, ale też w wielu innych miejscowościach regionu, a gruchówka po raz kolejny udowodniła, że potrafi zgromadzić ludzi szybciej niż oficjalny apel. Słuchajcie największych hitów w Radiu Jart, Get Party Started, Pink.

0: dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
3: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
2: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
3: A ile to kosztuje?
2: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
3: Jesteś pewny?
2: Tak, LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
3: To prawie jak za pół ceny.
2: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD. Bielsk Podlaski. 570-500-351. LWDkonstrukcje.pl. LWD. Lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... to... i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
7: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
1: I po reklamie. Jest 16.
12: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego, podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
13: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
14: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
15: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
16: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
13: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
17: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
12: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 20 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku Narysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
18: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki. No Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
12: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
19: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
12: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
20: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
21: Za naszymi radiowymi oknami niebo schowało się za chmurami, zerknijmy więc na termometry. Wygląda na to, że bez zmian 25 stopni w Białymstoku, 26 w Bielsku Podlaskim i 25 stopni w Ełku. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. A co nam jeszcze przyniesie dziś pogoda? Zachmurzenie mocno zróżnicowane. Od czystego nieba przez delikatne zachmurzenia do dużego na północy regionu, gdzie mieszkańcy mogą spodziewać się zachmurzenia dużego. Tam właśnie będą możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. Dziś termometry wskażą od 24 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale czasami porywisty. Będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i południowego, a w nocy temperatura spadnie do minimalnie 9-12 stopni. Jutro również sporo chmur, ale wciąż ciepło, bo od 20 do nawet 26 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
20: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Dzieje się z Radiem Yard.
21: Dzieje się, oj dzieje, 5 minut po 16. Cześć, tu Maja Barwicka. Lecimy z kolejną godziną największych hitów w Radiu Yard. Na początek All The Time, a następnie Kama Sutra, Już Mi Się Nie Chce.

11 minut po 16. W Podlaskiem znów będą szukać ludzi, którzy potrafią połączyć naukę z biznesem. Już dziś wystartowała kolejna edycja konkursu Pomosty Przyszłości. To inicjatywa pokazująca, że współpraca uczelni i firm może kończyć się czymś więcej niż tylko podpisaniem umowy i wspólnym zdjęciem. W konkursie liczą się projekty, które naprawdę zostały wdrożone i działają w praktyce. Swoje pomysły mogą zgłaszać przedsiębiorcy, naukowcy, instytuty badawcze i osoby związane z innowacjami. Organizatorzy chcą pokazać historie współpracy, które mogą inspirować innych w regionie. Pojawią się też dodatkowe wyróżnienia, m.in. za działania związane z ochroną środowiska czy bezpieczeństwem regionu. Najważniejsze jest jedno. Projekt musi być efektem prawdziwej współpracy z ostatnich 3 lat. No i może okazać się, że największe innowacje w Podlaskiem zaczynają się nie w laboratorium, a przy zwykłej kawie i rozmowie. Słuchacie największych hitów w Radiu Yard.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
3: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Sąsiad, co to za dach robisz?
8: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
7: I co, długo czekałeś?
8: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
7: A rynny?
8: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
7: Serio?
8: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
7: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
9: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, pani Hilary.
10: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
11: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
1: I po reklamie.
12: Dzieje się.

26 minut po 16. Duża drogowa inwestycja w Grajewie zrobiła ważny krok do przodu. Wojewoda podlaski wydał zgodę na rozbudowę krajowej 65. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 665 aż do granicy z województwem warmińsko-mazurskim. Plan zakłada m.in. budowę drugiej jezdni przebiegającej przez centrum miasta. Przebudowanych ma zostać też 9 skrzyżowań. Pojawią się nowe odcinki chodników, ścieżka pieszo-rowerowa i dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych. Droga ma być również lepiej przygotowana na cięższy ruch samochodów. Teraz przed Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wybór firmy, która zajmie się budową, a mieszkańcy Grajewa pewnie już zastanawiają się, czy szybciej pojawią się nowe utrudnienia, czy pierwsze jezdnie. O utrudnieniach na naszych miejskich drogach powiem Wam już o 16:30. To największe hity w Radiu Yard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po 16, tak więc czas na kolejne wydanie informacji dla kierowców. W Ełku spory ruch na skrzyżowaniu Grajewskiej z Jana Pawła II, również na Przemysłowej przy skrzyżowaniu z ulicą Malinową. Tutaj dużo aut w tej chwili. Podobnie jest na ulicy Kilińskiego. Na Wojska Polskiego tutaj także spory ruch. Na Mickiewicza i Armii Krajowej całkiem spokojnie. Na Dąbrowskiego również bez większych utrudnień. Nieco więcej aut na Sikorskiego i na skrzyżowaniu Kajki z Tuwima, ale w miarę przejazd. Zobaczmy w tej chwili, co się dzieje w Bielsku Podlaskim. Tutaj duży ruch na ulicy Mickiewicza. Również na Alei Piłsudskiego przed rondem Obojga Narodów, również od strony Wojska Polskiego, nieco wolniej przyjdzie nam wjechać na to rondo. W Białymstoku tutaj ulica Mickiewicza mocno oblegana, również na Miłosza nieco dłużej postoimy, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza. Sporo aut w tej chwili jest na Branickiego, na Świętojańskiej, także na ulicy Pałacowej, Waszyngtona i Skłodowskiej Curie, mocno oblegana, na Legionowej spory ruch, na Kaczorowskiego w miarę przejezdnie, nieco wolniej, ale jednak, na Wiejskiej pomiędzy Kopernika a Pogodną tutaj z pewnością będzie trzeba uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości. Sporo aut także na ulicy Kopernika, jeżeli jedziemy w stronę osiedla Przydworcowego, no to tutaj z pewnością poczekamy. Dużo aut także na ulicy Lipowej, na Sienkiewicza. Delikatny korek na Częstochowskiej przed Aleją Piłsudskiego, ale Aleja Piłsudskiego w miarę przejezdna. Sporo aut na skrzyżowaniu Poleskiej z Sitarską, również rondo na Poleskiej oblegane najmocniej chyba w tej chwili od Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego. I tutaj korek zaczyna się jeszcze przed Radzymińską, a ciągnie do samego ronda. Także słuchajcie, jeżeli możecie, to spróbujcie to jakoś objechać. Zobaczmy, co dzieje się po zachodniej stronie miasta. Tu spory ruch na Świętokrzyskiej przy skrzyżowaniu z Hallera. Również Antoniuk Fabryczny, tutaj skrzyżowanie

0: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
1: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
2: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
3: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
4: Hanbut.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
11: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj. Dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz. 697 150 150. Powtarzam. 697 150 150.
12: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
13: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą.
14: Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: I po reklamie.
16: Dzieje się
17: z Radiem Yard.

12 minut do 17. Do regionu trafią kolejne miliony z funduszy europejskich i tym razem pieniądze zostaną przeznaczone głównie na odnawialne źródła energii. Powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. Z inwestycji skorzystają m.in. szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa. Wsparcie otrzyma też gmina Michałowo. Tam środki pomogą doposażyć nowe przedszkole i stworzyć dodatkowe miejsca dla dzieci. Łączna wartość wszystkich projektów to prawie 17 milionów złotych. Ma to być inwestycja w bezpieczeństwo i niższe koszty energii. A wygląda na to, że w Podlaskiem coraz więcej energii będzie pochodziło nie z elektrowni węglowej, tylko ze słońca. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na energię z największych hitów Radia Yard. Uno, dos, tres.

0: dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Na wschodzie już wszyscy wiedzą, kto najszybciej maluje ogrodzenia.
3: Kto? Żubry? Niedźwiedzie?
2: Nie, to ekspresowa lakiernia proszkowa LWD w Bielsku Podlaskim.
3: A ile to kosztuje?
2: Ocynkowane ogrodzenia? Tylko 33 zł za metr kwadratowy. Czarna stal? 45 zł.
3: Jesteś pewny?
2: Tak, LWD zrobiło promocję, jakiej świat nie widział.
3: To prawie jak za pół ceny.
2: Certyfikowana lakiernia, najwyższa jakość. Termin to zawsze 7 dni. Ogrodzenia spakowane i gotowe do transportu. Lakiernia proszkowa LWD, Bielsk Podlaski. 570 500 351. LWDkonstrukcje.pl. LWD, lakiernia proszkowa. Ceny, w które trudno uwierzyć.
4: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii, 530 944 444.
7: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
8: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
9: Świat okularów, świat okularów,
10: świat okularów.
11: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy, Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
12: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
11: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
12: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
11: i minus 35% na szkła.
12: Świat okularów.
10: Świat okularów.
12: Świat okularów.
1: I po reklamie. Minęła 17.
13: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
14: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
13: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
15: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
13: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
10: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
13: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
16: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
13: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
17: Jagiellonia Futsal wraca do Ekstraklasy. Białostoczanie rozbili Brzeg w barażach 19-1. Turbasket Bielsk-Podlaski zakończył sezon wysoki bilans, ale szybkie odpadnięcie z play-offu. Wiadomości sportowe, Piotr Jakubiak, zapraszam. Komplet publiczności w hali Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej oglądał efektowny powrót Jagiellonii Futsal Białystok do Ekstraklasy. W rewanżowym meczu barażowym białostoczanie ponownie rozbili ASG Stanley Futsal Team Brzeg, tym razem 11-1, pieczętując awans w dwumeczu wynikiem 19-1. Po wysokim zwycięstwie 8-0 na wyjeździe rewanż był już formalnością, choć gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa. Zespół trenera Wasko Wujowicza od początku przejął pełną kontrolę nad spotkaniem i już po pierwszej połowie prowadził 8-0. Pierwsze minuty przyniosły efektowne trafienia. Gole Kamila Surmiaka, Oleksandra Kołesnykowa i Kamila Kucharskiego szybko ustawiły mecz. W kolejnych fragmentach Jagiellonia konsekwentnie wykorzystywała błędy rywali, którzy nie byli w stanie odpowiedzieć na wysokie tempo gry gospodarzy. Po przerwie białostoczanie dołożyli jeszcze 3 bramki, kontrolując przebieg spotkania. Goście z Brzegu zdobyli jedynie honorowego gola w końcówce meczu, który był ich jedynym trafieniem w całym dwumeczu. Jagiellonia Futsal Białystok pewnie wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, potwierdzając swoją dominację w barażach w bardzo efektownym stylu. Za koszykarzami Turbasket Bielsk-Podlaski sezon 2025-2026, który przyniósł zarówno dobre momenty, jak i duży niedosyt. Drużyna prowadzona przez Rafała Króla długo utrzymywała wysoką pozycję w tabeli, jednak końcówka rozgrywek i faza play-offy zakończyła się rozczarowaniem. Jesienią Tur był jednym z czołowych zespołów grupy B drugiej ligi. Przez długi czas zajmował drugie miejsce, przegrywając w rundzie zasadniczej tylko jedno spotkanie z Legionem Legionowo. Ostatecznie Bielszczanie zakończyli sezon zasadniczy na trzeciej pozycji z bilansem 23 zwycięstw w 30 meczach. Dużą siłą zespołu była gra na własnym parkiecie. W Bielsku-Podlaskim Tur wygrał 13 z 15 spotkań, budując dodatni bilans punktowy. Wzmocnienia kadrowe, w tym Szymon Gralewski, Hubert Miłak oraz zimowy transfery Bartosza Wróbla, dawały nadzieję na walkę o najwyższe cele. Sezon nie obył się jednak bez problemów. Seria kontuzji wykluczyła z gry kapitana Łukasza Kuczyńskiego na kilka miesięcy, a w końcówce rozgrywek urazu doznał także Mateusz Fac. Indywidualnie zawodnicy Tura notowali solidne występy. Bartosz Wróbel trafił do najlepszej piątki grupy B, zdobywając średnio 17 punktów na mecz. Mateusz Fac notował 13 punktów na spotkanie, a Patryk Milewski zakończył sezon jako najlepszy strzelec drużyny z dorobkiem 476 punktów. Niestety faza play-off zakończyła się dla Bielszczan szybko i boleśnie. Lublinianka Kul Basketball po raz trzeci z rzędu okazała się przeszkodą nie do przejścia. Tur przegrał na wyjeździe 53-83, a u siebie 78-89, żegnając się z rozgrywkami już w pierwszej rundzie. Od wysokiej porażki rozpoczęły turniej półfinałowy awans do pierwszej ligi siatkarki TPS Bielsk-Podlaski. W Pajęczynie Bielszczanki przegrały z Marbą Sędziszów Małopolski 0-3, a całe spotkanie trwało około godziny i 15 minut. TPS do turnieju przystąpił po udanej rywalizacji w play-offach, w których niespodziewanie wyeliminował libero Aleksandrów Łódzki. Już pierwszy mecz w Pajęczynie pokazał jednak, że poziom w półfinale jest znacznie wyższy. Marba, zwyciężczyni grupy czwartej drugiej ligi, od początku narzuciła swoje warunki gry i potwierdziła dobrą dyspozycję. Najwięcej emocji przyniósł pierwszy set. TPS rozpoczął dobrze i prowadził m.in. 9-6, jednak szybko rywalki odrobiły straty i przejęły inicjatywę, wychodząc na 17-12. W końcówce Bielszczanki jeszcze próbowały odrobić straty, ale Marwa utrzymała przewagę i wygrała partię 25-21. W kolejnych setach dominacja zespołu z Sędziszowa Małopolskiego była już wyraźniejsza. Druga partia zakończyła się wynikiem 25-12, a trzecia 25-16. TPS miał momenty lepszej gry, jednak nie był w stanie utrzymać równej walki przez dłuższe fragmenty meczu.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
18: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
13: Słońce zajdzie dziś o 20, tak więc mamy jeszcze 3 godziny. Aktualnie termometry niezmiennie wskazują 25 stopni w Białymstoku, 26 w Bielsku Podlaskim i 25 stopni w Ełku. Na barometrze 1010 hektopaskali. Dzisiejszy wieczór przyniesie nam nieco więcej zachmurzenia, a im bardziej na północy, tym więcej chmur. Na północy regionu możemy spodziewać się opadów deszczu i lokalnych burz. Wiatr słaby i umiarkowany, ale czasem zawieje mocniej, i to z kierunku południowo-zachodniego i południowego. Noc w miarę ciepła, minimalnie 9 stopni, jutro nieco więcej chmur niż dziś, ale wciąż ciepło, bo od 20 do 26 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
18: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Dzieje się z Radiem Yard.
13: 8 minut po 17. Cześć, przy mikrofonie Maja Barwicka z kolejnymi największymi hitami w Radiu Yard.

14 po 17. Strażacy z całego regionu ćwiczyli działania po katastrofie kolejowej. Na terenie powiatu białostockiego odbyły się manewry pod kryptonimem Poligon 2026. W akcji uczestniczyły specjalistyczne grupy ratownicze i jednostki straży pożarnej. Scenariusz zakładał kilka trudnych i wymagających sytuacji. Ratownicy musieli odnajdować poszkodowanych i działać w trudnym terenie. Wykorzystano także drony i sprzęt do działań wysokościowych. Ćwiczenia miały sprawdzić współpracę różnych służb podczas kryzysu. Całość obserwowali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP, bo zanim przyjdzie taki prawdziwy alarm, no to wszystko musi działać jak dobrze zgrana akcja. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: reklama.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
3: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
4: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii. 530 944 444.
0: I po reklamie.
6: Dzieje się

25 po 17. Przed białostockim sądem stanie mężczyzna oskarżony m.in. o napaść na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o wydarzenia z listopada ubiegłego roku podczas policyjnego przeszukania. Według śledczych funkcjonariusze pojawili się w związku z podejrzeniem posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. W trakcie działań mężczyzna miał oddać strzały z broni pneumatycznej w kierunku policjantów. Dwóch funkcjonariuszy zostało wtedy rannych i wymagało pomocy medycznej. Prokuratura twierdzi również, że oskarżony przez dłuższy czas posiadał i rozpowszechniał nielegalne materiały. W sprawie pojawił się także zarzut nielegalnego posiadania broni. Akt oskarżenia został już skierowany do Sądu Regionalnego w Białymstoku, rejonowego, i wygląda na to, że ta sprawa jeszcze długo nie przejdzie echem po sądowych korytarzach. Słuchajcie największych hitów w Radiu Jarta już za kilka minut. Informacje dla kierowców.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po 17, czas na kolejne wydanie informacji dla kierowców. Powoli kończą się nasze popołudniowe godziny szczytu. Zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda na naszych drogach. W Ełku spory ruch jeszcze na Świętego Kolbego, na Grajewskiej i Jana Pawła II. Na Kolejowej przed wjazdem w Grajewską na pewno musimy nieco zwolnić. Spory ruch jeszcze na Wojska Polskiego, na Mickiewicza Armii Krajowej, na Dąbrowskiego i Armii Krajowej delikatny korek. Podobnie jest na Suwalskiej z Łukasiewicza. Tutaj także poczekamy. Skrzyżowanie Kajki z Tuwima też jeszcze wciąż mocno oblegane. No a w Bielsku Podlaskim spory ruch na 3 maja na Mickiewicza. I tutaj przede wszystkim skrzyżowanie tych dwóch ulic. Również nieco dłużej zejdzie nam wjazd na Rondo Obojga Narodów od strony ulicy Mickiewicza. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Białymstoku. Tu wciąż spory ruch mamy na ulicy Mickiewicza. Również na Piastowskiej, ale tu powoli ten ruch rzednie. Na Branickiego wciąż jeszcze sporo aut i to zwłaszcza na odcinku pomiędzy Świętojańską a Miłosza. Nieco więcej aut także na 11 listopada przed skrzyżowaniem ze Zwierzyniecką. Tutaj z pewnością nieco dłużej poczekamy. Sporo aut jeszcze na ulicy Kaczorowskiego, na Kopernika przy skrzyżowaniu z Bema, na ulicy Lipowej. Wciąż jeszcze sporo aut na odcinku, zwłaszcza pomiędzy Nowym Światem a Malmeda. Na Alei Piłsudskiego w miarę przejezdnie, mocno oblegana wciąż jest jeszcze ulica Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego i tutaj ten odcinek od Radzymieńskiej aż do Ronda na Poleski. Jeżeli chodzi właśnie o to rondo, to najtrudniej właśnie od Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego jest wjechać i od Poleskiej, jeżeli jedziemy od strony dworca, skrzyżowanie z ulicą Sitarską, tutaj też dość mocno oblegane. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja po zachodniej stronie miasta. Tu już nieco lżej, na Świętokrzyskiej w miarę spokojnie. W tej chwili tylko nieco więcej aut na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Antoniukiem Fabrycznym, tutaj to skrzyżowanie. No i na Alei Jana Pawła II tutaj zatrzymamy się z pewnością na każdym skrzyżowaniu. Skrzyżowanie Kena z Kołłątaja, tutaj w tej chwili też spory ruch, nieco więcej aut także na skrzyżowaniu Sikorskiego z Witosa. Ja Wam życzę spokojnej i szerokiej drogi, a następne informacje dla kierowców jutro rano o 6.30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
2: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
3: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
4: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
0: I po reklamie.
10: Dzieje się
11: z Radiem Yard.

13 minut do 18. Liczyły się sekundy i szybka decyzja. Policjant z Białegostoku uratował życie 65-letniego mężczyzny. Choć był po służbie, to od razu ruszył z pomocą, usłyszał krzyk i zauważył leżącego na ziemi człowieka. Mężczyzna nie oddychał, funkcjonariusz rozpoczął reanimację jeszcze przed przyjazdem karetki. W działania zaangażowali się także świadkowie zdarzenia. Po kilku minutach udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanemu i to taki najlepszy dowód na to, że czasem najważniejsze szkolenie zaczyna działać wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Grunt, że się przydało. Słuchacie największych hitów w Radiu Yard.

To największe hity w Radiu Jart. Już tylko 8 minut do 18 i 8 minut do kolejnego wydania wiadomości. Będzie też prognoza pogody i horoskop Podlaski, a o 18.30 fajnie, kulturalnie. Zostańcie z nami.

0: dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilar Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilar Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
3: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
4: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
6: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
7: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
8: 697 150 150.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto, Białystok, ulica Stanisława Maczka 66 albo na jackpolska.pl.
10: Świat okularów.
11: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
12: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
11: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
12: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
11: i minus 35% na szkła.
12: Świat okularów.
1: I po reklamie. Jest 18.
13: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego o atak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw paliw zepetrol.pl.
10: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
13: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
14: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
13: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
15: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
13: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
16: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
13: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
17: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
13: We wtorek nie zabraknie chmur, słońca mniej. Spodziewajcie się za to deszczu na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe burze. W ich trakcie, a także na południu kraju silny wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu, tam nadal niemal lato, bo 28 stopni. Z kolei nad morzem tylko od 10 do 12.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
17: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
1: Polo Extra
0: z Radiem Yard.

0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlaski. Zaprasza wróżka Walentyna.
2: Dzień dobry, moi mili, tutaj wróżka Walentyna. No to jedziemy w tym tygodniu jeszcze głębiej w las, tam, gdzie zasięg znika, a zaczyna się prawdziwa magia. Oto podlaski horoskop metafizyczno-bimbrowniczy. Dzisiaj baran. W tym tygodniu twoim największym wrogiem będzie pośpiech. Chciałbyś wszystko na już, a na Podlasiu na już to znaczy tak po niedzieli. Wyzwanie. Próba przejścia przez wieś tak, żeby nikt cię nie zatrzymał na jedno krótkie pytanie. Moje proroctwo? Jeśli poczujesz swędzenie w lewej stopie, znaczy to, że wdepnąłeś coś na pastwisku. Byk! Będziesz miał apetyt większy niż wycieczka szkolna w barze w Supraślu. Gwiazdy wróżą ci bliskie spotkanie z węglowodanami. Sukces? Uda ci się skupić od sąsiada swojskie, bez przepłacania jak dla turysty. Rada! Nie próbuj biec za sarną. Sarna trenuje codziennie, a ty tylko od święta. To wszystko na dziś. Już jutro bliźnięta i rak. Pozdrawiam, wróżko Walentyna.
1: To był horoskop Podlaski wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezo rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
2: Hanbud.
3: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii. 530 944 444.
7: Gorąco?

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Polo Extra
6: w Radiu Yard.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Burmistrz Michałowa oraz jednostki OSP z gminy Michałowo zapraszają 9 maja o godzinie 15 na rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się na placu OSP w Jałówce. W programie przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych, a także skorzystać ze strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, konkursy i animacje. Wieczorem odbędzie się część muzyczna wydarzenia. Na scenie wystąpią Zorka i As, a także Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorami wydarzenia są gmina Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Koło Gospodyń Wiejskich Jałówki z Jałówki oraz jednostki OSP Jałówka, OSP Michałowo i OSP Szymki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Yard.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Yard.
2: Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza 10 maja o godzinie 18 do klubu Fama na koncert Tubis Trio w ramach cyklu Jazz na boku. Tubis Trio to cenione trio jazzowe, które od 2008 roku tworzą Maciej Tubis, Marcin Lamch oraz Przemek Pacan. Zespół wykonuje autorskie kompozycje oparte na improwizacji czerpiącej z jazzu, ale otwartej na różnorodne inspiracje i muzyczne poszukiwania. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie okazją do wysłuchania zarówno nowych utworów, jak i wybranych kompozycji znanych z wcześniejszych wydawnictw zespołu. Po trzech albumach studyjnych trio powróciło niedawno z nowym materiałem, zarejestrowanym na płycie Live in Łódź, która łączy premierowe kompozycje z koncertowymi interpretacjami wcześniejszych utworów. Występ wpisuje się w cykl prezentujący najciekawsze zjawiska na współczesnej scenie jazzowej i skierowany jest do miłośników muzyki improwizowanej oraz kameralnych koncertów.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Księżnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza 15 maja na warsztaty poświęcone budowaniu relacji z młodymi ludźmi oraz wspieraniu ich zdrowia psychicznego. Warsztaty poprowadzi Elżbieta Powichrowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, socjoterapeutka oraz terapeutka TSR. Zajęcia skierowane są do rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów zainteresowanych lepszym zrozumieniem potrzeb młodzieży oraz rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych. Program spotkania obejmie m.in. tematykę potrzeb nastolatków, emocji i budowania poczucia własnej wartości młodego człowieka. Uczestnicy dowiedzą się także, jak rozmawiać z młodzieżą, wybudować wzajemne zaufanie i wspierać motywację do zmiany. Ważnym elementem warsztatów będą również zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego i zapobieganiem zachowaniom ryzykownym. Jak zapowiadają organizatorzy, celem wydarzenia jest wsparcie dorosłych w budowaniu bezpiecznych i opartych na dialogu relacji z nastolatkami. Warsztaty odbędą się w dwóch turach. O godzinie 9 dla nauczycieli oraz o godzinie 17 dla rodziców.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza 16 maja o godzinie 18 na premierę spektaklu Matka Kuraż i jej dzieci, która odbędzie się w sali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Sztuka Bertolda Brechta w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojowskiego to przejmująca opowieść o przetrwaniu w świecie ogarniętym wojną. Twórcy proponują współczesne odczytanie klasycznego dramatu, ukazując rzeczywistość pozbawioną złudzeń, w której próba ocalenia siebie i bliskich wiąże się z wysoką ceną. Jak zapowiadają realizatorzy, spektakl nie jest sentymentalną opowieścią o ofiarach wojny, lecz mocnym, bezkompromisowym komentarzem do mechanizmów władzy i ekonomii. Historia matki Kuraż staje się tu punktem wyjścia do refleksji nad kondycją człowieka w świecie, w którym wojna i system społeczny redukują ludzkie życie do wartości użytkowej. Spektakl ma skłaniać do postawienia sobie pytania o granice człowieczeństwa oraz o możliwość zachowania moralności w rzeczywistości zdominowanej przez przemoc i interes. W obsadzie znaleźli się m.in. Agnieszka Morzej-Koszykowska, Katarzyna Siergiej, Urszula Schmidt, Bernard Bania, Marek Cichucki oraz Krzysztof Ławniczak. Kolejne pokazy spektaklu zaplanowano w maju i czerwcu. Wydarzenie skierowane jest do widzów zainteresowanych teatrem zaangażowanym i współczesnymi interpretacjami klasyki.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: I po reklamie.
5: Polo Extra z Radiem Yard.

0: Halo Extra w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
1: I po reklamie. Minęła 19.
4: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscem i chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
5: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
4: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
6: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
7: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
8: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
4: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
9: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
4: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
10: Jagiellonia 3 Białystok demoluje rywali w A-klasie. 165 goli w 18 meczach. Rezerwy Puszczy Hajnówka nie dokończą sezonu w piłkarskiej klasie A. Klub zdecydował o wycofaniu drugiej drużyny z rozgrywek. Wiadomości sportowe, Piotr Jakubiak, zapraszam. warto przychodzić na mecze trzeciej Jagiellonii Białystok, która rywalizuje w grupie drugiej podlaskiej klasy A. Żółto-czerwoni są zdecydowanym liderem rozgrywek i wciąż pozostają niepokonani. W 18 spotkaniach zanotowali 17 zwycięstw i 1 remis, 2-2 z Hetmanem Białystok. Drużyna imponuje przede wszystkim skutecznością. Jedno z ich najbardziej spektakularnych zwycięstw, 22-0 z Pasją Kleosin, już teraz można zapisać w historii lokalnych rozgrywek. Równie wysokie wyniki notowali także w ostatnich kolejkach: 9-3 z Hatrikiem Białystok, 7-0 z GKS Grabówka oraz 5-0 z Korą Korycin. Statystyki Jagiellonii 3 robią ogromne wrażenie. W 18 meczach zespół zdobył aż 165 bramek, co daje średnio ponad 9 goli na spotkanie. Jednocześnie ofensywny styl gry idzie w parze ze skutecznością w defensywie, co przekłada się na pozycję lidera tabeli. Drużyna konsekwentnie potwierdza swoją dominację w rozgrywkach, a kolejne mecze nie tylko wzmacniają jej status jednego z najbardziej bramkostrzelnych zespołów w regionie. Rezerwy Puszczy Hajnówka nie dokończą sezonu w piłkarskiej klasie A. Klub zdecydował o wycofaniu drugiej drużyny z rozgrywek, co oznacza zmiany w terminarzu i walkover dla kolejnych rywali. W praktyce oznacza to m.in., że bielszczanie otrzymają 3 punkty bez gry, podobnie jak wszystkie pozostałe zespoły, które miały jeszcze mierzyć się z drużyną z Hajnówki. Po wycofaniu Puszczy 2 wszystkie nierozegrane spotkania będą weryfikowane jako walkover 3-0 dla rywali. Hajnowski zespół kończy sezon na ostatnim miejscu w tabeli. W dotychczasowych meczach zdobył 3 zwycięstwa i 2 remisy, a resztę spotkań przegrał. Co istotne, wyniki już rozegranych meczów zostają utrzymane. Oznacza to, że punkty zachowują m.in. KS Narewka, Iskra Narew oraz Iskra Wyszki. Jak poinformował klub w oficjalnym komunikacie, główną przyczyną wycofania drużyny była trudna sytuacja kadrowa. Niska frekwencja na treningach i meczach, a także awanse zawodników do pierwszej drużyny sprawiły, że utrzymanie rezerw w rozgrywkach stało się problematyczne. Dodatkowym czynnikiem było ograniczenie miejskiego wsparcia finansowego. Zarząd Puszczy Hajnówka zapowiedział jednocześnie, że po zakończeniu sezonu planuje powrót do naboru zawodników i ewentualne ponowne zgłoszenie zespołu do rozgrywek. W podobnym położeniu znajdują się rezerwy Tura Bielsk Podlaski, które również borykają się z brakami kadrowymi. W przeciwieństwie do Puszczy, Bielski Klub zdecydował się jednak kontynuować sezon i dokończyć rywalizację w klasie A, stawiając na młodych zawodników z Akademii. Do 13 PKO Białystok półmaratonu pozostały jeszcze 2 tygodnie, ale już teraz organizatorzy zapowiadają rekordową frekwencję. Listy startowe na wszystkie dystanse, półmaraton, bieg na 5 km oraz biegi dziecięce są już niemal całkowicie wypełnione. W sumie na trasach imprezy może pojawić się około 10 tysięcy biegaczy. 9 maja sprzed Pałacu Branickich wystartuje nocna piątka, a dzień później, 10 maja, główny bieg na dystansie półmaratońskim. Białostocki półmaraton to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też jedno z największych wydarzeń promujących aktywność fizyczną w regionie. Podkreślają to również przedstawiciele władz miasta i województwa, wskazując na jego znaczenie promocyjne dla Białegostoku i Podlasia. Organizacja imprezy będzie wiązać się z poważnymi zmianami w ruchu drogowym. Ścisłe centrum miasta zostanie zamknięte w dniach 9-10 maja, a utrudnienia obejmą m.in. okolice Pałacu Branickich, Mickiewicza, Legionową, Piłsudskiego. Ruch będzie przywracany stopniowo w niedzielne popołudnie. Biegowy weekend rozpocznie się w sobotę o godzinie 9 biegiem śniadaniowym. Następnie odbędą się starty dzieci, a wieczorem bieg na 5 km. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny start półmaratonu o godzinie 10.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
3: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
4: Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmię i Mazury możliwe burze.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
3: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Polo Extra w Radiu Yard.

0: Autorady, czyli praktyczny poradnik dla podlaskich i mazurskich kierowców w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.
1: Radosław Mikołajczyk, diagnosta samochodowy, Automobil Klub Podlaski. Dzisiaj porozmawiamy o oszczędzaniu baterii w samochodach elektrycznych. Te auta stały się dość popularne i popularyzują się nadal na naszych drogach. No i wielu klientów narzeka, że jest duży spadek baterii zasięgu tego samochodu zimą. I to wszystko jest prawda, ponieważ sama pojemność baterii spada. No a dodatkowo mamy włączone, uruchomione dodatkowe urządzenia w postaci chociażby ogrzewania czy oświetlenia. Także, ale jest kilka sposobów, które nam pozwolą przejechać więcej kilometrów. Jednym z takich sposobów jest rozgrzanie pojazdu przed jazdą. To jest też taki dodatkowy plus, ponieważ aut na przykład spalinowych nie możemy w tej chwili nowych uruchamiać przed ruszeniem i nie możemy sobie ogrzać wnętrza, a samochody elektryczne w większości, nie wszystkie może, ale w większości możemy sobie nagrzać przed ruszeniem, zasilanych jeszcze z gniazdka w tym momencie. Więc to już mamy taki jeden plusik, co nam przedłuża baterię. Później, jak już jedziemy tym samochodem, to starajmy się nie używać wentylacji do podgrzewania powietrza w aucie, tylko wykorzystujmy to, co mamy w standardzie, czyli ogrzewanie kierownicy, podgrzewanie siedzeń. W niektórych autach też są ogrzewane pasy bezwładnościowe. To po prostu nam oszczędza bardzo baterię. No i używajmy oczywiście w ruchu miejskim przycisku B, brake. To jest taka rekuperacja, odzyskiwanie energii. To bardzo, bardzo wydłuża nam zasięg takiego samochodu, a poza miastem wyłączamy ten przycisk, żeby nam to auto nie wyhamowywało, tylko sobie żeglujemy i używamy tempomatu. To też nam potrafi, te wszystkie czynniki razem wzięte potrafią nam wydłużyć przebieg o jakieś 30% w porównaniu do tego, gdybyśmy nie korzystali z tych podpowiedzi. Baterie ładujemy wtedy, kiedy się nam rozładuje samochód, co do żywotności. My tego dokładnie nie możemy opisać w kilkudziesięcioleciach, bo w większości auta dają gwarancję, producenci dają gwarancję na 8 lat i tyle te baterie na pewno wytrzymają, z tym, że sprowadzane z zagranicy samochody są 10, 12, 14-letnie i te baterie jeszcze są sprawne, więc to za jakiś czas określimy, to 8 lat to jest to minimum, kiedy ta bateria wytrzyma. Oczywiście tam będzie spadał tylko zasięg, to nie będzie tak, że ona ulegnie uszkodzeniu i koniec jazdy. Bywa tak oczywiście, ale to przeważnie przy kolizjach, tak? Sama z siebie raczej nie pada ta bateria, jeżeli jest rozsądnie auto eksploatowane. Pożary tych samochodów, to one nie występują częściej niż w autach spalinowych. Jest problem z ugaszeniem takiego auta i to jest prawda. No tutaj się to auto znacznie szybciej rozpala i dłużej się pali. Trzeba specjalnych użyć środków, najczęściej zanurzyć go w wodzie, żeby go szybko ugasić, więc to jest prawda. Ale nie zapala się częściej, jest zabezpieczone przed samozapłonem, więc jeżeli tam nie ingerujemy w instalację, to nie powinno się z tym samochodem nic za złego, a tym samym jest ono bezpieczne.
0: To były Autorady. Audycja powstała we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Słońce praży, w gardle susza, więc do Archelanu każdy rusza. A tam w lodówce ona zawsze chłodna czeka na spragnionego człowieka. Orzeźwiająca Coca-Cola w mojej głowie. Lecę i promocję złowię. Tylko teraz napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Tak, napój Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 850 ml, 4,99 za sztukę. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Polo Extra.
11: Z Radiem Yard.

0: Prosty przepis. Zaprasza Anita Oksentowicz.
1: W dzisiejszej audycji danie jednogarnkowe. Są takie dania, które od razu przywołują smak domu i zapach, który powoduje, że nagle najedzony człowiek robi się głodnym. Klopsiki ryżowe z młodą kapustą to właśnie jedno z nich. Proste jedzenie, które nie potrzebuje wyszukanych składników ani skomplikowanych technik, żeby zachwycić smakiem. Wystarczy świeża młoda kapusta, dobre mięso, garść przypraw i trochę czasu, by w jednym garnku powstało danie pełne aromatu. Młoda kapusta to prawdziwy symbol wiosny w polskiej kuchni. Delikatna, lekko słodka, miękka po krótkim duszeniu. Idealnie komponuje się z mięsnymi dodatkami. W połączeniu z soczystymi psikami z ryżu i mięsa tworzy danie sycące. Dodatek ryżu sprawia, że mięsne kulki są miękkie, delikatne i bardzo soczyste, a przy tym świetnie łapią smak sosu i warzyw.

0: podobieństwo. Kapusta stożkowa, często nazywana też spiczastą, ma luźniejszą strukturę liści, jest jaśniejsza i zdecydowanie bardziej krucha niż klasyczna biała. Jej smak jest łagodny, lekko słodkawy i świeży, bez ostrej kapuścianej nuty, którą czasem czuć w kapuście jesiennej czy zimowej. Właśnie dlatego tak mocno kojarzy się z wiosną. Najpierw składniki na klopsiki. 500 g mięsa mielonego wieprzowego, 100 g ugotowanego ryżu, jedno jajko, 2 łyżki bułki tartej, 1 ząbek czosnku, mąka do obtoczenia klopsików i przyprawy. Sól, pieprz, majeranek, papryka słodka i ostra i magi w płynie. Oraz składniki na kapustę. 1 główka młodej kapusty, 1 cebula, 1 marchewka, pęczek koperku, olej do smażenia. Z przypraw dodajemy sól i pieprz. Natomiast do zasmażki będziemy potrzebowali 1 łyżkę masła oraz 1 czubatą łyżkę mąki. Najpierw gotujemy ryż według instrukcji podanej na opakowaniu. Ugotowany przerzucamy do miski i odstawiamy do wystygnięcia. Gdy nam już przestygnie, dodajemy wszystkie pozostałe składniki z listy na klopsiki. Mięso, jajko, tartą bułkę, ząbek czosnku, wyciśnięty przez praskę i wymienione przyprawy. Dokładnie mieszamy. Z powstałej masy formujemy niewielkie kulki, które obtaczamy w mące i obsmażamy na patelni na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. W garnku, w którym będziemy robić danie, rozgrzewamy olej i szklimy na nim cebulę. Dodajemy młodą kapustę pokrojoną w większe kwadraty i marchew starkowaną na mniejszych oczkach lub pokrojoną w mniejsze plasterki. Dusimy, aż kapusta zacznie się robić miękka. Jakieś około 20 minut. Teraz czas na zasmażkę. Na patelni roztapiamy masło, dodajemy mąkę i lekko ją rumienimy. Gdy zacznie charakterystycznie pachnieć, wlewamy połowę szklanki wody. Zasmażka zacznie robić się gęsta. W takiej postaci wlewamy ją do kapusty. Kapusta w międzyczasie puści wodę i gęsta zasmażka przyjmie odpowiednią aksamitną konsystencję. Do kapusty dorzucamy usmażone klopsiki, posypujemy posiekanym koprem. Dusimy pod przykryciem przez kolejne 20 minut. W razie potrzeb doprawiamy solą i pieprzem i gotowe. A jak to smakuje? Danie jest delikatnie aromatyczne, z nutą świeżych warzyw i przypraw, które podkreślają naturalny smak młodej kapusty. Klopsiki są miękkie, a lekko gęsta kapusta sprawia, że całość jest sycąca. Idealna na obiadowy hit w sezonie wiosennym. Młoda kapusta to sezonowe, pyszne warzywo, na które ja czekam całą zimę. Już zaczęła pojawiać się na półkach warzywniaku, więc można zacząć eksperymentować z nią w kuchni. Najbardziej lubię wykorzystywać ją do surówek z koperkiem lub obsmażam w panierce. Uwielbiam też żeberka na młodej kapuście. Dziś zrobiłam eksperyment – klopsiki ryżowe z młodą kapustą. Polecam wypróbować moją dzisiejszą propozycję i do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Prosty przepis w Radiu Jard. Zaprasza autorka bloga o podlaskich smakach Anita Oksentowicz.

0: Bolo Extra z Radiem Yard.
1: Jest 20.
2: Ruszają matury 2026. Rekordowa liczba zdających w województwie podlaskim. Miliony na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci w Suwałkach. Coraz mniej płazów nad Biebrzą. Przyrodnicy alarmują o lokalnych wymieraniach. Wiadomości Piotr Jakubiak. Zapraszam. Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tegoroczna sesja jest wyjątkowa. Wszystko przez tak zwaną kumulację roczników, która sprawiła, że do egzaminu dojrzałości przystępuje rekordowa liczba uczniów. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, w samym województwie podlaskim do matury zgłosiło się około 13 tysięcy osób. To zarówno tegoroczni absolwenci liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia, jak i osoby poprawiające wyniki z poprzednich lat. W skali całego kraju liczba zdających wzrosła do około 320 tysięcy, podczas gdy w poprzednich latach było to około 250 tysięcy. To efekt reformy obniżającej wiek szkolny sprzed lat, który dziś przekłada się na większą liczbę absolwentów kończących edukację w tym samym czasie. Dla szkół oznacza to spore wyzwanie organizacyjne. Trzeba było przygotować więcej sal egzaminacyjnych, a także powołać dodatkowe komisje nadzorujące przebieg egzaminów. Eksperci zwracają uwagę, że większa liczba maturzystów może przełożyć się na wyższe progi punktowe podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, zwłaszcza te najpopularniejsze w regionie, jak Uniwersytet w Białymstoku czy Politechnika Białostocka. Matury potrwają do końca maja. Tradycyjnie na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym, a w kolejnych dniach z matematyką i językami obcymi. Dla tysięcy młodych ludzi to jeden z najważniejszych momentów w edukacji. Od wyników egzaminów zależy ich dalsza ścieżka kształcenia i wybór studiów. Ponad 16 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do miasta Suwałki oraz gminy Suwałki. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rozwój edukacji włączającej. Umowę w tej sprawie podpisano w suwalskim ratuszu. Projekt ma objąć ponad 3 tysiące dzieci i uczniów z Suwałki okolic. Jego głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do edukacji ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Planowane działania mają pomóc młodym ludziom w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także lepszym przygotowaniu do dorosłego życia. Wsparcie nie ograniczy się wyłącznie do uczniów. Program obejmuje również przedszkola, szkoły oraz nauczycieli. Kluczowym elementem będzie wdrażanie edukacji włączającej, czyli takiej, która uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka. W praktyce oznacza to m.in. dostosowanie metod nauczania, dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie kadry pedagogicznej. Projekt będzie realizowany przez kilka lat i ma przynieść trwałe efekty w całym miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja w zdrowie psychiczne i edukację najmłodszych to jeden z kluczowych elementów rozwoju regionu. W nowej wersji rządowego planu budowy kolei Polska Północno-Wschodnia przewidziano istotną korektę przebiegu linii kolejowej w regionie. Zgodnie z założeniami opublikowanymi na stronie projektu Port Polska, dawniej CPK, połączenie kolejowe Łomża ma prowadzić nie do Pisza, jak zakładano wcześniej, ale do Grajewa. Zmiany dotyczą fragmentu trasy w rejonie Kolna, gdzie nowy wariant zakłada odejście od pierwotnego przebiegu w kierunku Pisza i skierowanie linii do Grajewa, a następnie dalej do Ełku. Jak wskazują autorzy projektu, korekta ma znacząco zwiększyć liczbę mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z nowej linii kolejowej. Według analiz zmiana przebiegu może objąć nawet kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych osób, w tym mieszkańców Ełku i Grajewa, którzy wcześniej nie mieli uwzględnionego dostępu do tej trasy. W dokumentach podkreślono również, że na wybór wariantów wpływ miały konsultacje oraz wytyczne wojska i resortu obrony, które wskazywały na korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i logistyki. Nowy przebieg linii ma w części wykorzystywać korytarz drogowy trasy ekspresowej S61. Jak zaznaczono w reporcie, ma to pozwolić na skrócenie czasu przejazdu oraz lepsze dopasowanie infrastruktury do istniejących już inwestycji transportowych w regionie. Planowana linia jest elementem większego projektu kolejowego łączącego Warszawę z północno-wschodnią Polską, obejmującego m.in. trasy przez Ostrołękę i Łomżę. W opublikowanym materiale nie podano jednak harmonogramu realizacji inwestycji ani daty rozpoczęcia budowy nowej linii. Dokument ma charakter planistyczny i stanowi aktualizację wcześniejszych założeń projektu. W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest kolejna odsłona cyklu Eksponat Miesiąca. Tym razem zwiedzający mogą zobaczyć pamiątki po Kazimierzu Pogorzelskim, żołnierzu Armii Krajowej, który został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat łagrów. Ekspozycja dostępna będzie do połowy maja. Na otwarciu pojawili się członkowie rodziny bohatera, syn, wnuk, prawnuczka oraz ich bliscy, którzy przyjechali do Białegostoku z Opolszczyzny. Kazimierz Pogorzelski urodził się w 1920 roku na Grodzieńszczyźnie. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej pod pseudonimem Komin, był łącznikiem i pomagał ukrywać osoby poszukiwane przez gestapo. Po wojnie pracował na kolei. W kwietniu 1946 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat łagrów oraz utratę praw obywatelskich. Trafił do więzień i obozów pracy m.in. w Mińsku, na Uralu i w zachodniej Syberii, gdzie spędził lata w niezwykle trudnych warunkach. Po odbyciu kary w 1956 roku wrócił do Polski, a zmarł w 2002 roku. Jak podkreśla muzeum, cykl Eksponat Miesiąca prezentuje przedmioty na co dzień niewystawiane, a pochodzące z prywatnych zbiorów darczyńców. To nie tylko eksponaty, ale przede wszystkim historie ludzi, które chcą przybliżać zwiedzającym. Na wielu obszarach Biebrzańskiego Parku Narodowego obserwowany jest dramatyczny spadek liczby płazów. Dane z wieloletniego monitoringu prowadzonego przez przyrodników wskazują, że w niektórych miejscach gatunki te niemal zanikły. Jeszcze kilka lat temu w wybranych lokalizacjach liczebność płazów liczono w tysiącach. Dziś, jak podkreślają badacze, pozostają tam jedynie pojedyncze osobniki. Rok temu w tym samym miejscu było blisko 900 płazów, kilka lat wcześniej nawet 2700. Zdaniem przyrodników główną przyczyną tak dużego spadku jest długotrwała susza, która w regionie utrzymuje się od kilku lat. Specjaliści podkreślają, że kluczowy dla przetrwania płazów jest okres wiosenny, kiedy odbywa się ich rozród i rozwój kijanek. Brak stabilnych warunków wodnych sprawia, że kolejne pokolenia nie mają szans na rozwój. Pełny raport z tegorocznego monitoringu ma zostać opublikowany w najbliższym czasie. Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami i studentami z Uniwersytetu w Białymstoku.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
4: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
3: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
6: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
7: Jutro najmocniej chmurzyć będzie się w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze. Na termometrach 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 na południowym wschodzie kraju.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
6: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
8: Dobry wieczór
0: w Radiu Yard.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór w Radiu Yard.

0: Rozmowa w Radiu Yard.
1: Gościem Radia Yard jest dziś Dariusz Bossowski, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Anny Sapiechów-Jabłonowskiej w Białymstoku. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Tegoroczne matury wystartowały, a na dobry start, miejmy nadzieję, że dobry, język polski na poziomie podstawowym. W pana szkole było czuć stres o poranku, jak to wyglądało?
2: Tak, myślę, że zawsze pierwszy egzamin to młodzież stresuje się, a już po tym pierwszym dniu, jak przejdą polski, to myślę, że kolejne dni są już wprawieni i tak się nie denerwują. To pierwszy egzamin, język polski, najważniejszy chyba egzamin, pierwszy ich w życiu naszych tych uczniów, to egzamin maturalny, więc na pewno wszyscy trzymamy za nich kciuki i przeżywamy, żeby jak najlepiej poszedł. Myślę, że po pierwszych tych egzaminach młodzież już będzie ze wszystkimi procedurami obyta i bez problemu do kolejnych egzaminów będzie przystępowała.
1: A te procedury, to jakieś trudności mogą w ogóle sprawić?
2: Myślę, że tak. No, na pewno egzamin maturalny zdawany jest w takiej formie, że bada to, co oni się nauczyli przez 4 lata, więc na pewno każdy z nich chce jak najlepiej wypaść, jest dobrze przygotowany, ale no, sprawdza znajomość lektur. Przypomnijmy, że egzamin maturalny to bada przede wszystkim analizę i syntezę tekstów, znajomość lektur, no i tutaj tworzenie argumentacji, znajomość pojęć literackich, wiedzy historyczno-literackiej, po

0: sprawności językowej, więc myślę, że tutaj dużo pracy przed nimi dzisiaj, no i sprawdzenie tak naprawdę nie tylko 4 lat nauki w liceum, ale też pewnie część materiału jest ze szkoły podstawowej.
1: Ile osób przystępuje w Państwa szkole
0: w tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 186 uczniów. Równolegle u nas w szkole oprócz polskiej matury przeprowadzona jest matura międzynarodowa, która właśnie trwa już od tamtego tygodnia, do 27 kwietnia i pisze ją 32 abiturientów. Także dzisiaj akurat nasi IB-ki zdają maturę z informatyki.
1: No proszę. Pan, panie dyrektorze, pamięta swoją maturę?
0: Tak, pamiętam. Było to bardzo, bardzo dawno temu i też nie ukrywam, że polski był tym przedmiotem, który mnie najbardziej stresował.
1: A w związku z czym? To pan tak z polskiego średnio się czuje?
0: No, na pewno to była inna matura, tak? Jakie tematy będą, czy sobie poradzę, tak? Wtedy też było tak, że jak się odpowiednio dobrze napisało maturę, to wtedy można było być zwolnionym z ustnej matury, więc bardzo, bardzo zależało mi.
1: I był pan zwolniony? Dobrze.
0: No, niestety nie udało
1: niestety się. Niestety się nie udało.
0: Przystępowałam do ustnej matury.
1: No, ale to nic. To chyba mimo wszystko pan ze swojej perspektywy. No, bo pan raz, że sam zdawał maturę, dwa, że ma pod swoim okiem osoby, które do tej matury przystępują. Z pana perspektywy ta matura jest nam potrzebna, czy niespecjalnie?
0: Oczywiście, bardzo jest potrzebna matura. Jest to ich pierwszy egzamin, który jest niewątpliwie bardzo ważny. Sami wiemy, że język polski to przedmiot, który uczy wrażliwości na słowo, rozumienia tekstu, kultury dyskusji, patrzenia na świat z różnych perspektyw. I myślę, że ten egzamin daje możliwość pokazania, jak kto potrafi rozumieć, interpretować utwory literackie, odwoływać się do lektur. Także niewątpliwie bardzo ważny jest ten egzamin i myślę, że to właśnie ważne kompetencje nie tylko na maturze, które są przećwiczone, ale również w dalszej edukacji w życiu dorosłym na pewno będą im potrzebne. Także ja uważam, że egzamin jak najbardziej jest celowy.
1: No bo przyzna pan, od lat mamy taką ogólnospołeczną dyskusję, że kowalami własnego losu to jesteśmy my sami i nam żadna matura nie jest potrzebna. To pan się z tym zdaniem nie zgadza?
0: Nie, nie zgadzam się. Ja uważam, że maturę, jeśli ktoś ma predyspozycję i chciałby dalej coś w życiu robić, osiągnąć, to powinien podchodzić do matury. Matura nie jest jakimś bardzo trudnym egzaminem. No nie oszukujmy się, wystarczy 30% zdać maturę podstawową, czy z polskiego, czy z angielskiego, czy z matematyki. To nie jest duży wysiłek, żeby coś takiego dostać. Natomiast no, my wiemy doskonale o tym, że przynajmniej uczniowie w mojej szkole to nie przejmują się tymi przedmiotami podstawowymi, bo zawsze wszyscy zdają, więc mam nadzieję, że w tym roku też wszyscy, i trzymam za swoich uczniów kciuki, zdadzą. Natomiast bardzo im zależy na przedmiotach rozszerzonych, które decydują o dostaniu się na wymarzone uczelnia, czy w kraju, czy za granicą. I tutaj już jest ogromna konkurencja. No i wysokie wyniki gwarantują dla nich możliwość studiowania właśnie na takich najlepszych uczelniach w kraju.
1: Jak pan rozmawiał z młodzieżą, to mówili, jakie już studia planują? Coś tam o swoich planach na przyszłość?
0: Tak, młodzież to jest coś niesamowitego, bo jak ja przypominam sobie swoje lata i swoich kolegów, koleżanki, to my tak dokładnie nie byliśmy przekonani, co my chcemy robić. Większość z nich już jest zdecydowana, wie, czy chce, nie wiem, studiować na Politechnice, czy na Uniwersytecie Medycznym, chce być lekarzami, czy inżynierami, część z nich prawnikami. To jest coś niesamowitego, że wiedzą, co chcą robić, potrafią myśleć krytycznie i mają przeróżne plany. Wielu też z nich wyjeżdża za granicę, będzie studiowało za granicą. Część z nich nawet dostała się na studia za granicą, tylko jest wymóg zdania matury. Są już po rozmowach i tak dalej, bo troszeczkę inaczej ta rekrutacja wygląda. Także młodzież jest niesamowita, wie czego chce i myślę, że cały świat jest dla nich otworem. Biegle znają języki obce, umieją krytycznie myśleć, więc cóż, trzymamy za nich kciuki i mam nadzieję, że spełnią swoje marzenia.
1: Ja słyszał pan o takim gronie osób w swojej szkole, które jednak na studia się nie wybierze, tylko na przykład od razu do pracy?
0: Nie słyszałam. Raczej no, wszyscy mówią przynajmniej dla nas, że każdy chce studiować i naprawdę mają takie pomysły i takie różne miejsca. Nie chcę tutaj zdradzać, ale coś niesamowitego.
1: Matura z języka polskiego zakończy się o godzinie 13:00. To tak dla przypomnienia, choć pewnie część młodzieży wróci do swoich domów wcześniej. Rozumiem, że to nie jest problem wyjść sobie dokładnie. Z matury, kiedy skończymy swoją pracę. A powiedzmy może, czy czymś tegoroczne matury wyróżniają się na tle poprzednich? Czy zmieniały się jakkolwiek zasady w ostatnich latach?
0: Nie, matura już jakby jest od paru lat identycznie wygląda. Dzisiaj na przykład uczniowie piszą język polski, który się składa z dwóch części. Pierwszy to taki test, za który mogą dostać 25 punktów. Drugi to właśnie wypracowanie 35, czyli w sumie 60 punktów mogą dostać. Jutro matematyka w poziom podstawowy, potem angielski. Także to są takie typowe egzaminy obowiązkowe. I od wielu lat ta sama struktura jest. Potem też są ustne egzaminy, także no, to kolejny polski język obcy. Uczniowie mogą wybrać przedmioty rozszerzone. Mniej więcej 20 maja kończył się chyba polski, z 20 maja ostatni egzamin rozszerzony, tak?
1: A potem najdłuższe wakacje w życiu.
0: Dokładnie, więc ja zawsze mówię swoim uczniom, żeby coś planowali, jakąś pracę, tak, trochę odpoczęli, ale też, żeby do tego października nie nudzili się, coś pomyśleli nad jakąś pracą, jakimś zarobkiem. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby w takim wieku też coś zapracować, posmakować tej pracy, jak to jest mieć swoje pieniądze.
1: Będzie pan trochę tęsknił za tegorocznymi maturzystami?
0: Bardzo, bardzo będę tęsknił. Ja osobiście jedną z klas uczyłem fizyki przez 4 lata. Nie ukrywam, że niesamowita młodzież, bardzo mądra, kreatywna, bardzo zdolna. Wielu z tych uczniów osiągnęło sukcesy w olimpiadach, także jestem przekonany, że oni na pewno świetnie zdadzą maturę. No i trzymam za nich kciuki i za to przede wszystkim, żeby byli szczęśliwymi ludźmi, bo wiedzę mają, cały świat należy do nich, są kreatywni, mądrzy, więc myślę, że sobie poradzą. Trzymam też ze wszystkich innych uczniów, wiadomo, bardziej zżyty byłem z tą klasą, którą uczyłem ich przez 4 lata.
1: Bardziej pan był zżyty.
0: Dokładnie. Natomiast wiem, też inni uczniowie też mają ogromne plany i też trzymamy za nich wszystkich kciuki, życzymy im powodzenia. I to jest miło, bo oni potem, jak się dostają na te wyższe uczelnie, przychodzą, nas odwiedzają, próbują podzielić się swoimi wrażeniami co odnośnie studiowania, więc też możemy potem w przyszłości troszeczkę umieć doradzić innym uczniom, maturzystom, jakie studia wybierać, pokierować ich troszeczkę. No bo wiadomo, troszeczkę od kuchni łatwiej jest, niż jak się pojedzie na dni otwarte, bo na dniach otwartych to zawsze każda uczelnia super zachęca i mówi, jakie są perspektywy, a nasi absolwenci wracają do nas i dzielą się swoimi doświadczeniami.
1: A pan zna już grono, które do fizyki przystąpi?
0: Tak, w naszej szkole do egzaminu z fizyki przystąpi około 60 uczniów, także to jest duże grono uczniów, w tym moich 30 uczniów, więc trzymam też za nich kciuki, ale fizyka jest dopiero 19 maja, więc to jeszcze kawał czasu.
1: Będzie pan podszkalał jakieś wyrównawcze zajęcia? Nie, niepotrzebne.
0: Nie, panie redaktorze, mamy tak mądrą młodzież, że tutaj ja już w zasadzie od jakiegoś czasu im mówiłem, żeby już nic nie robili z fizyką, żeby po prostu odpoczywali, nic nie powtarzali, bo już wszystko, co umieją, już więcej się nie można nauczyć niż to, co robili. Pracowali sumiennie przez 4 lata, uczciwie, pracę domową odrabiali, super przygotowani byli do każdej lekcji, więc myślę, że matura przynajmniej z fizyki będzie dla nich takim podsumowaniem 4 lat nauki.
1: To życzenia dla maturzystów na sam koniec.
0: Życzę przede wszystkim, żeby wspaniale zdali maturę, dostali się na wymarzone uczelnie, no ale przede wszystkim życzę, żeby byli szczęśliwymi ludźmi, wrażliwymi na potrzeby innych ludzi, no i żeby spełniali swoje marzenia. Całe życie jest przed nimi, także mają 18-19 lat, więc wszystko przed nimi.
1: I tym pięknym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę z Dariuszem Bosowskim, dyrektorem drugiego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Anny z Sapiechów-Jabłonowskiej w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To była rozmowa w Radiu Yard.
3: Największe hity.
4: Dużo jeżdżę, akurat także w samochodzie słucham prawie cały dzień.
5: Cały czas słucham Radia Yard.
6: Lubię za rzetelność.
3: Największe hity.
7: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: I po reklamie.
9: Dobry wieczór
10: w Radiu Yard.

0: Dobry wieczór w Radiu Yard.
1: Mamy 21.
2: Podsumowanie majówki na drogach Podlasia, wypadki, nietrzeźwi kierowcy i ranni. Protest w Augustowie, mieszkańcy i samorząd sprzeciwiają się opóźnieniom w sprawie kładki nad Nettą. Dobre wieści dla rowerzystów, powstaje nowa trasa między Supraślem a Krynkami. Inwestycja ma być gotowa do końca roku. Wiadomości Piotr Jakubiak, zapraszam. Majówka na drogach województwa podlaskiego upłynęła pod znakiem wypadków i licznych interwencji policji. Jedno z najpoważniejszych zdarzeń miało miejsce w rejonie miejscowości Solistówka, niedaleko Bargłowa Kościelnego. Samochód osobowy dachował po tym, jak kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Dwie osoby podróżujące autem trafiły do szpitala, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak ustalono, kierowca był nietrzeźwy, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Droga w miejscu zdarzenia była czasowo zablokowana, obecnie jest już przejezdna. Do groźnego wypadku doszło również na Krajowej 8 z soboty na niedzielę. Droga w kierunku Zambrowa była zablokowana po tym, jak Audi na wysokości Radul uderzyło w łosia. Niestety, kierowca nie przeżył. To nie jedyne poważne wypadki podczas długiego weekendu. Jak wynika z danych policji, tylko w pierwszym dniu majówki w całym kraju zatrzymano prawie 400 nietrzeźwych kierowców. Na polskich drogach doszło w tym czasie do ponad 60 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Policjanci podsumowują, że mimo licznych apeli o ostrożność i trzeźwość za kierownicą wciąż wielu kierowców decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także już pierwszego dnia majówki w miejscowości Brończany w gminie Juchnowiec Kościelny. Samochód osobowy stoczył się do prywatnego stawu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Służby ratunkowe zostały zadysponowane na miejsce około godziny 10:50. Po przyjeździe potwierdzono, że pojazd znajduje się w zbiorniku wodnym. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu oraz przygotowaniu akcji wydobycia samochodu z wody. Okoliczności, w jakich auto znalazło się w stawie, będą wyjaśniane. Mieszkańcy Augustowa oraz przedstawiciele samorządu protestowali przeciwko działaniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Spór dotyczył opóźniającej się procedury związanej z budową kładki nad rzeką Nettą. Jak podkreślają władze miasta, decyzja konserwatorska w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji jest opóźniona już o blisko 200 dni. Sytuacja budzi coraz większe zaniepokojenie, ponieważ dalsze przeciąganie procedur może zagrozić całemu projektowi. W przypadku braku realizacji inwestycji Augustów może stracić około 14 milionów unijnego dofinansowania. W wydarzeniu połączonym z konferencją prasową udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządu, którzy apelowali o przyspieszenie decyzji i umożliwienie rozpoczęcia budowy. Podkreślano, że kładka nad Nettą ma być ważnym elementem infrastruktury miejskiej, ułatwiającym komunikację i rozwój turystyki w regionie. Mieszkańcy gminy Orla w powiecie bielskim doczekają się modernizacji drogi powiatowej. Powiat bielski przedstawił szczegóły inwestycji, która obejmuje odcinek od miejscowości Orla w kierunku Mikłaszy aż do torów kolejowych. Modernizacja dotyczy trasy o długości niemal 1,5 kilometra, kluczowej dla lokalnej komunikacji. W ramach prac zaplanowano wymianę nawierzchni, dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących norm, a także przebudowę jednego ze skrzyżowań. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 2,5 miliona złotych. Blisko połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu powiatu bielskiego przy współudziale finansowym gminy Orla. Zgodnie z harmonogramem wykonawca ma wejść na plac budowy w lipcu 2026 roku. Zakończenie i oddanie drogi do użytku planowane jest na listopad przyszłego roku. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróży na jednym z ważniejszych lokalnych odcinków komunikacyjnych w regionie. Pozostając w tematach drogowych, inwestycje, mieszkańcy i turyści korzystający z trasy Supraśl-Krynki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 676 wkrótce zyskają nowe bezpieczne połączenie rowerowe. Trwa budowa odcinka Supraśl pod Sokołda, gdzie powstaje około 7 km nowej infrastruktury dla rowerzystów. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu ubiegłego roku. Zgodnie z harmonogramem całość inwestycji ma być gotowa do końca tego roku. Obecnie na drodze nie ma ani chodników, ani wydzielonych ciągów pieszo-rowerowych, mimo że ruch w tym rejonie jest duży, szczególnie w sezonie turystycznym. Trasa prowadzi m.in. do popularnych atrakcji regionu, takich jak Arboretum w Kopnej Górze, Zagroda Pokazowa Żubrów czy Silwarium w Poczopku. Jak informuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, na placu budowy prowadzone są już intensywne prace ziemne, w tym wykopy i nasypy, a teren pod przyszłą ścieżkę jest wyraźnie przygotowany. W ramach inwestycji powstaną m.in. droga dla rowerów, chodniki, przebudowane skrzyżowania i zjazdy, a także odwodnienie przepusty i umocnienie skarp. Projekt obejmuje również modernizację infrastruktury technicznej. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 8 milionów złotych, z czego prawie 5 milionów pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa trasa ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz uporządkować ruch w jednym z najczęściej uczęszczanych turystycznie odcinków regionu. Jagiellonia Futsal wraca do Ekstraklasy. Białostoczanie rozbili Brzeg w barażach 19-1. Turbasket Bielsk Podlaski zakończył sezon wysoki bilans, ale szybkie odpadnięcie z play-offu. Wiadomości sportowe, Piotr Jakubiak, zapraszam. Komplet publiczności w hali Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej oglądał efektowny powrót Jagiellonii Futsal Białystok do Ekstraklasy. W rewanżowym meczu barażowym białostoczanie ponownie rozbili ASG Stanley Futsal Team Brzeg, tym razem 11-1, pieczętując awans w dwumeczu wynikiem 19-1. Po wysokim zwycięstwie 8-0 na wyjeździe rewanż był już formalnością, choć gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa. Zespół trenera Wasko Wujowicza od początku przejął pełną kontrolę nad spotkaniem i już po pierwszej połowie prowadził 8-0. Pierwsze minuty przyniosły efektowne trafienia. Gole Kamila Surmiaka, Aleksandra Kołesnykowa i Kamila Kucharskiego szybko ustawiły mecz. W kolejnych fragmentach Jagiellonia konsekwentnie wykorzystywała błędy rywali, którzy nie byli w stanie odpowiedzieć na wysokie tempo gry gospodarzy. Po przerwie białostoczanie dołożyli jeszcze 3 bramki, kontrolując przebieg spotkania. Goście z Brzegu zdobyli jedynie honorowego gola w końcówce meczu, który był ich jedynym trafieniem w całym dwumeczu. Jagiellonia Futsal Białystok pewnie wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, potwierdzając swoją dominację w barażach w bardzo efektownym stylu. Za koszykarzami Turbasket Bielsk Podlaski sezon 2025-2026, który przyniósł zarówno dobre momenty, jak i duży niedosyt. Drużyna prowadzona przez Rafała Króla długo utrzymywała wysoką pozycję w tabeli, jednak końcówka rozgrywek i faza play-offy zakończyła się rozczarowaniem. Jesienią Tur był jednym z czołowych zespołów grupy B drugiej ligi. Przez długi czas zajmował drugie miejsce, przegrywając w rundzie zasadniczej tylko jedno spotkanie z Legionem Legionowo. Ostatecznie bielszczanie zakończyli sezon zasadniczy na trzeciej pozycji z bilansem 23 zwycięstw w 30 meczach. Dużą siłą zespołu była gra na własnym parkiecie. W Bielsku Podlaskim Tur wygrał 13 z 15 spotkań, budując dodatni bilans punktowy. Wzmocnienia kadrowe, w tym Szymon Gralewski, Hubert Miłak oraz zimowy transfery Bartosza Wróbla, dawały nadzieję na walkę o najwyższe cele. Sezon nie obył się jednak bez problemów. Seria kontuzji wykluczyła z gry kapitana Łukasza Kuczyńskiego na kilka miesięcy, a w końcówce rozgrywek urazu doznał także Mateusz Fac. Indywidualnie zawodnicy Tura notowali solidne występy. Bartosz Wróbel trafił do najlepszej piątki grupy B, zdobywając średnio 17 punktów na mecz. Mateusz Fac notował 13 punktów na spotkanie, a Patryk Milewski zakończył sezon jako najlepszy strzelec drużyny z dorobkiem 476 punktów. Niestety faza play-off zakończyła się dla bielszczan szybko i boleśnie. Lublinianka Kul Basketball po raz trzeci z rzędu okazała się przeszkodą nie do przejścia. Tur przegrał na wyjeździe 53-83, a u siebie 78-89, żegnając się z rozgrywkami już w pierwszej rundzie. Od wysokiej porażki rozpoczęły turniej półfinałowy awans do pierwszej ligi siatkarki TPS Bielsk Podlaski. W Pajęczynie bielszczanki przegrały z Marbą Sędziszów Małopolski 0-3, a całe spotkanie trwało około godziny i 15 minut. TPS do turnieju przystąpił po udanej rywalizacji w play-offach, w których niespodziewanie wyeliminował libero Aleksandrów Łódzki. Już pierwszy mecz w Pajęczynie pokazał jednak, że poziom w półfinale jest znacznie wyższy. Marba, zwyciężczyni grupy czwartej drugiej ligi, od początku narzuciła swoje warunki gry i potwierdziła dobrą dyspozycję. Najwięcej emocji przyniósł pierwszy set. TPS rozpoczął dobrze i prowadził m.in. 9-6, jednak szybko rywalki odrobiły straty i przejęły inicjatywę, wychodząc na 17-12. W końcówce bielszczanki jeszcze próbowały odrobić straty, ale Marba utrzymała przewagę i wygrała partię 25-21. W kolejnych setach dominacja zespołu z Sędziszowa Małopolskiego była już wyraźniejsza. Druga partia zakończyła się wynikiem 25-12, a trzecia 25-16. TPS miał momenty lepszej gry, jednak nie był w stanie utrzymać równej walki przez dłuższe fragmenty meczu.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: W nocy na północy zachodzie i miejscami w centrum może padać deszcz, na zachodzie i północy niewykluczone burze. Na termometrach 6 stopni na Pomorzu, 12 na Podkarpaciu, 13 na Dolnym Śląsku. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza w górach i podczas burz.
4: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Dobry wieczór
0: w Radiu Jard.

0: Gośćmi Radia Yard są dziś pani Anna Surowiec, starszy asystent oddziału higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Witam gorąco.
1: Dzień dobry.
0: I pełniąca funkcję także starszego asystenta oddziału higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami w WSSE, pani Marta Dobrzyń. Dzień dobry, witam gorąco.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat higieny rąk. Na początek o święcie. Światowy Dzień Higieny Rąk. Faktycznie mamy takie święto?
1: Tak, jak najbardziej. Światowy Dzień Higieny Rąk obchodzony jest 5 maja. Został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia w 2025 roku, aby promować mycie i dezynfekcję dłoni jako kluczowy element zapobiegania infekcjom, szczególnie w placówkach opieki zdrowotnej. Kampania przypomina, że prawidłowa higiena rąk ratuje życie i chroni przed chorobami. I tegoroczne hasło kampanii brzmi: działanie ratuje życie, bezpieczniejsza opieka zaczyna się od czystych rąk. Jej celem jest zwiększenie świadomości na temat roli czystych rąk w zapobieganiu zakażeniom, a szczególnie wśród personelu medycznego i pacjentów. Właściwa higiena rąk to podstawowy element prewencyjny w zakresie profilaktyki zakażeń. Chroni pacjentów, a także personel placówek medycznych.
0: To powiedzmy, dlaczego higiena rąk w życiu codziennym jest tak ważna?
1: Ludzkie ręce to nasze narzędzia. Wykonujemy nimi codziennie milion czynności. A jeśli spojrzymy na nie od strony epidemiologicznej, zobaczymy, że ręce odgrywają istotną rolę w przenoszeniu mikroorganizmów między rejonami naszego ciała, a także różnymi powierzchniami oraz osobami znajdującymi się w naszym otoczeniu. Ręce stanowią więc doskonały nośnik dla wielu patogenów, w tym chorobotwórczych, wirusa grypy, bakterii i wirusów powodujących zatrucia pokarmowe. Zabrudzone powierzchnie, klamki, poręcze, guziki, windy, telefony i urządzenia, ludzie i przedmioty wspólnego użytku, na przykład skażone naczynia, ręczniki i kosmetyki, zwierzęta, żywność, woda oraz nieczyste przedmioty czy substancje na stanowiskach pracy. Właściwa higiena rąk, mycie wodą z mydłem, to najprostsza i najskuteczniejsza metoda zapobiegania przenoszeniu zakażeń, ale głównie ochrona własnego zdrowia. Badania wykazały, że mycie rąk może zapobiec jednej na trzy choroby związane z biegunką i jednej na pięć zakażeń dróg oddechowych, takim jak przeziębienie lub grypa.
0: To jak często powinniśmy myć ręce?
1: Im częściej myjemy ręce, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Nie należy lekceważyć podstawowych zasad higieny rąk na co dzień. Dzięki odpowiedniemu i regularnemu myciu rąk zmniejszamy liczbę zakażeń, a także zapobiegamy rozprzestrzenianiu się chorób w biurach i budynkach. Kluczowe jest mycie rąk po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie do domu, po kontakcie ze zwierzętami, wizycie w placówce medycznej, kaszlu, czy gdy są po prostu brudne.
0: No to czy jest w takim razie procedura mycia rąk? Pamiętamy, że w COVID-zie takie procedury do nas docierały.
1: Tak, oczywiście. Prawidłowe mycie rąk przez co najmniej 40-60 sekund opiera się na 5 krokach. Najpierw musimy zamoczyć ręce, nałożyć mydło i dokładnie pocierać, w tym przestrzenie między palcami i kciukami. Następnie musimy spłukać oraz osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Niestety większość osób myje ręce zbyt krótko, średnio około 6 sekund. Pamiętajmy również o tym, gdy myjemy ręce w miejscu publicznym, aby nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, na których mogą znajdować się liczne bakterie. Wychodząc, możemy posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.
0: A co z dezynfekcją?
2: Sama dezynfekcja jest bardzo ważnym elementem higieny, ale rzeczywiście może ona negatywnie wpływać na kondycję i wygląd naszych dłoni. Szczególnie wtedy, gdy bardzo często dezynfekujemy ręce, a jednocześnie zupełnie zapominamy o regeneracji, bo skóra naszych dłoni staje się wysuszona, zaczerwieniona, przez co osłabiamy tak naprawdę jej naturalną barierę ochronną. Dlatego tak ważne jest, żeby łączyć dezynfekcję z odpowiednią pielęgnacją. Stosujmy środki dezynfekcyjne, takie, które już w swoim składzie zawierają substancje nawilżające czy pielęgnacyjne typu gliceryna, aloes, pentanol. Ale unikajmy też zbędnej dezynfekcji. Jeżeli mamy dostęp do wody, do mydła, to lepiej umyć te ręce zamiast stosować płyny na bazie alkoholu, bo to będzie mniejszym obciążeniem dla skóry. Nie należy

0: dezynfekować brudnych rąk. Mhm. Ten środek dezynfekcyjny nałożony na zabrudzone dłonie, on nie zadziała skutecznie, a wręcz może nawet doprowadzić do podrażnień skóry.
1: No to jak chronić nasze ręce przed szkodliwym działaniem tych środków gospodarstwa domowego?
0: Przede wszystkim pamiętajmy, że etykieta środka czystości to jest nasza instrukcja bezpieczeństwa. Zwracajmy zatem uwagę na piktogramy. Co to jest? To są znaki graficzne, które umieszczone są na opakowaniu. Najczęściej jest to symbol wykrzyknika. On oznacza działanie drażniące lub uczulające na skórę. Natomiast mamy symbol też dwóch probówek, gdzie ciecz wylewana jest na metalową płytkę z jednej strony, a z drugiej na dłoń. I to wskazuje na substancje żrące. Niesie to ze sobą ryzyko podrażnień oczu czy oparzeń skóry. Dlatego pamiętajmy, żeby uniknąć tych alergii kontaktowych podczas prac domowych, a szczególnie przy dłuższym tym kontakcie ze środkiem, należy używać rękawiczek ochronnych. Natomiast po ich użyciu umyjmy ręce, osuszmy, następnie zastosujmy krem nawilżający. Bo bardzo ważna jest codzienna regeneracja dłoni, szczególnie wieczorem, zimą, kiedy jeszcze bardziej ta nasza skóra straci nawilżenie. Zatem oczywiście kluczowe są trzy zasady: czytanie etykiet, stosowanie rękawic ochronnych i regularna pielęgnacja dłoni. Pamiętajmy, zdrowie mamy w swoich rękach. Budujmy nawyk czystych rąk już od lat najmłodszych, bo ta edukacja powinna zaczynać się w przedszkolach, w szkołach. Potrzebne są zatem te kampanie, audycje, bo im częściej mówimy o higienie, pokazujemy te praktyczne zasady, to tym szybciej staną się one naszym codziennym nawykiem. Jakie mamy przesłanie do Państwa? Przesłanie jest proste. Czyste ręce chronią życie. Nie potrzeba żadnych skomplikowanych działań, kosztownych urządzeń czy ograniczenie, bo tylko to wystarczy, żeby ograniczyć ryzyko chorób zakaźnych. Czyli nasza świadomość, systematyczność i odpowiedzialność.
1: Rozumiem, że przykład idzie z góry i Panie oczywiście o swoje dłonie dbają i je regularnie myją.
0: Tak, oczywiście.
1: No i widzicie Państwo, no to trzeba się posłuchać zdecydowanie osób, które ekspertami w tym temacie są. Pani Anna Surowiec, pani Marta Dobrzyń, starsza asystentki oddziału higieny pracy i nadzoru nad chemikaliami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, były naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy.
2: Zdrowie na fali w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Radio Yard.
3: Radio Yard.
4: Mają świetne programy.
5: Nigdy nie jest cicho.
6: Po prostu lubię te piosenki.
7: Największe hity.
2: Dobry wieczór
7: w Radiu Yard.

0: Dobry wieczór w Radiu Yard.
1: Jest 22.
2: Przed sądem rejonowym w Białymstoku niebawem ruszy proces mężczyzny, który podczas policyjnego przeszukania otworzył ogień do funkcjonariuszy. 49-latek usłyszał szereg zarzutów od czynnej napaści po posiadanie treści pedofilskich. Do dramatycznych wydarzeń doszło w listopadzie 2025 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do mieszkania oskarżonego, realizując zlecenie prokuratury w sprawie dotyczącej pornografii z udziałem małoletnich. Rutynowe działania operacyjne niespodziewanie zmieniły się w niebezpieczną strzelaninę. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna działał nagle i z pełną premedytacją. Bez ostrzeżenia chwycił za karabinek pneumatyczny i oddał kilka strzałów w kierunku policjantów. Dwóch policjantów odniosło obrażenia wymagające długiego leczenia. Jeden z nich doznał rany postrzałowej ramienia, drugi trafił pod opiekę lekarzy z otwartą raną uda. Po obezwładnieniu napastnika w jego lokalu znaleziono nie tylko wiatrówki, ale również kusze oraz łuk. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku zamknęła śledztwo aktem oskarżenia, który obejmuje trzy główne obszary: pornografię dziecięcą, czynną napaść oraz nielegalne posiadanie broni. Mężczyźnie, który od czasu zatrzymania przebywa w areszcie, grozi łączna kara do 15 lat pozbawienia wolności. Najwyższy wymiar kary przewidziany jest za przestępstwa związane z pornografią dziecięcą. Sąd rejonowy w Białymstoku wyznaczy wkrótce termin pierwszej rozprawy. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku uratowali życie 35-letniego mężczyzny w stanie skrajnej niewydolności serca. Po raz pierwszy w tej placówce zastosowano jednocześnie zestaw urządzeń, które przez blisko 2 tygodnie przejęły funkcję jego serca i krążenia. Mężczyzna na początku kwietnia leczył domowymi sposobami objawy przeziębienia. Po około 2 tygodniach jego stan gwałtownie się pogorszył. Jak relacjonuje pacjent, miał poważne problemy z oddychaniem i poruszaniem się, a codzienne czynności stały się niemożliwe. Po przyjęciu do szpitala lekarze zdiagnozowali u niego ciężką niewydolność serca oraz groźne zaburzenia rytmu z bezpośrednim zagrożeniem życia. Został natychmiast przekazany do kliniki kardiologii. Początkowo leczenie przyniosło poprawę, jednak w drugiej dobie stan chorego ponownie się pogorszył. Wówczas zapadła decyzja o wdrożeniu leczenia interwencyjnego. Zastosowano system ECMO, który nadtlenowuje krew i podtrzymuje funkcję narządów. Jak wyjaśniają lekarze, urządzenie to daje czas na dalsze decyzje terapeutyczne, ale w dłuższym okresie wymaga odciążenia pracy serca. Dlatego u pacjenta wdrożono także dodatkową pompę wspomagającą lewą komorę serca, która przejęła część funkcji pompowania krwi do aorty. Jak podkreśla personel medyczny, szybka reakcja zespołu kardiologów i kardiochirurgów była kluczowa dla uratowania życia 35-latka. Pacjent przeżył, jego stan uległ stabilizacji. Dwie ważne dla mieszkańców inwestycje w Białymstoku nie powstaną w zaplanowanych terminach. Chodzi o budowę miejskiego żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej oraz fontanny multimedialnej w Parku Planty. Urząd Miasta zdecydował o rozwiązaniu umów z wykonawcami z powodu znacznych opóźnień w realizacji prac. Żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej miał być gotowy do 26 marca, tak aby od 1 września mógł przyjąć dzieci. Tymczasem zaawansowanie prac wynosi obecnie około 40%. Inwestycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W pierwszym wyborze wskazało ją 128 dzieci, a łącznie we wszystkich preferencjach 189. Władze miasta zapewniają, że wszystkie dzieci znajdą miejsca w innych placówkach. Rodzice proszeni są o aktualizację wniosków w systemie rekrutacyjnym. Miasto podkreśla, że nie będzie administracyjnie przydzielać dzieci do żłobków. Decyzja pozostaje po stronie opiekunów. Problem ma także wymiar finansowy. Na budowę żłobka Białystok pozyskał ponad 17 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak z powodu opóźnień środki te przepadły. Miasto zapowiada ogłoszenie nowego przetargu, ale termin zakończenia inwestycji pozostaje nieznany. W tym roku nie powstanie również fontanna multimedialna w Parku Planty. Dotychczas wykonawca zrealizował jedynie część rozbiórki budynku technicznego i niecki fontanny. Miasto liczy, że nowy wykonawca pozwoli zrealizować inwestycje zgodnie z planem, tak aby mieszkańcy mogli korzystać z fontanny w 2027 roku. Modernizacja fontanny to część większego projektu przebudowy Parku Planty. W jego ramach mieszkańcy mogą już korzystać m.in. z odnowionych alejek, różanki, tężni oraz placu zabaw. Polscy, włoscy i amerykańscy żołnierze wspólnie ćwiczyli na poligonie wojskowym w okolicach Nowogrodu. Manewry polegały na budowie przepraw przez rzekę i były częścią międzynarodowych ćwiczeń Saber Strike 2026. Na rzece Narew wojskowi rozstawiali dwa mosty, jeden przygotowany przez jednostkę inżynieryjną z Włoch, drugi przez żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. W działaniach uczestniczyli także polscy wojskowi, wspierając operacje logistycznie i organizacyjnie. Żołnierze wykorzystywali specjalistyczne systemy mostowe, które pozwalają szybko tworzyć przeprawy z gotowych elementów dostarczanych na miejsce ciężarówkami. Dzięki modułowej konstrukcji możliwe jest dostosowanie długości mostu do warunków terenowych. Wspólne ćwiczenia mają kluczowe znaczenie dla współpracy międzynarodowej. Saber Strike to jedno z najważniejszych ćwiczeń realizowanych na wschodniej flance NATO. Ich celem jest nie tylko doskonalenie umiejętności technicznych, ale także budowanie współpracy między armiami sojuszniczymi. Miał być szybki i łatwy zysk, skończyło się dużą stratą. 77-letni mieszkaniec powiatu gołdapskiego padł ofiarą oszustwa na kryptowaluty i stracił 100 tysięcy złotych. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, mężczyzna zgłosił sprawę. Z jego relacji wynikało, że został zmanipulowany przez przestępców, którzy przekonali go do zainwestowania pieniędzy w rzekomo dochodowy projekt związany z kryptowalutami. Schemat działania oszustów polega najczęściej na nawiązaniu kontaktu telefonicznego lub internetowego i obietnicy wysokich zysków w krótkim czasie. Następnie ofiara nakłaniana jest do wpłacania kolejnych środków lub instalowania specjalnego oprogramowania, które umożliwia przestępcom dostęp do konta bankowego. Policja podkreśla, że tego typu oszustwa są coraz częstsze i coraz bardziej wyrafinowane. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, by nie ufać nieznanym osobom oferującym szybkie zyski oraz nie przekazywać danych do logowania ani pieniędzy bez dokładnej weryfikacji inwestycji. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy ustalają szczegóły oszustwa i próbują namierzyć sprawców. Przed sądem okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces trzech młodych mężczyzn oskarżonych o udział w nielegalnym procederze przemytu papierosów z Białorusi do Polski. Według aktu oskarżenia, wykorzystując balony meteorologiczne, mieli przemycić łącznie około 11 tysięcy paczek papierosów. Oskarżeni mają od 22 do 26 lat i mieszkają w strefie przygranicznej. Prokuratura twierdzi, że co najmniej kilkukrotnie uczestniczyli w przerzutach, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ich zadaniem było odbieranie towaru po polskiej stronie po wcześniejszym otrzymaniu lokalizacji miejsca, w którym opadną balony wysłane z terytorium Białorusi. Do zatrzymań doszło w październiku 2025 roku w gminie Kuźnica, gdzie wspólną akcję przeprowadziły Straż Graniczna i Policja. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. telefony, karty SIM oraz urządzenia służące do lokalizacji przesyłek. Śledczy zarzucają mężczyznom udział w przestępstwach popełnianych od września 2024 do kwietnia 2025 roku. Dwóch z nich odpowiada także za naruszenie przepisów tzw. ustawy sankcyjnej, która w związku z agresją Rosji na Ukrainę zakazuje m.in. importu papierosów z Białorusi. W takich przypadkach przestępstwo może być kwalifikowane jako zbrodnia zagrożona karą nawet do 30 lat pozbawienia wolności. Głównemu oskarżonemu postawiono również zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed funkcjonariuszami. Policja apeluje, aby w przypadku znalezienia balonów nie zbliżać się do nich i natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Niepokój mieszkańców budzi stan jednego z łabędzi przebywających na zbiorniku retencyjnym przy Alei Niepodległości w Białymstoku. Jak relacjonuje jeden z białostoczan, ptak od około 3 tygodni ma uszkodzone skrzydło i nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Sprawa była kilkukrotnie zgłaszana do Straży Miejskiej, jednak nie przyniosło to oczekiwanej pomocy. Straż Miejska w Białymstoku potwierdza, że zgłoszenia dotyczące łabędzi z tego miejsca pojawiają się regularnie. Od początku roku wpłynęło ich łącznie 15, z czego 7 dotyczyło właśnie zbiornika przy Alei Niepodległości. Jak wyjaśnia rzecznik straży, każda interwencja była sprawdzana. 17 kwietnia strażnicy zauważyli 3 łabędzie, z których jeden zachowywał się nienaturalnie. Na miejsce wezwano specjalistę zajmującego się odłowem dzikich zwierząt. Mimo interwencji służb, sytuacja łabędzia wciąż budzi emocje i kontrowersje. Mieszkańcy wskazują, że brak możliwości odłowu w praktyce oznacza pozostawienie radnego zwierzęcia bez realnej pomocy. Łabędzie w Białymstoku można spotkać nie tylko przy zbiorniku na Alei Niepodległości, ale także m.in. przy stawach marczukowskich. Tradycyjnie 1 maja z białostockiego dworca wyruszył pierwszy w tym sezonie pociąg do Walił. Popularna trasa prowadzona przez Puszczę Knyszyńską od lat przyciąga mieszkańców regionu i turystów spragnionych wypoczynku na łonie natury. Jak podkreślają pasażerowie, to jedna z ulubionych majówkowych atrakcji. Trasę do Walił szczególnie upodobali sobie rowerzyści. To jedno z najchętniej wybieranych połączeń turystycznych w regionie. Majówkowe kursy były realizowane przez 3 dni. Pociągi z Białegostoku odjeżdżały o 9 i 16, zatrzymując się po drodze m.in. na przystankach Białystok Fabryczny, Kurjany, Zajezierce, Żednia i Sokole Białostockie. To dopiero początek sezonu. Od czerwca do września pociągi na tej trasie będą kursować regularnie w każdy weekend, zachęcając do odkrywania uroków Podlasia bez konieczności korzystania z samochodu. Za nami długi majowy weekend, podczas którego mieszkańcy województwa podlaskiego licznie uczestniczyli w wydarzeniach związanych z trzema świętami państwowymi. Obchody miały zarówno oficjalny, jak i rekreacyjny oraz kulturalny charakter. 1 maja, w rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i Święto Pracy, w wielu miastach odbyły się wydarzenia plenerowe i społeczne. W Białymstoku przy rynku Kościuszki podniesiono flagę Unii Europejskiej, a centrum miasta ozdobiły flagi europejskie i narodowe. Z kolei w Suwałkach mieszkańcy spotkali się na majówce społecznej, gdzie swoje działania prezentowały lokalne organizacje. 2 maja, w dniu flagi RP oraz dniu Polonii i Polaków za granicą, w całym regionie dominowały biało-czerwone barwy. W Białymstoku odbyły się uroczystości z udziałem wojska i orkiestry, zakończone rozdawaniem flag mieszkańcom. W Augustowie mieszkańcy przeszli ulicami miasta ze 100-metrową flagą, a w wydarzeniu towarzyszył piknik i koncert. Kulminacją majówki było Święto Konstytucji 3 maja. W Białymstoku uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów i nabożeństw, a główne obchody odbyły się na rynku Kościuszki z udziałem władz, służb mundurowych i mieszkańców. Podobne uroczystości miały miejsce m.in. w Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim, gdzie nie zabrakło apeli pamięci przemarszów i koncertów patriotycznych. Majówka w regionie to jednak nie tylko oficjalne obchody. W wielu miejscowościach przygotowano bogaty program wydarzeń towarzyszących. W Nowogrodzie w Skansenie odbywały się pokazy rzemiosł i zajęcia dla rodzin. W Sejnach zorganizowano motomajówkę i festyny, a w Wiżajnach można było zobaczyć rekonstrukcje historyczne. Aktywnie czas spędzali także miłośnicy sportu. Odbyły się biegi w Dolinie Rozpudy, przejazdy rolkarskie w Białymstoku oraz liczne wydarzenia rekreacyjne nad wodą, m.in. na Wigrach i w Augustowie. Tegoroczna majówka pokazała, że mieszkańcy regionu chętnie łączą patriotyczne świętowanie z aktywnym wypoczynkiem i poznawaniem lokalnej kultury. Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tegoroczna sesja jest wyjątkowa. Wszystko przez tak zwaną kumulację roczników, która sprawiła, że do egzaminu dojrzałości przystępuje rekordowa liczba uczniów. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, w samym województwie podlaskim do matury zgłosiło się około 13 tysięcy osób. To zarówno tegoroczni absolwenci liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia, jak i osoby poprawiające wyniki z poprzednich lat. W skali całego kraju liczba zdających wzrosła do około 320 tysięcy, podczas gdy w poprzednich latach było to około 250 tysięcy. To efekt reformy obniżającej wiek szkolny sprzed lat, który dziś przekłada się na większą liczbę absolwentów kończących edukację w tym samym czasie. Dla szkół oznacza to spore wyzwanie organizacyjne. Trzeba było przygotować więcej sal egzaminacyjnych, a także powołać dodatkowe komisje nadzorujące przebieg egzaminów. Eksperci zwracają uwagę, że większa liczba maturzystów może przełożyć się na wyższe progi punktowe podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, zwłaszcza te najpopularniejsze w regionie, jak Uniwersytet w Białymstoku czy Politechnika Białostocka. Matury potrwają do końca maja. Tradycyjnie na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym, a w kolejnych dniach z matematyką i językami obcymi. Dla tysięcy młodych ludzi to jeden z najważniejszych momentów w edukacji. Od wyników egzaminów zależy ich dalsza ścieżka kształcenia i wybór studiów. Ponad 16 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do miasta Suwałki oraz gminy Suwałki. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rozwój edukacji włączającej. Umowę w tej sprawie podpisano w suwalskim ratuszu. Projekt ma objąć ponad 3 tysiące dzieci i uczniów z Suwałki okolic. Jego głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do edukacji ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Planowane działania mają pomóc młodym ludziom w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także lepszym przygotowaniu do dorosłego życia. Wsparcie nie ograniczy się wyłącznie do uczniów. Program obejmuje również przedszkola, szkoły oraz nauczycieli. Kluczowym elementem będzie wdrażanie edukacji włączającej, czyli takiej, która uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka. W praktyce oznacza to m.in. dostosowanie metod nauczania, dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie kadry pedagogicznej. Projekt będzie realizowany przez kilka lat i ma przynieść trwałe efekty w całym miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja w zdrowie psychiczne i edukację najmłodszych to jeden z kluczowych elementów rozwoju regionu. W nowej wersji rządowego planu budowy kolei Polska Północno-Wschodnia przewidziano istotną korektę przebiegu linii kolejowej w regionie. Zgodnie z założeniami opublikowanymi na stronie projektu Port Polska, dawniej CPK, połączenie kolejowe Łomża ma prowadzić nie do Pisza, jak zakładano wcześniej, ale do Grajewa. Zmiany dotyczą fragmentu trasy w rejonie Kolna, gdzie nowy wariant zakłada odejście od pierwotnego przebiegu w kierunku Pisza i skierowanie linii do Grajewa, a następnie dalej do Ełku. Jak wskazują autorzy projektu, korekta ma znacząco zwiększyć liczbę mieszkańców mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z nowej linii kolejowej. Według analiz zmiana przebiegu może objąć nawet kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych osób, w tym mieszkańców Ełku i Grejewa, którzy wcześniej nie mieli uwzględnionego dostępu do tej trasy. W dokumentach podkreślono również, że na wybór wariantu wpływ miały konsultacje oraz wytyczne wojska i resortu obrony, które wskazywały na korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i logistyki. Nowy przebieg linii ma w części wykorzystywać korytarz drogowy trasy ekspresowej S61. Jak zaznaczono w raporcie, ma to pozwolić na skrócenie czasu przejazdu oraz lepsze dopasowanie infrastruktury do istniejących już inwestycji transportowych w regionie. Planowana linia jest elementem większego projektu kolejowego łączącego Warszawę z północno-wschodnią Polską, obejmującego m.in. trasy przez Ostrołękę i Łomżę. W opublikowanym materiale nie podano jednak harmonogramu realizacji inwestycji ani daty rozpoczęcia budowy nowej linii. Dokument ma charakter planistyczny i stanowi aktualizację wcześniejszych założeń projektu. W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku prezentowana jest kolejna odsłona cyklu Eksponat Miesiąca. Tym razem zwiedzający mogą zobaczyć pamiątki po Kazimierzu Pogorzelskim, żołnierzu Armii Krajowej, który został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat łagrów. Ekspozycja dostępna będzie do połowy maja. Na otwarciu pojawili się członkowie rodziny bohatera, syn, wnuk, prawnuczka oraz ich bliscy, którzy przyjechali do Białegostoku z Opolszczyzny. Kazimierz Pogorzelski urodził się w 1920 roku na Grodzieńszczyźnie. W czasie II wojny światowej działał w Armii Krajowej pod pseudonimem Komin, był łącznikiem i pomagał ukrywać osoby poszukiwane przez gestapo. Po wojnie pracował na kolei. W kwietniu 1946 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat łagrów oraz utratę praw obywatelskich. Trafił do więzień i obozów pracy m.in. w Mińsku, na Uralu i w zachodniej Syberii, gdzie spędził lata w niezwykle trudnych warunkach. Po odbyciu kary w 1956 roku wrócił do Polski, a zmarł w 2002 roku. Jak podkreśla muzeum, cykl Eksponat Miesiąca prezentuje przedmioty na co dzień niewystawiane, a pochodzące z prywatnych zbiorów darczyńców. To nie tylko eksponaty, ale przede wszystkim historie ludzi, które chcą przybliżać zwiedzającym. Na wielu obszarach Biebrzańskiego Parku Narodowego obserwowany jest dramatyczny spadek liczby płazów. Dane z wieloletniego monitoringu prowadzonego przez przyrodników wskazują, że w niektórych miejscach gatunki te niemal zanikły. Jeszcze kilka lat temu w wybranych lokalizacjach liczebność płazów liczono w tysiącach. Dziś, jak podkreślają badacze, pozostają tam jedynie pojedyncze osobniki. Rok temu w tym samym miejscu było blisko 900 płazów, kilka lat wcześniej nawet 2700. Zdaniem przyrodników główną przyczyną tak dużego spadku jest długotrwała susza, która w regionie utrzymuje się od kilku lat. Specjaliści podkreślają, że kluczowy dla przetrwania płazów jest okres wiosenny, kiedy odbywa się ich rozród i rozwój kijanek. Brak stabilnych warunków wodnych sprawia, że kolejne pokolenia nie mają szans na rozwój. Pełny raport z tegorocznego monitoringu ma zostać opublikowany w najbliższym czasie. Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami i studentami z Uniwersytetu w Białymstoku. Komplet publiczności w hali Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej oglądał efektowny powrót Jagiellonii Futsal Białystok do Ekstraklasy. W rewanżowym meczu barażowym białostoczanie ponownie rozbili ASG Stanley Futsal Team Brzeg, tym razem 11-1, pieczętując awans w dwumeczu wynikiem 19-1. Po wysokim zwycięstwie 8-0 na wyjeździe rewanż był już formalnością, choć gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa. Zespół trenera Wasko Wujowicza od początku przejął pełną kontrolę nad spotkaniem i już po pierwszej połowie prowadził 8-0. Pierwsze minuty przyniosły efektowne trafienia. Gole Kamila Surmiaka, Oleksandra Kołesnykowa i Kamila Kucharskiego szybko ustawiły mecz. W kolejnych fragmentach Jagiellonia konsekwentnie wykorzystywała błędy rywali, którzy nie byli w stanie odpowiedzieć na wysokie tempo gry gospodarzy. Po przerwie białostoczanie dołożyli jeszcze 3 bramki, kontrolując przebieg spotkania. Goście z Brzegu zdobyli jedynie honorowego gola w końcówce meczu, który był ich jedynym trafieniem w całym dwumeczu. Jagiellonia Futsal Białystok pewnie wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, potwierdzając swoją dominację w barażach w bardzo efektownym stylu. Za koszykarzami Tur Basket Bielsk Podlaski sezon 2025-2026, który przyniósł zarówno dobre momenty, jak i duży niedosyt. Drużyna prowadzona przez Rafała Króla długo utrzymywała wysoką pozycję w tabeli, jednak końcówka rozgrywek i faza play-offy zakończyła się rozczarowaniem. Jesienią Tur był jednym z czołowych zespołów grupy B drugiej ligi. Przez długi czas zajmował drugie miejsce, przegrywając w rundzie zasadniczej tylko jedno spotkanie z Legionem Legionowo. Ostatecznie bielszczanie zakończyli sezon zasadniczy na trzeciej pozycji z bilansem 23 zwycięstw w 30 meczach. meczach. Dużą siłą zespołu była gra na własnym parkiecie. W Bielsku Podlaskim Tur wygrał 13 z 15 spotkań, budując dodatni bilans punktowy. Wzmocnienia kadrowe, w tym Szymon Gralewski, Hubert Miłak oraz zimowy transfery Bartosza Wróbla, dawały nadzieję na walkę o najwyższe cele. Sezon nie obył się jednak bez problemów. Seria kontuzji wykluczyła z gry kapitana Łukasza Kuczyńskiego na kilka miesięcy, a w końcówce rozgrywek urazu doznał także Mateusz Fac. Indywidualnie zawodnicy Tura dotowali solidne występy. Bartosz Wróbel trafił do najlepszej piątki grupy B, zdobywając średnio 17 punktów na mecz. Mateusz Fac notował 13 punktów na spotkanie, a Patryk Milewski zakończył sezon jako najlepszy strzelec drużyny z dorobkiem 476 punktów. Niestety faza play-off zakończyła się dla bielszczan szybko i boleśnie. Lublinianka Kul Basketball po raz trzeci z rzędu okazała się przeszkodą nie do przejścia. Tur przegrał na wyjeździe 53-83, a u siebie 78-89, żegnając się z rozgrywkami już w pierwszej rundzie. Od wysokiej porażki rozpoczęły turniej półfinałowy awans do pierwszej ligi siatkarki TPS Bielsk Podlaski. W Pajęczynie bielszczanki przegrały z Marbą Sędziszów Małopolski 0-3, a całe spotkanie trwało około godziny i 15 minut. TPS do turnieju przystąpił po udanej rywalizacji w playoffach, w których niespodziewanie wyeliminował libero Aleksandrów Łódzki. Już pierwszy mecz w Pajęczynie pokazał jednak, że poziom w półfinale jest znacznie wyższy. Marba, zwyciężczyni grupy czwartej drugiej ligi, od początku narzuciła swoje warunki gry i potwierdziła dobrą dyspozycję. Najwięcej emocji przyniósł pierwszy set. TPS rozpoczął dobrze i prowadził m.in. 9-6, jednak szybko rywalki odrobiły straty i przejęły inicjatywę, wychodząc na 17-12. W końcówce bielszczanki jeszcze próbowały odrobić straty, ale Marba utrzymała przewagę i wygrała partię 25-21. W kolejnych setach dominacja zespołu z Sędziszowa Małopolskiego była już wyraźniejsza. Druga partia zakończyła się wynikiem 25-12, a trzecia 25-16. TPS miał momenty lepszej gry, jednak nie był w stanie utrzymać równej walki przez dłuższe fragmenty meczu. Warto przychodzić na mecze trzeciej Jagiellonii Białystok, która rywalizuje w grupie drugiej podlaskiej klasy A. Żółto-czerwoni są zdecydowanym liderem rozgrywek i wciąż pozostają niepokonani. W 18 spotkaniach zanotowali 17 zwycięstw i 1 remis, 2-2 z Hetmanem Białystok. Drużyna imponuje przede wszystkim skutecznością. Jedno z ich najbardziej spektakularnych zwycięstw, 22-0 z Pasją Kleosin, już teraz można zapisać w historii lokalnych rozgrywek. Równie wysokie wyniki notowali także w ostatnich kolejkach: 9-3 z hat-trickiem Białystok, 7-0 z GKS Grabówka oraz 5-0 z Korą Korycin. Statystyki Jagiellonii 3 robią ogromne wrażenie. W 18 meczach zespół zdobył aż 165 bramek, co daje średnio ponad 9 goli na spotkanie. Jednocześnie ofensywny styl gry idzie w parze ze skutecznością w defensywie, co przekłada się na pozycję lidera tabeli. Drużyna konsekwentnie potwierdza swoją dominację w rozgrywkach, a kolejne mecze nie tylko wzmacniają jej status jednego z najbardziej bramkostrzelnych zespołów w regionie. Rezerwy Puszczy Hajnówka nie dokończą sezonu w piłkarskiej klasie A. Klub zdecydował o wycofaniu drugiej drużyny z rozgrywek, co oznacza zmiany w terminarzu i walkover dla kolejnych rywali. W praktyce oznacza to m.in., że bielszczanie otrzymają 3 punkty bez gry, podobnie jak wszystkie pozostałe zespoły, które miały jeszcze mierzyć się z drużyną z Hajnówki. Po wycofaniu Puszczy 2 wszystkie nierozegrane spotkania będą weryfikowane jako walkover 3-0 dla rywali. Hajnowski zespół kończy sezon na ostatnim miejscu w tabeli. W dotychczasowych meczach zdobył 3 zwycięstwa i 2 remisy, a resztę spotkań przegrał. Co istotne, wyniki już rozegranych meczów zostają utrzymane. Oznacza to, że punkty zachowują m.in. KS Narewka, Iskra Narew oraz Iskra Wyszki. Jak poinformował klub w oficjalnym komunikacie, główną przyczyną wycofania drużyny była trudna sytuacja kadrowa. Niska frekwencja na treningach i meczach, a także awanse zawodników do pierwszej drużyny sprawiły, że utrzymanie rezerw w rozgrywkach stało się problematyczne. Dodatkowym czynnikiem było ograniczenie miejskiego wsparcia finansowego. Zarząd Puszczy Hajnówka zapowiedział jednocześnie, że po zakończeniu sezonu planuje powrót do naboru zawodników i ewentualne ponowne zgłoszenie zespołu do rozgrywek. W podobnym położeniu znajdują się rezerwy Tura Bielsk Podlaski, które również borykają się z brakami kadrowymi. W przeciwieństwie do Puszczy, bielski klub zdecydował się jednak kontynuować sezon i dokończyć rywalizację w klasie A, stawiając na młodych zawodników z Akademii. Do 13 PKO Białystok półmaratonu pozostały jeszcze 2 tygodnie, ale już teraz organizatorzy zapowiadają rekordową frekwencję. Listy startowe na wszystkie dystanse półmaraton, bieg na 5 km oraz biegi dziecięce są już niemal całkowicie wypełnione. W sumie na trasach imprezy może pojawić się około 10 tysięcy biegaczy. 9 maja sprzed Pałacu Branickich wystartuje nocna piątka, a dzień później 10 maja główny bieg na dystansie półmaratońskim. Białostocki półmaraton to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też jedno z największych wydarzeń promujących aktywność fizyczną w regionie. Podkreślają to również przedstawiciele władz miasta i województwa, wskazując na jego znaczenie promocyjne dla Białegostoku i Podlasia. Organizacja imprezy będzie wiązać się z poważnymi zmianami w ruchu drogowym. Ścisłe centrum miasta zostanie zamknięte w dniach 9-10 maja, a utrudnienia obejmą m.in. okolice Pałacu Branickich, Mickiewicza, Legionową, Piłsudskiego. Ruch będzie przywracany stopniowo w niedzielne popołudnie. Biegowy weekend rozpocznie się w sobotę o godzinie 9 biegiem śniadaniowym. Następnie odbędą się starty dzieci, a wieczorem bieg na 5 km. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny start półmaratonu o godzinie 10.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: Najcieplej jutro na Podkarpaciu, nawet do 28 stopni, z kolei nad morzem miejscami tylko 10. Będzie mniej słońca, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze.
4: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Dobry wieczór
0: w Radiu Yard.

0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
1: Kresztele, cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Kresztele to bardzo stare miasto. Założono jeszcze przez kanclerza i wojewodę wileńskiego Mikołaja Radziwiłła, co nastąpiło na podstawie aktu lokacyjnego wydanego w 1506 roku przez naszego króla Zygmunta I Starego. W 1523 roku kleszczele uzyskały już lokację miasta na prawie chełmińskim, co zapewniło kleszczelom posiadanie własnego sądownictwa, no i także rady miejskiej, będącej sądem po prostu wyższym. Taki stan prawny trwał przez następne 427 lat, aż do 1950 roku, kiedy to komunistyczne władze powojennej Polski na 43 lata zamieniły kleszczele w wieś. Obecnie jest to naprawdę świetnie zarządzane i gospodarujące miasto, schludne, czyste i z wyraźnymi perspektywami dalszego rozwoju. W swojej historii w kleszczelach od niepamiętnych czasów istniały świątynie rzymskokatolickie, a także i prawosławne. Do dzisiejszych czasów, po wielu odbudowach, przebudowach i znaczących remontach, zachował się tam kościół pod wezwaniem świętego Zygmunta Burgundzkiego, zbudowany w pierwszych latach XX wieku, a także cerkiew prawosławna zbudowana także w pierwszych latach, ale XVIII wieku pod wezwaniem świętego Mikołaja, będąca pierwotnie dzwonicą unicką oraz położona w tym centralnym punkcie kleszczel jest także cerkiew parafialna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy, która została wyświęcona w 1877 roku. Ta parafialna, obecnie cerkiew, została zbudowana z funduszy carskich w okresie, kiedy były wzmożone represje rosyjskie na polski nasz naród po naszych obu powstaniach listopadowym i styczniowym. I to w miejscu, gdzie istniał wcześniej zamknięty dekretem gubernatora Grodzińskiego i Wileńskiego Konstantina von Kaufmana XVIII-wieczny kościół katolicki pod wezwaniem świętego Zygmunta. Dziś ta murowana cerkiew wzniesiona przez sprowadzony z Rosji doświadczony zespół budowniczych posiada w centralnej części budowli kształt takiej bardzo prostej bryły zwieńczonej czterema bizantyjskimi kopułami w stylu charakterystycznym dla XIX-wiecznej architektury rosyjsko-bizantyjskiej. Jej ozdobą jest jakby dobudowana do korpusu cerkwi wysoka wieża dzwonnicza zakończona kopułą opartą na takim sześciobocznym ostrosłupie, która w swojej podstawie kryje w zasadzie główne wejście do jej wnętrza, więc kruchtę. A wewnątrz cerkwi można podziwiać naprawdę bardzo ciekawy ikonostas z ikoną Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. I przede wszystkim słynącą z wielu cudów ikonę świętego Mikołaja. Święty Mikołaj przedstawiony jest tam w całej postaci w ceremonialnym stroju biskupim ze świętą księgą w lewej dłoni, a na obrzeżach obrazu pokazani są święci kościoła prawosławnego, no i także sceny z życia tego świętego Mikołaja. Warto jeszcze dodać, że przy uprzejmości tamtejszych duchownych pozwolono mi na zobaczenie kilku naprawdę zabytkowych, starych i mocno już zniszczonych ikon, nadwyrężonych piętnem czasu i pożarem tej cerkwi w 1944 roku, które znajdują się już za carskimi wrotami, a więc w miejscu, w zasadzie, niedostępnym dla wiernych i osób postronnych. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Kleszczelach to naprawdę piękna perła architektonicznej harmonii i takiej elegancji cerkiewnej.
0: Wędrówki po regionie. Dobry wieczór w Radiu Jard.

0: Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Podlaskim.
1: Polscy mieszkańcy Tekocina niosący pomoc ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Paweł Roszkowski.
2: W 2026 roku Muzeum w Tekocinie, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji na wystawie stałej zostaną zaprezentowane niezwykle ciekawe wątki z historii wielokulturowego Tekocina. Jednym z nich będzie historia polskich mieszkańców udzielających pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. W zasobie muzeum w Tekocinie znajdują się liczne zabytki związane z Lucyną i Wacławem Białowarczukami, małżeństwem nauczycieli z Tekocina, którzy w 1991 roku zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Państwo Białowarczukowie w okresie okupacji niemieckiej przyjęli pod swój dach 3-letnią dziewczynkę, Marię Pakulską, Żydówkę, której mama została wywieziona do obozu koncentracyjnego. Działo się to w 1944 roku, dokładnie w maju. Wtedy około 400 mieszkańców Tekocina zostało wywiezionych w głąb III Rzeszy do obozów koncentracyjnych. W samym mieście pozostali wtedy starcy, dzieci, natomiast rodzice powędrowali w głąb III Rzeszy, pracując w obozach. Jedną z sierot pozostała właśnie mała Maria, która trafiła pod dach państwa Białowarczuków. Małżonkowie opiekowali się Marią przez prawie 2 lata. Zresztą, mówiąc nawiasem, Marysia nazywała swoich wybawicieli ciocią i wujkiem. Zostało tak również po wielu latach, gdy Marysia wyjechała za granicę i dalej utrzymywała ożywiony kontakt ze swoimi wybawicielami. Należy również nadmienić, że w czasie okupacji niemieckiej mieszkańcy Tekocina mieli mieć świadomość, że państwo Białowarczukowie przechowują pod swoim dachem Żydówkę. Natomiast nikt ich nie wydał. Wacław Białowarczuk twierdził, że cieszył się dużym autorytetem wraz z małżonką wśród lokalnej społeczności. Byli nauczycielami, czyli elitą, można rzec, społeczności tykockiej. Na naszej wystawie chcemy zaprezentować dyplom honorowy poświadczający uhonorowanie tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Lucyny i Wacława Białowarczuków. Niestety, samo odznaczenie nie jest na inwentarzu muzealnym. Może zmieni się to w przyszłości. Zdradzę, że takowe, które zostało przyznane państwu Białowarczukom, znajduje się obecnie na obszarze Stanów Zjednoczonych, lecz kto wie, co przyniesie przyszłość. Byłoby pięknie, aby tego rodzaju odznaczenie było w zasobie tykockiego muzeum. Eksponowane będą również liczne fotografie związane z państwem Białowarczukami. Najstarsze pochodzą sprzed wybuchu II wojny światowej. Nie zabraknie również drogocennych przedmiotów. Jednym z nich jest piękna papierośnica z połowy XIX wieku, która została wykonana na obszarze państwa austro-węgierskiego. Wacław Białowarczuk otrzymał ten przedmiot od rodziny Rubinfeldów z Tekocina, tamtejszych Żydów. Było to w 1941 roku przed zagładą społeczności żydowskiej, którą dokonali niemieccy zbrodniarze. Państwo Rubinfeldowie podarowali tenże przedmiot Białowarczukowi, który miał następnie przekazać go rodzinie państwa Rubinfeldów mieszkających we Lwowie. Miał być to symbol tego, że mówi prawdę, co stało się z nimi. Przecież państwo Rubinfeldowe nie byli wtedy pewni swojego losu. I rzeczywiście, w ostatecznym rozrachunku rzeczywiście państwo Rubinfeldowie przewidzieli, można powiedzieć, swój los. Zostali zamordowani przez Niemców w lesie łopuchowskim, około 7 km od Tekocina. Ziemia tykocka słynie jeszcze z 2 rodzin, które otrzymały medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Są to Władysława i Jan Smułkowie, mieszkający w czasie II wojny światowej w Tekocinie, oraz Eleonora i Józef Wondołowscy ze Stelmachowa, miejscowości leżącej około 5 km od Tekocina. Na wstępie chciałbym teraz kilka słów poświęcić państwu Smułkom, którzy przez około 20 lat mieszkali w

0: mieście. Jan Smułko był organistą w tamtejszej parafii rzymskokatolickiej. W czasie II wojny światowej Jan Smułko wraz z małżonką należeli do Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej, w której aktywnie działali. W ramach tejże pracy konspiracyjnej zajmowali się również pomaganiem Żydom. Jan Smułko zajmował się legalizowaniem dowodów tożsamości, tak zwanych Ausweis, które w części trafiały do ukrywających się Żydów. Śmiało można stwierdzić, że dzięki tym działaniom uratował wiele istnień ludzkich. Poświadczonym dowodem odwagi Smułków jest rodzina Turków, Żydów z Tykocina, którzy zostali uratowani przez nich w okresie Holokaustu. Dzięki ich świadectwom Smułkowie otrzymali Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Należy również wspomnieć o wielu rodzinach, które również niosły pomoc Turkom w czasie okupacji niemieckiej, ale oni nie otrzymali tego typu odznaczenia. Na naszej wystawie stałej planujemy również zawrzeć opowieść, historię o tych bohaterskich mieszkańcach ziemi tykocińskiej. Można wspomnieć tutaj o rodzinie Łupińskich z miejscowości Stelmachowo, którzy przez wiele miesięcy przechowywali w swoich zabudowaniach braci Michaela i Menachama Turków. Natomiast niestety nie otrzymali tego typu odznaczenia. Mając świadomość, iż muzeum w Tykocinie jest najczęściej odwiedzanym miejscem turystycznym na mapie województwa podlaskiego, będziemy chcieli dołożyć wszelkich starań, aby nasza nowa wystawa była zaprezentowana jak najbardziej szczegółowo. Zatem zachęcamy Państwa, aby odwiedzić Tykocin, mury Wielkiej Synagogi, Babińcach, miejscu, gdzie w czasie nabożeństw przybywały kobiety i dzieci, będzie ekspozycja związana z Polakami ratującymi Żydów. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówił Paweł Roszkowski.
2: To była Kopalnia Historii w Radiu Yard. Audycja powstała we współpracy z Muzeum Podlaskim.

0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
1: Siemiatycze Drohiczyn, wojenne schrony. Po bezprecedensowym w nowożytnej historii wydarzeniu, jakim był zdradziecki dla Polski grabieżczy pakt Ribbentrop-Molotow i w jego efekcie we wrześniu 1939 roku podział naszego kraju pomiędzy Niemcami i Sowietami, dwoma bandyckimi wówczas agresorami, wiadomo było, że to nie koniec ich agresorskich planów. Sowieci nie dowierzali rosnącym w siłę Niemcom i natychmiast przystąpili do projektowania i budowy wzdłuż nowej granicy najdłuższej linii fortyfikacyjnej ówczesnej Europy, która zaczynała się na południe od Przemyśla, a kończyła w litewskiej Klaipedzie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Cały ten system budowy różnej wielkości żelbetowych schronów podzielono na 13 tak zwanych rejonów umocnionych i cały ten niedokończony w sumie projekt Sowieci realizowali aż do 22 czerwca 1941 roku, czyli do dnia ataku Niemców na Rosję. W ten sposób Sowieci w szczytowym okresie, wykorzystując do pracy przy budowie umocnień aż 140 tysięcy swoich żołnierzy i blisko 18 tysięcy pracowników cywilnych, zdolali zbudować 1900 schronów, z czego 542 z nich było przeznaczone dla stanowisk z bronią maszynową, 460 było schronami z bronią przeciwpancerną, 68 było przeznaczonych dla ciężkiej artylerii fortecznej, zaś 43 schrony były obiektami dowodzenia. Do całkowitego zakończenia projektu, nazywanego dziś linią Molotowa, Sowietom zabrakło już czasu, aby wykonać jeszcze 800 schronów różnego typu i różnego przeznaczenia. Na dzisiejszej granicy naszego województwa z Mazowszem, biegnącej wzdłuż rzeki Bug, rozpościerał się tak zwany brzeski rejon umocniony tych schronów, które w większości wysadzone w powietrze albo po prostu opuszczone przez sowieckie wojska, dziś są takim niezwykłym zabytkiem II wojny światowej. Można je samodzielnie odnaleźć, jadąc drogą od Mielnika przez Osłowo, Maćkowicze, Holendry, Anusin, Wólkę Nadburzańską i aż do Drohiczyna. Są one najczęściej usytuowane w takich miejscach, z których rozciąga się jak najbardziej rozległy widok na tereny, którymi mogły poruszać się wojska nieprzyjaciela. Liczne strategiczne wzgórza, pagórki nad rzekami i drogami, często osłonięte lasami, były najlepszymi miejscami do ich budowy. W Drohiczynie, koło Góry Zamkowej, a więc praktycznie w centrum tego miasta, można zobaczyć nieźle zachowany, bardzo duży schron, na dachu którego w okresie letnim obecnie turyści odpoczywają, korzystając z rozległego widoku na rzekę Bug. A kilometr dalej, przy wejściu na stary cmentarz, jakże dziwny w tym miejscu kolejny duży żelbetowy schron, przed którym znajduje się grób i pomnik nieznanego żołnierza. Jadąc zaś dalej drogą numer 62 do Siemiatycz, spotkamy jeszcze kilka takich sowieckich wojennych budowli, które w malowniczym, nadburzańskim krajobrazie ziemi drohiczyńsko-siemiatycko-mielnickiej tworzą pewien dysonans, ale są ciągle żywym przypomnieniem okropności II wojny światowej.
0: Wędrówki po regionie.

0: Dobry wieczór w Radiu Jard.
1: Minęła 23.
0: Największe hity non-stop
2: w Radiu Jard.